Radio. Radio.

0: Hellu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

Jesteśmy po burzy, już siedzimy w ciszy. Wpatrzeni w telefony, mijają godziny. Chcę poczuć twoją skórę, kiedy mnie całujesz. Wszystko się wywraca.

0: Reklama. Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
1: I po reklamie.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama. Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
1: I po reklamie.
2: SK Płock News.
3: Darek Kryszak, zapraszam teraz na kolejny magazyn Eski Płock.
2: Eska Płock.
3: Moim gościem dzisiaj jest Michał Stańczak, przewodnik turystyczny. Witam cię, Michale.
4: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
3: No i po raz kolejny oprowadzamy was po Płocku. Zwłaszcza, że jest ku temu okazja, bo budynek ratusza ma już 200 lat.
4: Rzeczywiście 200 lat świętuje budynek, w którym obecnie mieszczą się władze miasta, rada miasta, prezydent, prezydenci w zasadzie. I to budynek, który my doskonale kojarzymy. Zajmuje całą zachodnią pierzeję naszego starego rynku. Chociaż pierwotnie ratuszem była tylko i wyłącznie środkowa część tej elewacji. Jak kiedyś wybierzecie się na stary rynek i staniecie przodem do ratusza, to popatrzcie, jak ten budynek wygląda. On tylko pozornie wygląda jako doskonała całość. W rzeczywistości pierwotnie, tak jak powiedziałem, ratuszem była ta środkowa część, ta z wieżyczką. Natomiast, no cóż, administracja ma to do siebie, że lubi się rozrastać i z czasem zabrakło po prostu w tym budynku miejsca. Więc dołączono do niego najpierw kamienicę, którą zobaczycie z prawej strony, a z czasem dołączono również kamienicę z lewej. I dopiero ostateczny wygląd tego ratusza powstał po połączeniu trzech różnych kamienic, co doskonale jest widać, bo jak będziecie właśnie patrzeć na ratusz, stojąc do niego przodem, to zobaczycie, że w zasadzie podłoga prawej kamienicy jest niemalże sufitem lewej kamienicy. Zobaczycie różnicę w liczbie osi. On tylko pozornie wygląda na idealnie symetryczny, a zobaczycie, że jedna kamienica, ta z prawej jest większa, ta z lewej mniejsza. No, to bardzo dobrze świadczy o architekcie, który skleił to w całość, stworzył z tego jeden spójny bardzo budynek, bardzo ładny, klasycystyczny, elegancki pałacyk, ale tak jak wspomniałem, to są trzy różne kamienice i czuje się to, kiedy wejdzie się do środka i chodzicie wzdłuż budynków, no tam są schody. Trzeba po prostu przemieszczać się pomiędzy kamienicami, bo w miejscu, gdzie zostały one połączone, no, nie udało się połączyć poziomów i po kilku stopniach trzeba pokonywać różnice.
3: Michał, co mieściło się na początku, kiedy wybudowany został ten ratusz? Jak on wyglądał, jak on został zagospodarowany? Powiedziałeś, że tylko jedna część została wybudowana, następne zostały dobudowane w późniejszym okresie. Więc jak to wyglądało?
4: No, mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię spowodowało, że pierwotnie zakładano, że ten budynek środkowy, ta środkowa kamienica, ona spełni wszystkie swoje potrzeby. I rzeczywiście przez pewien czas tak było. Pamiętajmy, że budynek, kiedy został wybudowany, kiedy został zaprojektowany przez świetnego architekta, to jest projekt Jakuba Kubickiego, tego samego, który zaprojektował na przykład warszawski Belweder. Słuchajcie, no prezydent Rzeczypospolitej mieszka w budynku zaprojektowanym przez tego samego architekta, który zaprojektował dla naszego, no obecnie prezydenta też, pamiętajmy, że nie zawsze mieliśmy prezydenta, to był burmistrz i tak dalej. No na przestrzeni lat to się zmieniało. Niemniej jednak budynek piękny, bardzo okazały, na początku wystarczył do tego, żeby tam Rada Miasta mogła spotykać się, mogła podejmować decyzje, żeby tam urzędnicy również mogli swoje zadania wypełniać. Ja jeszcze tylko wspomnę, że to nie jest jedyny i ostatni projekt Kubickiego w naszym mieście, ponieważ wszystkie rogatki, które do tej pory ocalały, są również według projektu Jakuba Kubickiego, a więc te okrąglaki, które pewnie kojarzycie na ulicy obecnie Kazimierza Wielkiego, kiedyś Wieczorka, w okolicach starych cmentarzy, rogatki, które znajdują się przy ulicy Kilińskiego i Warszawskiej, Wyszogrodzkiej w zasadzie, ale prowadząca w kierunku Warszawy i dlatego rogatki warszawskie. No i nieduże rogatki płońskie przy wjeździe do obecnej siedziby Szkoły Wyższej Pawła Włodkowica. Nie ocalały rogatki ostatnie, te bielskie, ale te, które mamy rzeczywiście w tej chwili, projekty Kubickiego. Świetne, bardzo ładne. No, mamy powód, żeby być dumni, że ten architekt tak ładnie Płockiem się zajął. A wracając do zagospodarowania, no... Cóż mogę powiedzieć?
3: Czy prezydent mieszkał w ratuszu? Bo był taki moment, ale to właśnie nie pamiętam, mieszkał, czy to w tym, czy w tym
4: mieszkał
3: poprzednim.
4: Obok, mieszkał obok, to była kamienica obok, rzeczywiście. Natomiast to nie było mieszkanie. To nie było mieszkanie, to był budynek, który służył do pracy. Ale rzeczywiście prezydent, za czasów którego ten budynek został wzniesiony, on również mieszkał na Starym Rynku. Zapotrzebowanie, tak jak powiedziałem, wzrastało. W tej chwili, jak pewnie część z Płoczan doskonale sobie zdaje sprawę, to już jest nie tylko ten budynek przy tej zachodniej Pierzei, ale również budynki wzdłuż ulic sąsiadujących, to już niemalże cały kwartał, a więc ulica Kazimierza Wielkiego od początku i ulica Zduńska równoległa do Kazimierza Wielkiego. No, znak czasów chyba. Rozrasta nam się ta administracja bardzo i potrzebuje coraz więcej miejsca.
3: Michał, to ten budynek, który obecnie jest na Starym Rynku, ale przecież ratusz istniał dużo, dużo wcześniej. Chyba pierwszy powstał w XIV wieku.
4: W XIV wieku, tak. No, tak jak powiedziałeś, nasze miasto jest jednym z najstarszych miast w Polsce. No i siłą rzeczy też pewnie, skoro miasto, no to miasto, które ma swoją ławę miejską, ma swoich urzędników, no też oni wymagali oczywiście jakiejś siedziby. I pierwszy ratusz, rzeczywiście badacze osadzają go gdzieś w okolicach wieku XIV. On do naszych czasów niestety nie dotrwał. No, w ogóle długo nie powstał, bo w ciągu mniej więcej 100 lat uległ zniszczeniu, najprawdopodobniej w trakcie pożaru. W wieku XV wybudowany został kolejny ratusz, kolejna siedziba, ale rzeczywiście tutaj musimy wrócić na chwilkę do układu, który do tej pory doskonale się w naszym mieście zachował, bo układ Starego Rynku, a więc ten plac, który dzisiaj niestety cały wybrukowany, ale on mniej więcej obejmuje teren średniowiecznego Starego Rynku wokół Starego Miasta, on zachował się do naszych czasów bez większych zmian. Zwróćcie uwagę też, jak będziecie kiedyś na tym rynku, jak zbudowane są, jak w narożniki rynków wchodzą ulice, które tam są. One, to nie na darmo było tak zbudowane. Pamiętajcie, że to też musiało pełnić funkcję obronną, a więc utrudniało atakującym wdarcie się na teren rynku, a ułatwiało obrońcom. No o tym zarysie rynku możemy dosyć długo porozmawiać, bo co zawsze znajdowało się na środku właśnie średniowiecznego rynku? No znajdował się ratusz. Tylko teraz pytanie, gdzie u nas był ten środek?
3: No właśnie.
4: Bo jakbyśmy sobie tak chcieli go geometrycznie wyznaczyć, no to wyjdzie, że ten ratusz jakby nie stał na środku. Nie do końca, bo też trzeba pamiętać, że przed naszym obecnym ratuszem, w zasadzie w tym miejscu, gdzie teraz stoi Zegar Słoneczny, który też jest świetną ciekawostką dotyczącą naszego rynku, Starego Rynku, i on też sobie trochę wędrował po tym rynku, bo on w różnych miejscach stał, ale tam, gdzie stoi teraz, kiedyś w tym miejscu, słuchajcie, był zbiornik wodny. Tam był tak rodzaj stawów takich, wokół których znajdowały się te, co gorsze, stragany, a więc jatki, miejsce, gdzie sprzedawano mięso, gdzie pewnie no niekoniecznie do końca pięknie pachniało, no i gdzieś trzeba było się tych resztek pozbywać. Więc rynek był jakby nieco bardziej przesunięty w kierunku na wschód i jeżeli spojrzelibyśmy mniej więcej właśnie na tę część i wtedy spróbowali znaleźć środek, to w miejscu, gdzie dzisiaj przed małą sceną znajduje się takie pójdełko, taki kranik, właśnie w tym miejscu, po środku tego średniowiecznego rynku, stał ten ratusz z XIV i z XV wieku.
3: No i ten ratusz był dużo mniejszy, prawda?
4: No tak, no mniejsze potrzeby, mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię, w związku z tym ten ratusz był zdecydowanie mniejszy. I podczas ostatniej przebudowy Starego Rynku ten obrys ratusza z XIV-XV wieku został zaznaczony. Z czego też znowu nie wszyscy sobie zdają sprawę, że spacerując po Starym Rynku i patrząc na te granitowe płyty, w pewnym momencie zauważamy, że część z nich nie jest taka beżowo-popielata, tylko robią się bordowe. I popatrzcie właśnie na te bordowe płyty, one wskazują obrys średniowiecznego ratusza. Ratusza, czyli miejsca, gdzie sprawowano władzę, ale również sądzono, tam znajdował się dyby, tam znajdował się pręgierz, tam również znajdował się szafot. Pamiętajmy, że no, ratusz to było najważniejsze miejsce dla mieszczan.
3: Kiedy ten szafot zniknął ze Starego Rynku?
4: A kiedy szafot zniknął z szafotem i w ogóle wiem, do czego zmierzasz, do kar śmierci, czy one były w Płocku wykonywane. Z tym, u nas z katem i z tym szafotem to tak trochę mieliśmy pod górę, dlatego że nie dlatego, że byśmy takim dobrym miastem, że mieszczanie byli tacy zacni i nie był potrzebny tego rodzaju nadzór, ale trochę mieliśmy problem z posiadaniem kata własnego. Był przez pewien czas, potem były trudności ze znalezieniem chętnego na to stanowisko i jako ciekawostkę mogę opowiedzieć taką historię, jak to kiedyś jeden z przybyłych do Płocka kupców zatrzymał się, oczywiście no, żeby przeprowadzić jakieś transakcje na rynku. Pamiętajmy, że rynek to w tamtych czasach pełnił funkcję takich naszych galerii handlowych. Po prostu przychodziło się dlatego, że tam były najlepsze stragany. Tam byli kupcy właśnie, którzy przywozili zamorskie materiały, zamorskie przyprawy, no wszystko to, co było szczególnie potrzebne.
3: Tam się koncentrowało po prostu życie.
4: Tak, tam się koncentrowało życie i uwaga, jeszcze jedna ważna rzecz. Nie wiem, czy może władze miasta, nie, chyba teraz do tego nie wrócą, ale za czasów średniowiecznego ratusza tam również znajdował się wyszynk. Wyszynk, gdzie ważono najlepsze w Płocku piwo. No więc siłą rzeczy też tam po transakcjach, po dokonaniu zakupów spędzano czas wolny i wracając do naszego nieszczęsnego kupca, który tutaj dotarł, pewnie wychyliwszy nieco zbyt wiele kufli przedniego płockiego piwa, no zdarzyło mu się pewnie może przysnąć, może stracić nieco kontrolę nad rzeczywistością i rzekomo został okradziony. Został okradziony, sakiewkę mu tam ktoś podwędził. No, kiedy się dopatrzył, że go okradziono, oczywiście szybciutko znaleziono tam jakiegoś winnego, no i wiadomo, za takie przewinienie należy wykonać karę, którą zasądzono i no właśnie potrzebny był kat do wykonania tejże kary, a w Płocku kata nie było. No i co teraz zrobić? No więc zaproponowano temu poszkodowanemu, no że w takim razie no to on własnoręcznie musi tę karę wykonać, bo kata ci u nas nie ma. Chyba nie wykonał tej kary. Gdzieś tam,
3: no tak myślę.
4: Tak, tak, gdzieś tam to umknęło. No szafot został rozebrany i pręgierz też, no z czasem oczywiście zmieniły się sposoby wykonywania tych kar. Już ta kara publiczna przestała być taką karą, którą wymierzano.
3: I który to mniej więcej był wiek?
4: Myślę, że to gdzieś tam okolice, podejrzewam, ja szczerze powiedziawszy musiałbym gdzieś tam pewnie jeszcze posprawdzać, ale w okolicach pewnie gdzieś tam XVI wiek, XVII, gdzieś tam to powinno już zaniknąć u nas, to publiczne wykonywanie kary. Czy dobrze, że to zniknęło? Pewnie dobrze, chociaż taka publiczna kara to jednak, wiecie, to nie tyle chodziło o tę szkodę na ciele, co bardziej chodziło jednak o szkodę gdzieś tam na wizerunku, co też było dosyć dobrą przestrogą tak naprawdę przy gdzieś tam odbycie tej kary na publicznie, na rynku, gdzie wszyscy bywali, no jednak to powodowało, że człowiek się potem zastanowił.
3: Czyli Michał, generalnie mieliśmy trzy budynki ratuszy.
4: Możemy powiedzieć o trzech w dokumentach, jakby znajdujemy ślady po tych trzech dokumentach, do tych trzech, przepraszam, ratuszach w dokumentach. Te dwa w miejscu, o którym wspomniałem, czyli przed małą sceną w okolicach tego poidełka, no i trzeci, ten, który teraz jest zacnym jubilatem świętującym 200
3: No właśnie, myślę, że warto do niego jeszcze wrócić na koniec, bo również turyści, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, zawsze właśnie o godzinie 12 albo 18 też gromadzą się przed ratuszem w jednym celu.
4: Tak, gromadzą się, żeby wysłuchać przepięknego płockiego hejnału. Myślę, że nawet o tej 12 więcej osób przychodzi obejrzeć, ponieważ mamy również płocką atrakcję, czyli scenę pasowania na rycerza. I tutaj przenosimy się znowu do średniowiecza, do czasów Władysława Hermana i Bolesława III, zwanego Krzywoustem, czyli władców, którzy w Płocku mieszkali i wtedy też władali nad ówczesną Polską i Płock wtedy pełnił funkcję stolicy Polski. Scenę, którą można obejrzeć o 12 w samo południe, przygotowano, żeby przypomnieć wydarzenie, które miało miejsce de facto nie tutaj, tylko raczej w katedrze, czyli pasowanie młodego, nastoletniego, tak naprawdę wtedy jeszcze Bolka, przez jego ojca Władysława na rycerza. To było bardzo ważne wydarzenie i dlatego ono zostało przypomniane. Te statuetki, które można zobaczyć, jak się wysuwają, jedna z nich stoi, druga klęczy i ta, która stoi, trzykrotnie uderza w ramię tę postać klęczącą. To właśnie przypomina tę scenę. Natomiast ważna jest sama wieżyczka, na której znajduje się, oprócz tych dwóch figur, znajdują się zegary, które w cztery strony pokazują mniej więcej aktualny czas. No i oczywiście trębacz. Trębacz, który wychodzi i gra płocki hejnał. Co ciekawe, ta wieżyczka wcale nie została postawiona po to, żeby stamtąd można było posłuchać płockiego hejnału. Ona w tym ratuszu, tak samo jak i w poprzednim, pełniła miejsce pracy ogniomistrza. No bo trzeba pamiętać też o tym, że Płock w większości miał drewnianą zabudowę. Do tego budynki były ze sobą połączone, one były w zabudowie szeregowej. Jeden graniczył, sąsiadował z drugim, miał wspólne ściany. Proszę pamiętać, że nie było w tamtych czasach telefonów, nie można było zadzwonić po straż pożarną, wtedy ogniową. No i potrzebny był człowiek, który siedział i czuwał, po prostu patrzył, czy gdzieś tam, nie daj Boże, nie pojawił się dym i nie wybuchł pożar, a jeżeli dostrzegł takie wydarzenie, to właśnie z wieży ratuszowej natychmiast obwieszczał, dzwoniąc, że jest pożar. Wskazywał kierunek, gdzie ten pożar się zaczął, no i tam wszyscy biegli, żeby gasić, bo wiadomo, majątki, dobytek cały, a czasami i życie ludzie mogli stracić.
3: Kiedy hejnalista pojawił się na tej wieży?
2: SK Płock.
4: Hejnalista pojawił się u nas stosunkowo niedawno, bo też i płocki hejnał wcale nie jest taki stary, jak my myślimy. No to nie jest tak jak historia hejnału krakowskiego. To początek XX wieku. Ksiądz Starościński skomponował płocki hejnał. Przepiękny. Warto jest go rzeczywiście wysłuchać. Także historia, patrząc na 1000 lat Płocka, stosunkowo nowa, ale doskonale już się wpisała w tradycję. Myślę, że większość płoczan przynajmniej raz rzeczywiście tego hejnału wysłuchała, czy to w południe, czy tak jak mówiłeś, wieczorem. Bo to też wyznaczało funkcjonowanie w mieście. Pamiętajmy, że też to były godziny, które w pewien sposób podpowiadały w tamtych czasach mieszkańcom, że albo dzień już jest właśnie w południe, albo dobiega końca.
3: Michał, przed ratuszem mamy dwa okazałe lwy. One nie zawsze tam były.
4: O nie, ale lwy, które wpisały się znowu też w historię Płocka świetnie, bo część mieszkańców Płocka te lwy pamięta z czasów, kiedy znajdowały one się na Wzgórzu Tumskim, w przejściu pomiędzy zabudowaniami pozostałości Zamku Książąt Mazowieckich, a ogrodami należącymi do kościoła. W tej chwili no, cały ten teren jest zajęty przez ogrody biskupie i dlatego te lwy zostały przeniesione. One, ja jeszcze przypomnę, one tak przez chwilkę jeszcze były przed Biblioteką Zielińskich, to jest na placu Narutowicza, ale wreszcie znalazły swoje miejsce przed ratuszem i myślę, że to jest bardzo dobre miejsce dla tych lwów.
3: Jaki okres są datowane?
4: Te lwy, one trafiły do Płocka w roku 1966 i zostały przywiezione z dworku, który znajduje się w Bronowie. To jest Bronowo-Zalesie koło Płocka. One tam przez długi czas pełniły funkcję ozdobną w dworze rodowym Dziewanowskich. I od tego czasu, po tym przeniesieniu, już były w Płocku. No i tak jak powiedziałem, są do tej pory. I dlaczego o tych lwach wspominam z taką nostalgią? Bo kiedyś każde dziecko na tym lwie siadało i miało pamiątkową fotografię. Trochę chyba gdzieś tam już zaginął ten zwyczaj, ale jak zdarza mi się spacerować po rynku i widzę, to ci starsi rodzice jeszcze tam swoje pociechy sadzają, żeby zrobić zdjęcie. Czyli znowu nie taka odległa historia. Znowu mamy XX wiek, no drugą połowę XX wieku, kiedy lwy pojawiły się w Płocku, ale one historycznie są z Bronowa-Zalesia, a nie z samego miasta.
3: Michał, stary rynek został przebudowany jakiś czas temu. Nastąpiła jego rewitalizacja. Pojawiła się wówczas fontanna również na tym rynku. Troszkę zmienił się wizualnie. No właśnie, jak on wyglądał wcześniej? Jak wyglądały kamienice? Co warto... No, na co warto zwrócić uwagę?
4: Tak, rzeczywiście przebudowany został i wtedy pojawiła się fontanna. Zmieniono też jego wygląd, ponieważ pierwotnie duża część rynku była zielona. Albo rosły na nim drzewa, albo były takie piękne kwiatoniery. Myślę, że tam część z Państwa jeszcze pamięta przez środek taki dywan kwiatowy, po bokach takie okrągłe kwiatoniery, duże. One były co roku obsadzane. Z tych dawnych nasadzeń zostało już tylko trochę drzew, tych zwłaszcza, które znajdują się w południowej pierzei Starego Rynku. Myślę, że też trochę szkoda, bo nam tak bardzo brakuje tej zieleni, ale nowe nasadzenia są, no trzeba poczekać, drzewa rosną powoli. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe kamienice, to Stary Rynek wygląda coraz lepiej. Oczywiście wiem, że ciągle można mieć mnóstwo uwag do kamienicy, która znajduje się vis-a-vis ratusza i jest w zasadzie antywizytówką naszego miasta. Mam nadzieję, że prędzej czy później coś władze miasta z tym zrobią, bo wiem, że chyba jeszcze kamienica jest w prywatnych rękach, ale były, zdaje się, plany przywrócenia jej pięknego wyglądu, bo to była rzeczywiście jedna z najbardziej okazałych kamienic na Starym Rynku. Co do pozostałych, no tutaj na szczęście konserwator czuwa nad tym, żeby zachować przynajmniej tę frontową elewację. Tam warto zwrócić uwagę na dwie kamienice, te najstarsze, które są na Starym Rynku. To są te kamienice z takimi charakterystycznymi frontonami z półokrągłymi liniami. Łatwo je znajdziecie. Jedna jest przy wylocie, czy przy wlocie ulicy Grodzkiej, i druga mniej więcej po środku północnej pierzei. To są kamienice z najstarsze z tych zachowanych na Starym Rynku. Ta kamienica przez Stary Rynek w połączenie z ulicą Grodzką, jeszcze bardzo istotna to dla miłośników kultu i Kazika Staszewskiego, czy Stanisława Staszewskiego, w zasadzie Stanisława Staszewskiego, bo to on tam mieszkał i jegoż tam odwiedzała rzeczona Celina, którą pewnie wszyscy kojarzą z piosenki. Stamtąd Kazik widział zakład pogrzebowy, taki maleńki zakład pogrzebowy z maleńką trumienką na witrynie. Też go jeszcze pamiętam i stąd potem ona się bała pogrzebów. A wracając do Celiny, ona podobno przychodziła do Stanisława Staszewskiego na lekcję dykcji. Podobno,
3: no właśnie.
4: Bo potem musiała zażywać kąpieli.
3: Aha, rozumiem. Szkoda w ogóle, że no niestety ta kamienica również jest w tej chwili jakby nieczynna, zamknięta. Tak. Nie ma tam tego, co było wcześniej i no generalnie nie możemy usiąść
4: świetny
3: i pobiesiadować,
4: tarpę, tniący życiem.
3: No
4: tak,
3: właśnie.
4: Tak, pamiętamy go. No, to jest bolączka, myślę, nasza wielka, że ten Stary Rynek ciągle jeszcze nie żyje taką pełnią życia, jaką powinien żyć. Ja wiem, że nie wrócimy już do czasów średniowiecza, że nie będzie tam tych najbardziej uczęszczanych miejsc w Płocku, właśnie w okolicach Starego Rynku, bo tę funkcję, tak jak wspomniałem, przejęły centra handlowe, miejsca rozrywki, chodzimy do kina, do teatru, ale Stary Rynek jednak jest sercem miasta, jest sercem historycznym miasta. Po sąsiedzku jeszcze jedno serce, gdzie wszystko się zaczęło, czyli Wzgórze Tumskie. Także ja bardzo namawiam, żeby płoszczanie mimo wszystko zaglądali na ten Stary Rynek, bo to jest taka trochę, wiecie, samonapędzająca się, myślę, aktywność. Jeżeli zaczniemy chodzić na ten Stary Rynek, to i pewnie pojawi się tam życie, pojawi się więcej aktywności. No bo jeżeli zdarza się, że jestem tam dosyć późno wieczorem i tak naprawdę poza kilkoma menelami, którzy gdzieś tam błąkają się pod budynkami, nie ma nikogo, no to też trudno się dziwić, że te lokale zamykają się wcześniej. No one się zamykają wcześniej, bo nie ma klientów. No i jesteśmy w tym miejscu, że
3: myślę, że warto wspomnieć, skoro już jesteśmy na Starym Rynku, jeszcze kamienicę, która nazywa się w tej chwili Domem Darmstadt.
4: Tak, ona nazywa się tam Domem Darmstadt. Kamienica związana z Eta Hoffmanem. To jest bardzo też istotna postać i właśnie jak tam będziecie na Starym Rynku, znajdźcie ją. To jest kamienica, jak staniemy tyłem do ratusza, to po prawej stronie, czyli w tej południowej pierzei. Budynek związany, tak jak wspomniałem, z Hoffmanem, który w Płocku mieszkał, przez pewien czas przebywał. Różnie Płock wspominał, no umówmy się, dla niego to było zesłanie, bo on tak naprawdę z dosyć dużego ośrodka do Płocka trafił, ale myślę, że to połączenie z artystą, który komponował muzykę, który można było muzyki słuchać. Bardzo często on przy otwartym oknie siedział przy fortepianie i grał, a potem to połączenie z Dziadkiem do Orzechów. No, kolejna sympatyczna rzecz, muzycznie bardzo piękna, może też warto do tego wrócić gdzieś tam za skorzystać z tej pięknej przeszłości, bo tablica jest przypomina, natomiast no, myślę, że można byłoby to w jakiś sposób ożywić. A skoro o tablicach, jeżeli mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, to wrócę do ratusza naszego obecnego i do tego, że znajduje się tam tak zwana sala sejmowa. Aha. To jest bardzo ważny element historii Polski, kiedy to też tuż przed wybuchem powstania listopadowego Sejm uciekający, opuszczający Warszawę, udaje się w kierunku na zachód, przejeżdża przez pobliskie Słupno, tam też się zatrzymuje, podejmowane są próby jeszcze jakieś tam podjęcia decyzji, co dalej, jak rozegrać tę trudną sytuację. I wreszcie posłowie, senatorowie docierają do Płocka i oni zatrzymują się w Płocku i tutaj w naszym mieście odbywa się ostatnie posiedzenie Sejmu. Mówi się i tak jak powiedziałem, jest w ratuszu sala, która nazywa się salą sejmową. Natomiast to nie jest sala, w której to posiedzenie się odbyło. Z bardzo prostego powodu, jak słuchacie od początku naszej historii, to wiecie, że w tym miejscu znajdowała się nie ratusz, tylko zwykła kamienica, dodatkowo kamienica parterowa z użytkowym poddaszem. Sala jest w tej chwili na pierwszym piętrze. Ona, myślę, dobrze, że przypomina to wydarzenie, natomiast pamiętajmy, że to nie w tym miejscu się na pewno odbyło. Gdzie? Zagadka do rozwiązania. Zostały ślady, że było to pomieszczenie przy rynku, ale na pewno nie to miejsce, które obecnie nosi nazwę sali sejmowej. No, ciekawostek do odkrycia w Płocku jeszcze sporo.
3: No właśnie, powiedz, czy jest jeszcze coś takiego, kiedy wejdziemy do tego ratusza i chcielibyśmy go zwiedzić, na co warto zwrócić uwagę?
4: Jeżeli tylko się uda, to wejdźcie koniecznie do takiej maleńkiej izby pamięci. To jest pomieszczenie na parterze po lewej stronie, jak wejdziecie tym głównym wejściem. Tam wyeksponowane są pamiątki, które myślę warto chociaż raz na jakiś czas zobaczyć. Tam zobaczycie laski, którymi rozpoczynano już we współczesnej historii oczywiście Płocka posiedzenia Rady Miejskiej. To bardzo ważne. Przewodniczący Rady Miejskiej do tej pory jeszcze też okazjonalnie używa takiej specjalnej swojej laski. Tam znajdziecie łańcuchy, które no, wskazują, że ta najważniejsza osoba w mieście, obecnie prezydent, kiedyś byli inni urzędnicy, sprawuje swoją władzę. Tam zobaczycie też pozostałości wspomnienia po dyplomach, które są dyplomami honorowych obywateli miasta Płocka, a przypomnę, że pierwszym honorowym obywatelem miasta Płocka był sam marszałek Józef Piłsudski, który otrzymał tenże tytuł w ramach rewanżu za nadanie naszemu miastu tytułu miasta bohatera. Tylko dwa miasta zostały odznaczone po wojnie 1920 roku. To był Lwów i Płock. Lwów otrzymał Krzyż Virtuti Militari, Płock Krzyż Walecznych i miasto, Rada Miasta postanowiła zrewanżować się i pierwszym honorowym obywatelem naszego miasta został Józef Piłsudski. Kolejny, myślę, też powód do dumy.
3: No właśnie, często idąc na Stary Rynek nie zdajemy sobie sprawy, że tam po prostu jest kopalnia niesamowitej historii.
4: Prawda? Oczywiście, że tak. No to jest, pamiętajcie, to jest najważniejszy budynek w naszym mieście. Może w tej chwili wydaje się być niepozorny, bo gdzieś tam ginie wokół tych wieżowców, które gdzieś dalej na osiedlu Tysiąclecia i w okolicy są, ale na rynku dominuje rzeczywiście pięknie zadbane w tej chwili na biały, nasz biały dom, taki lokalny, no władzę mamy mądrzejszą chyba. Przepięknie się prezentuje i warto sobie uświadomić właśnie, że tam tak naprawdę historia Płocka została udokumentowana, tam warto jest zajrzeć, są organizowane takie wejścia do ratusza przy okazji czy to Dni Historii Płocka, czy jakichś innych wydarzeń, też myślę okazja, żeby wejść, zobaczyć jak to wygląda, że ratusz to nie tylko urząd, gdzie chodzimy załatwiać różne sprawy, ale również sporo ciekawostek.
3: W takim razie właśnie pod takim kątem zwiedzajmy nasze miasto i zwiedzajmy również ratusz i Stary Rynek. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Michał Stańczak, przewodnik turystyczny, a rozmawialiśmy dzisiaj głównie o ratuszu miejskim, którego budynek powstał równo 200 lat temu. To dziękuję.
4: Dziękuję.
2: SK Płock News.
3: Darek Kryszak, zapraszam do wysłuchania kolejnych rozmów z gośćmi w magazynie reporterów SK Płock, a będą nimi dzisiaj Mariusz Pogonowski i Paweł Wójtowicz.
2: SK Płock.
3: Moim gościem w Radiu SK jest Mariusz Pogonowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Teatr Per Se, reżyser, aktor. Stowarzyszenie Teatr Per Se kojarzy się głównie ze spektaklami teatralnymi, ale tym razem będziemy rozmawiać o czym innym. Witam Cię, Mariuszu.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie.
3: Stowarzyszenie Teatr Per Se postanowił zorganizować kilka imprez w ciągu lata dla dzieciaków, dla młodzieży, ale również i dla starszych. Dlaczego nie teatr, a imprezy?
1: Są to imprezy, ale to są imprezy artystyczne, gdzie głównym, jak gdyby kulminacyjnym punktem imprezy jest prezentacja kogoś, kto albo pretenduje do miana artysty, albo nim jest i występuje wobec publiczności. Czyli ten aspekt występu i sceny, podziału na widownię i scenę zostaje.
3: W takim razie zacznijmy od pierwszego dnia wakacji, bo wtedy właśnie będzie miała miejsce pierwsza impreza i to w parku na Winiarach.
1: Tak, na Winiarach, tam gdzie zbudowaliśmy w zeszłym roku w ramach projektu Bałtyckie Perły Kultury, który zakładał właśnie integrację sąsiedzkie. I tak naprawdę ten projekt jest troszeczkę kontynuacją tego projektu budowania odporności społecznej, żebyśmy się wewnątrz naszych osiedli znali, żebyśmy mogli się wspierać. Znając się nawzajem jest nam łatwiej, jest sympatyczniej. Odosobnienie zawsze generuje depresję i rodzaj takiego właśnie wyłączenia samotności.
3: Stawiacie na integrację. Dzieciaki, rodzice, babcie, dziadkowie.
1: Tak, dokładnie. Więc 27 czerwca na Winiarach, tam na tej trawie przy Placu Zabaw będzie postawiona scena jezdna Pokisu i tam pierwszy konkurs to jest wakacyjna metamorfoza, czyli dziecko razem z rodzicem, babcią albo jakiejś innej maści opiekunem przebiera się z pudełek, z jakichś bibu, z gałązek, kubków po jogurtach czy czego tam sobie wymyśli, robi sobie kostium, ma godzinkę, godzinę 10 na przygotowanie tego kostiumu, żeby to pomalować, trochę tam ukleić, wykleić, damy różne rzeczy oczywiście do działania.
3: Można ale też, można przynieść?
1: Oczywiście, można przynieść z domu, tylko nie połączone, gotowe już rzeczy pomalowane, tylko takie do pracy. Uh-huh. I budujemy ten kostium i potem jest prezentacja i rodzic ma opowiedzieć o kostiumie, a dziecko ma go zaprezentować na scenie i to też jest, podlega ocenie. Mamy nagrody, mamy medale artystyczne.
3: No i podobne jakieś specjalne tytuły też dla tych dzieciaków.
1: Tak, mamy powymyślane tytuły dla dzieciaków, które na przykład dyktatora mody wakacyjnej metamorfozy winiary 2026. No i tam tych tytułów jest, są różne te tytuły, ale będzie kamera, robimy potem z tego taki film i show. I chciałbym, żeby i dzieci, i rodzice zaistnieli w tej wspólnej zabawie i żeby powstały fajne kostiumy też, które też chcielibyśmy w jakiś sposób pokazać publiczności. Wydaje mi się, że będzie też strefa relaksu, gdzie będą stoły biesiadne, ławki, można będzie przynieść jakiś kompot, kanapki czy coś, żeby tam usiąść, ponieważ będziemy się bawić aż do godziny 22. Oczywiście publiczność nam się zmienia, no bo dzieci nie zostaną do 22, tylko po tych, potem mamy piana party dla dzieciaków, różne animacje, konkursy takie już stricte zabawowe i potem od godziny 16:00, 15:30 już kapele rockowe próbują.
3: No ale wcześniej mówiłaś tutaj o animacjach, zapraszacie, wiem, że też Lwa Honorka, dzieciaki bardzo go lubią.
1: Bardzo go lubią, będziemy rozmawiać na samym początku wakacji o bezpiecznych wakacjach, o bezpieczeństwie też na wodzie, rozmawiam ze strażą pożarną też, żeby przyjechali z wozem bojowym, też troszeczkę o tym powiedzieli, no tak, żeby świadomie podejść do tych wakacji i do tego czasu wolnego.
3: No ja jednocześnie, żeby było bardzo atrakcyjnie.
1: Tak.
3: Dobrze, w takim razie mówiłeś, że od 16:00 koncerty kapel rockowych. Co to będą za kapele? Do 22:00 to jest spora dawka czasu, więc trzeba ją zapełnić.
1: Cały czas się zgłaszają. Ja rozpuściłem wici po różnych domach kultury i do ludzi, którzy znałem, że mają jakiekolwiek kapele w Płocku i grają. Często są to młodzi ludzie, którzy spotykają się od roku czy od kilku miesięcy, mają 5

0: być stand-uperem i ma przygotowany taki występ od 3 do 7 minut, wpuszczamy go na tą scenę. Wystarczy, że się zarejestruje.
1: Ale co ciekawe, ta płocka scena otwarta będzie nie tylko tego dnia, 27 czerwca, ale macie zamiar to kontynuować w czasie wakacji.
0: Tak.
1: Czyli pojawi się ona także w sierpniu podczas imprez, które organizujecie.
0: Tak jest. W sierpniu, 15 sierpnia, organizujemy imprezę najpierw na plaży nieopodal amfiteatru i tam będzie konkurs Zamki z Piasku, czyli taki dla budowniczych, ale dziewczynki też lubią bawić się w piasku. Woda w wiaderkach, różne tam szpatułki, szufelki, łopaty. Budujemy zamki na ocenę, konkurs, medale, tytuły i tak dalej.
1: Wiem, że nawet i dorośli na plaży nieraz budują te zamki z piasku. Ale tutaj
0: trzeba mieć małe dziecko ze sobą.
1: Rozumiem właśnie, o to chodzi.
0: Samych staruchów nie zapraszam.
1: Dobrze, czyli dzieciaki muszą tylko budować te zamki.
0: Oczywiście tam też będą animacje i różne takie tam rzeczy dla dzieciaków, zabawy, festiwal kolorów planujemy, więc będzie fajnie. Też ta przestrzeń muzyki i strefy relaksu z tymi stołami biesiadnymi, że można sobie po prostu, jak się przyjdzie z tym dzieciakiem, on się bawi, to sobie usiądę, pogadam, coś tam ten. No i potem mamy scenę otwartą, ale już w amfiteatrze. Ponieważ mam zbudowane nagłośnienie na sumę, w tym roku 10. suma w amfiteatrze.
1: Powiedzmy, co to suma, żeby
0: syntetyczna, ultranowoczesna muzyka amfiteatralna. Po raz 10. spotykamy się w amfiteatrze i płockie kolektywy muzyki elektronicznej za darmo, chłopaki, DJ-e po prostu całą noc do białego rana grają w amfiteatrze muzykę. Są wizualizacje, jest ciemno, ale wszyscy się znają. Amfiteatr jest... Tańczymy i bawimy się na scenie amfiteatru, a jak ktoś chce pogadać, to siada sobie na widowni.
1: Jest zupełnie inna atmosfera. Kto tam będzie z tych takich bardziej znanych?
0: Z tych bardziej znanych będziemy mieli Kewskiego.
1: No
0: Kewski to, syn Adama Mieczykowskiego, który jest chyba w niektórych kręgach bardziej znany od niego, ale Kewski razem ze swoim kolegą, to jest zespół, grają muzykę elektroniczną i są coraz bardziej rozpoznawani w Europie, mają bardzo dużo odsłon tych swoich piosenek, więc no idziemy z tym nurtem takich znanych ludzi i oni zagrają w tym o 12, kiedy potem będzie pokaz laserowy. Ale wracając do tematu, czyli będą kapele rockowe od tej godziny 17 do 22 grają kapele rockowe i płynnie przechodzimy w elektro. I tak ludzie słuchający muzyki elektronicznej, główni ludzie przychodzili po 22, więc jakby tu się wszystko zgadza. Optymalizujemy koszty, wykorzystujemy sprzęt do maksimum. Jak już rozstawiamy scenę, to ma grać.
1: Mariusz, stand-uperzy również mogą pojawić się też tego dnia. Powiedz mi, jak wygląda nabór tych ludzi? Czy oni muszą jakoś się zgłaszać przed tą imprezą pierwszą 27 czerwca?
0: Znaczy, jest w ogłoszeniach podany mail teatrperse@gmail.com, żeby się zarejestrować. I to samo, tak samo prosimy rodziców z dziećmi. Jeżeli nikt się nie zarejestruje, a przyjdą ludzie i będą chcieli wystąpić, to wystąpią. Ale jeżeli będziemy mieli pełne obłożenie po rejestracji internetowej, to wtedy powiemy, przepraszamy, trzeba było się zarejestrować. Oczywiście no, mamy jedną zasadę, że stand-up współcześnie jest też kojarzony z przekleństwami, z wulgaryzmami i z tym, że no właśnie wtedy najczęściej publiczność się śmieje, kiedy podkreślamy wulgaryzmem moment puenty, więc niestety nie. Występujemy też przy dzieciach na scenie publicznej. Zamienimy wszystkie wulgaryzmy słowem pączek. Proponuję, jeżeli nie, możecie sobie znaleźć swoje słowo.
1: I generalnie pełna kultura.
0: Tak jest.
1: No dobrze, to jest 15, ale to się nie kończy, bo kolejna impreza już zakończenie lata.
0: Czyli od 22 gramy tą sumę do 6 rano, cały czas muzyka trwa, wizualizacje.
1: Czyli tak naprawdę to trwa prawie cały dzień, bo od godziny 13 zaczynacie tym dobre konkursem, prawda? No właśnie.
0: Prawie dobrze. Jest tego dużo, będzie to pracowity dzień, ale zoptymalizujemy koszty, wykorzystując jak gdyby sprzęt do maksimum.
1: No dobra, to wiedzmy w takim razie, co będzie się działo 29 sierpnia.
0: Festiwal Kredy w Parku Północnym na Podolszycach. Kreda, dużo, dużo kolorowej kredy. Dzielimy się też właśnie tam, to jest konkurs, więc się rejestrujemy z tatą, z mamą, można rodzinnie i tą kredą malujemy chodniki. Forma i to, co powstanie na chodniku jest dowolne. No i mamy jury, oceny, medale, tytuły i tak dalej. Na początku myślałem o tym, żeby malować kwiaty, ale nie, malujemy co chcemy na tych chodnikach, jest tam duża dowolność. Będzie tam też dmuchany zamek jako taka atrakcja dla wszystkich i

0: oczywiście animacje, różne rzeczy, strefa relaksu i potem od 16 zaczynają się próby i gramy ostatnią zamykającą imprezę, wakacje i to będzie muzyka rockowa, także będzie głośno.
1: W sumie ilu tych wykonawców pojawi się na scenie podczas wszystkich tych imprez?
0: W tej chwili mam dogadane i umówione 14 zespołów, które niektórzy grają trzykrotnie. Tak jak na przykład Wataha gra na każdym koncercie. Są chętni do grania, więc...
1: Mariusz, dlaczego wybraliście akurat muzykę rockową? Muzyka rockowa, no oczywiście była niezwykle popularna w latach 80. To był wtedy boom polskiej muzyki rockowej. Później się to troszkę zatarło. Czy teraz rzeczywiście wraca tego typu muzyka? Dlatego?
0: Na sumie gramy elektronikę, ale na tych koncertach szukałem wykonawców, którzy na żywo wykonają muzykę dla publiczności i mało tego, są to wykonawcy, którzy są płocczanami, którzy działają i grają w Płocku.
1: No czyli okazuje się, że w Płocku jest element, sporo, prawda?
0: Element integracyjny, dokładnie, tak jest sporo, tylko nie mamy tego świadomości. Niektórzy z nich, tak jak mówię, zagrają pierwszy albo drugi raz. Zagrali na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i nie mają zleceń, nikt ich nie zaprasza na scenę i nie wystawia dużych paczek i mocnego nagłośnienia, żeby ich wpuścić na scenę, a ja ich zapraszam. Dlaczego? Ponieważ uważam, że nawet jeżeli artysta nie jest mocno wykształcony i nie ma wielkich umiejętności i doświadczenia, to aspekt tego wejścia na scenę i prezentacji, tego rzutu na matę, że ja tu teraz dla was gram, to jest niezwykły przepływ energetyczny i to już samo w sobie stanowi wartość i jakość.
1: Co warto dodać, te wszystkie imprezy, na które zapraszacie przez całe lato praktycznie, są bezpłatne.
0: Są bezpłatne, ponieważ są dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Płocka. To jest projekt, który napisało Stowarzyszenie Teatr Per Se. Mamy też kilku sponsorów, ale to sobie zobaczcie na plakatach. Ale też dodam, że jest za darmo, ale też jest potrzebny nasz wkład. Wszyscy wykonawcy, artyści, oni też grają za darmo. My też robimy coś wolontarystycznie za darmo, a jak chcemy się zjeść kolację na tych biesiadnych stołach, to też musimy w koszyczku sami przynieść swoje ciastka.
1: No i bardzo dobrze. Mariusz Pogonowski organizuje wraz ze Stowarzyszeniem Teatr Per Se te wszystkie imprezy. Współorganizatorem jest POKiS oczywiście. Mariusz, a co jeśli chodzi o stowarzyszenie w następnych miesiącach? Czy planujecie jakieś przedstawienia teatralne?
0: Jeżeli chodzi o przedstawienia teatralne, to w wakacje jest w Muzeum Mazowieckim festiwal performance'u i zostaliśmy zaproszeni na ten festiwal performance'u bardziej jako Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, czyli moja grupa teatralna, którą prowadzę. Zaprosiłem do współpracy również szkołę PUL, Płocki Uniwersytet Ludowy, ponieważ tam potrzebuje siły takiej żołnierskiej. Zaprosiłem grupę, z którą współpracuję w Drobinie i robimy spektakl o współczesnym niewolnictwie. Ciekawy intelektualnie, bardzo mocny, no i to jest performance, więc tutaj zatraca się nam scena z widownią. Nie wiadomo, kto do końca jest aktorem. To będzie takie dosyć mocne działanie. 26 lipca o godzinie 18 w Muzeum Mazowieckim. Zapraszam, to będzie się działo.
1: No to w takim razie jeszcze w wakacje wszystko, więc dużo, dużo macie do zorganizowania i do zaprezentowania podczas najbliższych dwóch miesięcy.
0: Mam jeszcze po wakacjach jedną imprezę, ponieważ na festiwalu Temersona będziemy występować. Rafał Kowalski, dyrektor Muzeum Żydów Mazowieckich, napisał książkę, gdzie między innymi opisał jak gdyby działanie Temersonów Franciszki i Stefana. I na podstawie tego fragmentu książki ja przygotowuję spektakl o Temersonie właśnie na festiwal Temersona. To też będzie fajne działanie, gdzie będę chciał pokazać Franciszkę i Stefana Temersona przy pracy, ale też jak gdyby opowiedzieć troszeczkę o tej ich idei, o tej ich wolności twórczej.
1: Pierwsza impreza 27 czerwca. Zapraszamy. Stowarzyszenie Teatr Per Se organizatorem jest tej imprezy i nie tylko. O wszystkich imprezach rozmawialiśmy przez ostatni kwadrans, a moim gościem był Mariusz Pogonowski. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: SK Płock.
1: Paweł Wójtowicz, mistrz Polski w samochodowych wyścigach górskich z 2020 roku i wicemistrz z 2024 roku w klasach RWD i 2B jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Pawle.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzisiaj głównie będziemy rozmawiać o rajdzie Rajdzie Płockim wraz z Arkiem Tycem, Błażejem Lewandowskim, a także Bogdanem Wolnym zdecydowałeś się na organizację tej imprezy. To już drugi rajd tego typu w naszym mieście. To dość nietypowe, że zawodnicy zawodowi decydują się na organizację takiego wydarzenia. Jak zrodził się pomysł?
2: Bogdan Wolny, to już przez ciebie też wymieniony wcześniej, któregoś razu to jego, on może wejrzeć takim ojcem chrzestnym, to jest jego pomysł, zarzucił nam wątek mi Arkowi, no a że nam dużo nie trzeba dwa razy powtarzać, to stwierdziliśmy, że zrobimy coś takiego w Płocku, gdzie tutaj ten temat jest, może będzie suchy, nie było nigdy, znaczy już długi czas nie było żadnej imprezy motoryzacyjnej, więc stwierdziliśmy, że dobra, jest nas trzech, zaraz dołączył Błażej i działamy. Pierwsza impreza wyszła, wydaje mi się, bardzo fajnie, spotkała się z fajnym, bardzo pozytywnym odbiorem tutaj wśród mieszkańców Płocka, jak i zawodników, których mieliśmy z całej Polski, więc stwierdziliśmy, że tak, działamy dalej i tak to wygląda.
1: Powiedz mi, kto może wziąć udział w tym rajdzie? Czy są jakieś ograniczenia?
2: Nasz rajd jest dedykowany do amatorów, czyli każdy posiadający prawo jazdy kategorii B, sprawny samochód i przede wszystkim chęci może wziąć udział. Zapraszamy właśnie amatorów. My chcemy propagować podnoszenie tej świadomości na drogach właśnie wśród amatorów, wśród zwykłych kierowców. Świadomości, jak się auto zachowuje, bo tutaj w warunkach u nas na EKTS-ie, w warunkach bezpiecznych, znaczy oczywiście względnie bezpiecznych, ale zabezpieczonych przez zarówno służby straży pożarnej, policji. Prowadzony rajd jest przez sędziów z licencjami PZMOT-u pod auspicjami PZMOT-u, bo się damy wizę PZMOT, więc nie jest to żadna amatorka z naszej strony, aczkolwiek rajd, tak jak powtarzam, jest dla amatorów i bardzo serdecznie zapraszamy każdego. Musi być załoga, musi być kierowca i pilot. Pilot co najmniej 16 lat skończone. No i dwa kaski. Kaski nie muszą być żadne homologowane, mogą być to być kaski motocyklowe. Jak ktoś nie ma, to też nie ma problemu. Załatwimy, pożyczymy jakoś, to zawsze można się tutaj dogadać, pomóc. My właśnie, nasza tutaj czwórka organizatorów od samego początku, czyli od badania technicznego, odbioru administracyjnego służy pomocą. My jesteśmy po to, żeby właśnie pomóc, żebyście wy, czyli zawodnicy, dobrze się bawili i fajnie spędzili na czas.
1: Czyli rozumiem, że kierowca nie musi mieć żadnej licencji sportowej.
2: Nie, właśnie to jest rajd przeznaczony dla kierowców amatorów. Oczywiście robimy klasę pro, w której będą kierowcy licencjonowani, ale to jest osobna klasa, oni nie są klasyfikowani w klasyfikacji generalnej, można powiedzieć, że to jest całkowicie osobny ten, a u nas będzie 7 klas, w zależności od pojemności silnika, auta, więc też absolutnie auto może być naprawdę absolutnie cywilne, nie musi mieć żadnej mocy ogromnej jakiejś, przygotowań do sportu, po prostu, żeby przyjechać, żeby dobrze, fajnie spędzić czas, zobaczyć, z czym to się je, wziąć udział, zawsze ta adrenalina na starcie, jak stoper rusza, czy powiedzmy tutaj fotocela, to rośnie, plus pilot niech zobaczy, na czym polega prawdziwa praca pilota w rajdowa, czyli będzie miał książkę tą drogową, itinerer, identyczny jak na rajdach w randze mistrzostw Polski czy mistrzostw Europy, więc to jest coś takiego właśnie. Pilot nawiguje pomiędzy odcinkami, mamy dojazdówki. Dojazdówki odbywają się w normalnym ruchu drogowym, więc tutaj do wszystkich zawodników, także na odprawie, czyli apelujemy, żeby jechali zgodnie z przepisami ruchu drogowego. BRD jest dla nas bardzo ważne. W zeszłym roku właśnie to fajnie wyszło, policja nie miała absolutnie żadnych zastrzeżeń, było dużo obstawy z policji, ale nawet jednego pouczenia nie musieli wystawić zawodników, więc bardzo dziękujemy zeszłorocznym zawodnikom, że za tak fajne, odpowiedzialne zachowanie.
1: Powiedziałeś, jak powinno być wyposażone auto. Wiemy, że już musi być kierowca, musi być pilot. Czy pilot musi spełniać jakieś wymogi?
2: Nie, absolutnie mówię. No ten wiek, 16 lat, 16 plus według regulaminu KJS jest.
1: Czyli co, to może być ktoś z rodziny,
2: tak,
1: na przykład?
2: Tak, oczywiście właśnie. Syn, żona, ojciec, to tak rodzinie. Można spędzić czas rodzinnie, coś innego niż do tej pory. Tak.
1: Jak będzie wyglądała ta rywalizacja? Jak będzie wyglądała trasa? Gdzie jest start? No i co potem?
2: Dokładnie. Planujemy start honorowy na rynku Starego Miasta. Będzie rampa, będą flagi, będą fajni speakerzy. Myślę, że będzie to fajnie wyglądało. Po starcie według książki drogowej planujemy próbę w Płockim Parku Technologicznym pierwszą. Kolejne, mówię, to są wszystkie próby planowane, ale jesteśmy coraz bliżej realizacji, żeby były potwierdzone. Kolejna próba będzie w miejscowości Brochocinek. Z Brochocinka udajemy się dalej do gminy Starożreby Aleksandrowo. W miejscowości Aleksandrowo jest trzecia próba. W tej samej gminie robimy próbę Opatowiec i z Opatowca wracamy na Gulczewo, do gminy Słupno. Takie trzy pętle będą jechane, te próby, które wymieniłem, jechane trzy razy. No i na koniec dla najlepszych z każdej klasy, taką wisienkę na torcie planujemy, taki kryterium naszego rajdu płockiego. Jest w planach ulica Mostowa. Jesteśmy coraz bliżej właśnie realizacji tego, żeby udało się. Mamy już złożone dokumenty, mamy uzgodnienia, więc to będzie taka wisienka na torcie tego naszego rajdu.
1: Paweł, powiedziałeś, że chętnie widzicie całe rodziny za kółkiem samochodu, ale myślę, że nie tylko, również na rynku Starego Miasta. W związku z tym, no trzeba ich jakoś zająć, bo tak jak powiedziałeś, oni później pojadą dalej i niekoniecznie wszyscy będą wędrować razem z tymi zawodnikami, prawda?
2: Tak, dokładnie tak. Na rynku Starego Miasta będzie wystawa samochodów różnych, zabytkowych, japońskich, rajdowych. Poza tym wraz z Fundacją dla Bezpieczeństwa planujemy takie BRD, miasteczko bezpieczeństwa ruchu drogowego. Fundacja dla Bezpieczeństwa współpracuje ściśle z płocką policją i oni obiecali wystawić coś fajnego właśnie dla najmłodszych, stworzyć jakieś tam konkursy, zabawy, więc zapraszamy wszystkich, całe rodziny, przez cały dzień, od godziny 10 do godziny tej 19 na rynek Starego Miasta na pewno będzie co robić. Na rynku też Starego Miasta postawimy duży telebim. Telebim będzie live transmitował wydarzenia z trasy, z odcinków, plus będą tam na żywo też wyniki pokazywane. Jest też taka chyba fajna atrakcja. Nie trzeba się udawać, tak jak wspomniałem, do naszych tutaj ościennych gmin. Można ten czas spędzić na rynku Starego Miasta, na pewno będzie warto i fajnie. A nasz rynek tak, nawet bez takiego, jest bardzo uroczy, więc zapraszam wszystkich serdecznie.
1: Ty jesteś mistrzem Polski, również utytułowani Arektyc i Błażej Lewandowski. Powiedz mi, czy z wami też będzie można się spotkać, pogadać, zobaczyć wasze samochody?
2: Na pewno my będziemy, wiesz co, na początku do tej godziny, tam 16, ja będę na trasach rajdu, ale później tak, jestem na miejscu, można porozmawiać, zapraszamy, będzie też Arek, będzie Błażej, moje auto będzie wystawione na rynku Starego Miasta, bo mówię, nie będę miał tyle czasu, żeby brać udział w tym rajdzie, bardzo bym chciał, bo jest to na pewno fajny temat.
1: No logiczne, jak
2: tak,
1: organizator.
2: Ale muszę po prostu tam swoich tematów, które mają podzielone obowiązki między nami, muszę dopilnować tych swoich obowiązków na trasie, więc na pewno już pod koniec na mecie będziemy tam, więc zapraszamy.
1: Przygotowania już trwają. Powiedz mi, czy one są już prawie dopięte na ostatni guzik? No jeszcze trochę czasu jest, bo przeszło miesiąc, ale to już nieduży okres, dlatego że przygotowania przecież trwają wiele miesięcy.
2: Tak, przygotowania zaczęliśmy do rajdu, można powiedzieć, w październiku zeszłego roku. Po pierwszej edycji, jak emocje opadły z pierwszej edycji, ustaliliśmy między nami, czy chcemy, czy robimy to dalej. Definitywnie wszyscy byli na tak. Zaczynają się przygotowania od tego, że najpierw robimy objazd my, czynni zawodnicy, właśnie to, tak jak mówiłeś, wspomniałeś, Arektyc, Błażej, ja. Robiliśmy objazd takich prób, które się w zeszłym roku sprawdziły. Te powtarzamy, czy park technologiczny i próba w Opatówcu. Był bardzo fajny odbiór tych prób wśród zawodników, nam też się bardzo podobały, więc w tym momencie jeździliśmy po okolicznych miejscowościach. Znaleźliśmy też te nowe próby, które tak, każdy z nas jest z okolic Płocka, zna te drogi lepiej lub gorzej, ktoś miał jakiś pomysł lepszy, gorszy, jechaliśmy we trzech, razem jeszcze we czterech, bo z Bogdanem. I tak wybraliśmy takie, co nam się najbardziej podobało, takie clue. I w tym momencie, jeżeli już to mamy, to w tym cię zapraszamy Moto Auto Club z Warszawy, który nam pomaga organizować właśnie pod względem ustawy sędziowskiej, chronometrażu, czyli pomiaru czasu, zarówno odbioru inwestycyjnego, jak i badania kontrolnego. Michał Odakowski, tutaj dyrektor sportowy naszego rajdu, przyjechał z nami, zrobiliśmy też metraż, pomierzyliśmy te próby, potwierdził, potwierdził, ale czasami jest tak też, że Michał powie, na przykład nie, ta próba nie, bo coś tam nie pasuje ze względów technicznych, logistycznych. Tu w tym roku udało się tak, że widzieliśmy też, czego Michał oczekuje, bo rok temu też z nim współpracowaliśmy, więc potwierdził nasze spojrzenie, które próby są naprawdę petarda, będzie się działo, będzie fajnie. I w tym momencie, jeżeli mamy to, jest zgoda taka, to nasza wewnętrzna organizatorów, zaczynamy przeprawę, że tak powiem, rozmowy, ustalenia z urzędami. I tutaj chciałem bardzo podziękować na przykład urzędom, wszelakim starostwu, urzędowi miasta, urzędowi marszałkowskiemu, czy gminom Radzanowo, Staroźleby, władzom tych gmin Staroźleby, władzom gmin Słupno, bo oni wszyscy w tym momencie naprawdę wychodzą do nas pomocnie, starają się pomóc. Oczywiście wszystko musi być, wszystkie wymagania prawne, formalne muszą być spełnione. To właśnie trwa. Tworzenie tych wszystkich planów zabezpieczeń, wniosków o uzgodnień. Tak, każdą z tych prób musieliśmy też uzgodnić z policją naszą płocką, więc to trwa, ale spotkałem się z absolutnie fajnym, pozytywnym odbiorem, za co serdecznie wszystkim urzędom dziękuję.
1: Amatorzy na trasie, a kto będzie sędziował?
2: Tak, sędziowie są z PZMOT-u, sędziowie są z licencjami PZMOT, więc jest to tak jak na poziomie, takim jak powiedziałem, rajdu na poziomie rajdu mistrzostw Polski, mistrzostw Europy. Sędziowie ci sami, którzy sędziują rajd płocki, czy sędziowali wcześniej, będą u nas też.
1: No dobrze, nie powiedzieliśmy, kiedy ten rajd się odbędzie.
2: Tak, rajd się odbędzie 11 lipca. Zapraszamy, jest to sobota, cały dzień. Wcześniej będzie badanie kontrolne administracyjne aut w piątek przy starostwie powiatowym w Płocku.
1: Paweł, czy kierowca musi się jakoś przygotować do tego rajdu?
2: Najważniejsze, poza sprawnością ogólną i, tak jak mówię, ważnym prawem jazdy, aby auto było sprawne. Podstawowy przegląd, czy nie ma gdzieś luzów, czy olej nie cieknie, czy ma klocki hamulcowe. W aucie ważne, żeby żadne luźne elementy, gasica, żeby była zamontowana, apteczka, żeby nic nie latało. No bo wiadomo, w emocjach, na próbie, przy jakichś tam przeciążeniach się pojawiają, żeby to nie poleciało gdzieś, nie zniszczyło auta, bądź nie zrobiło krzywdy tobie, kierowcy, albo pilotowi. Więc to takie podstawowe przegląd, nic więcej.
1: A on jako on?
2: Kierowca jako kierowca? Mm-hmm. No kierowca, wiadomo, może obejrzeć też, ja na przykład jak startuję, gdzieś pierwszy raz jestem na jakimś terenie, zawsze staram się znaleźć onboardy, zobaczyć jak to wygląda. Nie, wydaje mi się, że taki absolutny amator, najważniejsze, żeby był wypoczęty i gotowy do tej rywalizacji. Bo mówię, no na tym poziomie amatorskim to przede wszystkim postawa jest taka, żeby być wypoczętym i gotowym do nowych wyzwań.
1: Powiedz tu już o tym elemencie edukacyjnym. Myślę, że to bardzo ważne, prawda?
2: Tak, jedną z podstaw naszych założeń właśnie tego naszego rajdu Randzę KWTS jest podnoszenie świadomości kierowców, uczestników. W tym momencie, biorąc udział w takiej rywalizacji, w tych, tak jak wspomniałem, warunkach względnie bezpiecznych, zabezpieczonych, możesz bardzo wiele się nauczyć. Bardzo się wiele nauczyć, jak się zachowuje auto, jak ty reagujesz w sytuacjach skrajnych. I w tym momencie przenosi się to ta świadomość na drogi, na ruch publiczny, co dla nas jest bardzo ważne. To potwierdzają wszystkie badania, że kierowca, który po takich rajdach parę razy weźmie, on jeździ dużo bezpieczniej w ruchu drogowym. No chcieliśmy też coś stworzyć właśnie tutaj, dlatego zapraszam amatorów, żeby ten rejon płocki, te nasze okolice, zamiast, tak jak mówię, tego cudzego palenia opony pod marketami, przyjechać do nas, sprawdzić się, porównać do innych, tu pokazać, co potrafię.
1: Ty jesteś już zawodowym kierowcą, jesteś specjalistą od górskich wyścigów. No właśnie, czym różni się taki górski wyścig od rajdu?
2: Tak, wyścig od rajdu różni się wszystkim tym, że w wyścigach górskich jadę sam, bez pilota. Różnica wzniesień. Jednym ze podstawowych zasad wyścigu górskiego jest to, że jedziemy pod górę, hiking, wspinamy się. Oczywiście też tu i tutaj będą, w naszym rajdzie są drogi asfaltowe, równe. U mnie w wyścigu górskim też jest bardzo równe, biorą udział auta otwarte w formuły, więc ta trasa wyścigu górskiego musi być absolutnie praktycznie perfekcyjna, nawierzchnia. Jedziemy, no my w Mistrzostwach Polski jedziemy bardzo blisko limitu, z ogromnymi prędkościami, średnie ze startu zatrzymanego do nawet 150-140 paru na godzinę u mnie dochodziły średnie przejazdu, więc jedziemy też, to też są drogi publiczne, jedziemy po drogi zapublicznej. Często niektóre odcinki, tak jak w Magurze, jest początek w wiosce pomiędzy zabudowaniami, więc to podnosi adrenalinę. A rajdy ogólnie, szerokie spektrum rajdów jest na różnych nawierzchniach, też szutrowych, asfaltowych. Najważniejsza różnica to jest właśnie posiadanie pilota i tam jest wiele odcinków. Tu tak samo w naszym rajdzie będzie tych odcinków 5 plus 6, już planujemy 5 odcinków plus 6 mostowa. Tak na przykład w wyścigach jedziemy na jednym odcinku.
1: Paweł, ty sobie odpuściłeś jeden z ostatnich sezonów. Powiedz mi, jak wyglądają plany na 2026 rok twoje?
2: Tak, ja w tym roku chcę na pewno, pełnego sezonu nie pojadę, bo już dwie eliminacje ubiegły. Nie chcę, jakoś po 9 latach sezonów tak troszeczkę się nie spadło. Będę chciał pojechać wybrane wyścigi, na przykład genialny wyścig eliminacji Mistrzostw Europy w Limanowej. Może uda się pojechać na jesieni, tam wczesnym październikiem do Chorwacji na wyścig w miejscowości Skradin. Takie są moje wstępne plany, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja jestem gotowy, licencję odnowiłem. Pracujemy nad autem moim. Auto jest, że tak powiem, po tych też wielu sezonach wyścigów wymagało konkretnej rewizji, przebudowania. Zbudowaliśmy nowy silnik, jednostka skrzyni biegów też jest w poważnej rewizji. Wielkich zmian nie robimy, a taka pełna przebudowa auta od podstaw.
1: Na zakończenie, dlaczego warto w takim razie wziąć udział w tych wyścigach, w tym drugim rajdzie płockim i powiedz mi, kiedy można się zapisać?
2: Zapisy ruszą na około 30, tak zawsze we wszystkich zawodach motorsportowych puszczamy zapisy na około 30 dni przed startem imprezy, czyli no tam od 11-12 czerwca powinny być. O wszystkim będziemy informowali na naszych social mediach. Zapraszamy serdecznie do obserwowania i polajkowania naszych social mediów. Będzie też regulamin, więc dlaczego warto wziąć udział? No właśnie jak wspomniałem, fajna zabawa, może można fajnie spędzić czas rodzinnie. Ktoś jak jest już na wyższym poziomie, no to ta rywalizacja wchodzi w grę, można, że tak powiem, walczyć o zwycięstwa klasy. Będą fajne nagrody od naszych sponsorów. W zeszłym roku były te nagrody naprawdę zaskakująco fajne, więc to też jest chyba, też jest jakaś wartość dla nas, że walczymy o coś. Poza tym, no podnoszenie tych umiejętności, to też jest istotne, jeżeli ktoś na przykład ma świadomość tego, że jazda szybka, niebezpieczna jest, nie jest odpowiednia na naszych drogach publicznych, więc może to u nas zrobić. Zapraszamy wszystkich serdecznie.
1: 11 lipca w takim razie wszystkich zapraszamy i tych, którzy wezmą udział, i tych, którzy będą obserwować na drugi płocki rajd, a moim gościem był Paweł Wójtowicz, który jest jednym z organizatorów tej imprezy. Dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
3: SK Płock News.
1: Darek Kryszak. Zapraszam na magazyn Eski Płocka. Dzisiaj w magazynie Urszula Włodarczyk, przewodniczka turystyczna, i Anna Krzemińska, malarka.
3: Eska Płock.
1: W magazynie Radia Eska oprowadzamy Was po Płocku. Dzisiaj moim gościem jest Urszula Włodarczyk, przewodnik turystyczny, który oprowadzi nas po gotyku ceglanym. Ścieżka gotyku ceglanego też jest w Płocku, o czym być może nie wszyscy wiedzą. Witam Cię serdecznie, Ulka.
4: Witam.
1: Jeżeli chodzi o gotyk ceglany, Europejski Szlak Gotyku Ceglanego, to stowarzyszenie, które zostało założone przez 3 państwa, Danię, Niemcy i Polskę. No i taką ideą, która przyświecała tym państwom, było propagowanie właśnie owego stylu, który nazywa się gotyk. Ulka, powiedz nam troszeczkę, czym ten styl się charakteryzował?
4: Zacznę może od samej nazwy, bo gotyk kojarzy nam się z gotami, więc być może niektórzy myślą, że to oni mieli coś do czynienia z wprowadzeniem tego stylu w Europie. Ale tak nie jest. Ten nazwa jakby powstała dopiero w drugiej połowie wieku XV i nazwano to stylem gotyckim, dlatego że uważano gotów za barbarzyńców, którzy zdobyli kiedyś i zniszczyli Cesarstwo Rzymskie, i tak samo teraz ten styl wprowadził takie barbarzyństwo w architekturze, więc ta nazwa właśnie dlatego została skojarzona z gotami.
1: A na czym polegało to barbarzyństwo gotyckie?
4: Tak, to wymyślono właśnie tę nazwę we Włoszech, a jak wiemy, Włosi żyli na architekturze starożytnej, więc to była architektura tak zwana klasyczna, gdzie wszystko było proste, eleganckie, a tutaj nagle wchodzi styl, który jest zupełnie inny, który wprowadza takie zamieszanie, można by powiedzieć, bo kiedy popatrzymy na te budowle gotyckie, to one są takie niezwykle wyniosłe,
1: tak, strzeliste.
4: Tak,
1: zgadza się.
4: U nas może w Płocku akurat nie mamy takich wzorców, bo nie zachowały się te kościoły w postaci swojej pierwotnej, ale te, które pozostały, a są przepiękne kościoły, katedry na zachodzie, we Francji, w Anglii, we Włoszech, w Niemczech nawet, to charakteryzują się niezwykle bogatą ornamentyką. Te całe na tych frontonach i nawet i z boku katedr odbywa się taki ruch. Tam jest mnóstwo rzeźb, płaskorzeźb. No i przede wszystkim wysokość tych budowli. One są ogromne, strzeliste, bo czasy, w których ten styl zaczął wchodzić do użytku, to były czasy, kiedy ludzie chcieli jak gdyby przybliżać się do Boga. Minął czas, kiedy budowano tak nisko, przesadziście, bo takie były budowle romańskie. Zresztą budowle romańskie charakteryzowały się też tym, że to były także obiekty obronne, nawet i te sakralne. Więc one były takie właśnie masywne, niewielkie okienka strzelnicze. A tu wchodzi styl, który wprowadza nam światło, wysokość, i człowiek, kiedy wchodził do takiego kościoła, to patrzył w górę, dlatego że te ogromne witraże, które były często jeszcze kolorowe, ściągały jego wzrok do góry. No, a w górze wiadomo jest Bóg, więc przybliżało człowieka w ten sposób do Boga.
1: No i poza tym ta przepiękna cegła czerwona, tak, która też kojarzy się, tak, z gotykiem, prawda? No i te łuki strzeliste, tak jak mówiłaś tutaj.
4: Tak. I łuk ostry. W romańskim stylu był łuk taki półokrągły, a tu łuk ostry. Z tym, że chciałam tu powiedzieć, że ten właśnie gotyk ceglany to jest charakterystyczny dla tych państw, które wymieniłeś, czyli tych krajów Hanzy, rejonu Morza Bałtyckiego. Natomiast na zachodzie, we Francji, gdzie ten styl powstał w połowie mniej więcej wieku XII, to były budowle kamienne. My nie mogliśmy sobie pozwolić na kamienne, bo nie mamy kamienia. Do dzisiaj go nie mamy. Gdzieś tam na południu trochę tych złóż jest, ale we Francji, w Anglii, we Włoszech to ogromne są te kamieniołomy, dlatego tamte budowle były kamienne. Generalnie gotyk w Europie dzielimy na kamienny i ceglany. I ponieważ u nas nie było tego surowca kamiennego, ale było co innego. Była glina i okazało się, że tej gliny jest tak dużo, że można sobie pozwolić na niesamowitą liczbę budowli. I dlatego też nieraz się śmieję, że Kazimierz Wielki zostawił Polskę murowaną, bo miał materiał odpowiedni.
1: No właśnie. Płock jest jednym z 8 polskich miast, które należą do złotych, gdzie ten szlak gotyku ceglanego przebiega. Jest troszkę jednak zabytków, trochę pozostałości tego gotyku ceglanego w naszym mieście, nieraz nawet niewidocznego tak na pierwszy rzut oka, prawda?
4: Tak.
1: Powiedz mi, od jakiego miejsca warto by zacząć taką wędrówkę tym szlakiem gotyku ceglanego?
4: No, wiadomo, w Płocku to większość osób zaczyna swoje wycieczki od wzgórza Tumskiego.
1: Uh-huh.
4: I tam rzeczywiście mamy jasny przykład tego, że w Płocku gotyk ceglany jest, ponieważ mamy pozostałości części murów obronnych, które były tam pobudowane mniej więcej na przełomie XIII i XIV wieku i mamy te nasze dwie słynne baszty, basztę zegarową, dawną, dzisiaj nazywamy ją wieżą, wieża zegarowa i wieża szlachecka, onegdaj nazywana wieżą wysoką.
1: No to może zatrzymajmy się w takim razie w tym miejscu i troszkę opowiedzmy właśnie o tym terenie i o tych budowlach, które pozostały, no chyba najbardziej rzeczywiście okazałe, tak jak mówisz.
4: Tak, no oprócz wieży Małchowianki, uh-huh. tak? Bo ta jeszcze jest taka bardzo rzucająca się w oczy, tak. Tu często w przewodnikach, to muszę powiedzieć, czytamy, że są to wieże i fragment muru, które są pozostałością murów obronnych z czasów Kazimierza Wielkiego. Bo to właśnie ten król pobudował nam, właściwie no polecił budować, sam wiadomo nie budował, mury obronne wokół miasta całego naszego, ówczesnego i jeszcze podwójne mury wokół zamku. Ten jednak mur, który nam pozostał, to nie jest mur kazimierzowski. To jest mur, który powstał wcześniej, ponieważ zanim jeszcze powstały mury na polecenie króla Kazimierza Wielkiego, to najprawdopodobniej książę Bolesław II, a to był syn Siemowita I, a wnuk Konrada Mazowieckiego, pobudował właśnie te mury pierwotne, bardzo wysokie, co zresztą dzisiaj widzimy na kilkanaście metrów, z basztami, żeby chronić nasze miasto przed niezwykle okrutnymi napaściami, które przez naprawdę wieki na nasze miasto spadały. To były ataki Prusów, dzisiejsze Mazury, Jaćwingów, Litwinów. Niesamowicie okrutny właśnie był najazd Litwinów, który spowodował, że tenże Bolesław II podjął się takiej budowy, bo w czasie takiego najazdu w 1262 roku w okrutny sposób został zamordowany jego ojciec Siemowit. Prawdopodobnie ścięto mu głowę, co było wtedy straszną sytuacją, ponieważ nie czyniło się takich rzeczy rycerzowi. I tenże właśnie Bolesław, kiedy podrósł, to postanowił zbudować mur, który będzie obroną, bo wcześniej był to mur ziemny. Takie mury były łatwe do zdobycia i dlatego to nasze miasto było zdobywane. On biegł wzdłuż całego wzgórza Tumskiego i to, co nam pozostało, te dwie baszty, najlepiej zachowane, to jest rzeczywiście tylko fragment, a później, no gdzieś tak ponad 50 lat później, bo rozpoczęło się to w roku, no muszę tu podać datę, wybaczcie mi, 1353, kiedy zaczęły się budowa murów w Płocku, to opleciono drugim rzędem murów to nasze wzgórze. Tylko, że tak jak mówię, tamte zostały rozebrane doszczętnie, bo zaczęto mury płockie rozbierać za czasów, kiedy przyszli do nas Prusacy w okresie po drugim rozbiorze i pod koniec XVIII wieku te mury zostały rozebrane całkowicie, dogłębnie, aż do momentu, kiedy był fundament kamienny, to wszystko rozebrane, ale powiem ciekawostkę, co było w ogóle takim no, miłym, niesamowitym zdarzeniem dla archeologów, także ponieważ w ulicy Bielskiej, tak na przedłużenie obecnego fragmentu muru, kiedy tam robiono pracę, znaleziono właśnie pozostałości bramy Bielskiej. I to było niezwykłe wydarzenie, dlatego że, tak jak powiedziałam, za czasów pruskich, kiedy zaczęto ten mur rozbierać, to rozbieranie trwało 16 lat, więc oni sobie już zdążyli z Płocka pójść, zanim to skończono, to doszczętnie rozbierano, a tu nagle fragment. Nawet była taka sytuacja, że miasto chciało jakby odbudować tę wieżę, były plany, planowano tam jakieś restauracje, taki punkt widokowy, no jak na razie tego nie zrealizowano. Ale wracając do naszego wzgórza, tak jak powiedziałam, pozostały te dwie baszty. Ta jedna może utrzymała się dlatego, że pod koniec XV wieku, kiedy wieże katedralne były już mocno naruszone, przeniesiono tam dzwony katedralne i dbano o tę wieżę. Po prostu o nią dbano. Dzisiaj możemy ją podziwiać. To jest ta nasza wieża zegarowa. Przebudowywana, ale jest, stoi i cała jej podstawa jest z pewnością gotycka i to samo wieża ta druga, południowa. Ona wcześniej wcześniej nazywała się wieżą wysoką, ponieważ była o wiele wyższa. Została także rozebrana częściowo za czasów pruskich, dlatego że groziła zawaleniem. I żeby ją ratować, częściowo ją obniżono.
1: Ale jeżeli chodzi o mury obronne, mamy fragmenty murów obronnych zachowane w Płocku.
4: Tak.
1: I oprócz tych dwóch baszt, o których ty mówisz, również są w innych miejscach i możemy je zobaczyć,
4: tak,
1: prawda?
4: Tak, to właśnie te, które pozostały, to już są te słynne mury kazimierzowskie. I to jest ten największy fragment muru, który wynurzył się po rozebraniu budynku mieszkalnego. To jest przy ulicy Kwiatka. No i nasza baszta przy ulicy Zduńskiej. Tych baszt było 18 po tej stronie, bo nie wiemy, dotychczas nie ustalono na 100%. Ja nawet ostatnio pytałam pani archeolog, która prowadzi pracę w Płocku, czy mur od południa, czyli od Wisły był. No domniemywa się, że był, ale to jest tylko domniemanie, ponieważ tak naprawdę nie zostało udowodnione, że ten mur biegł. Więc mur miał baszty i ten fragment, który został przy ulicy Zduńskiej, został zachowany, a to dlatego został zachowany, że on pod koniec XV wieku został przeznaczony na budynek. Baszty nie były od środka zamknięte ścianą. One były w kształcie litery U. I właśnie przeznaczono za czasów księcia Janusza II, przeznaczono tę basztę dla Bractwa Strzeleckiego na skład broni. Oni to po prostu zrobili z tego budynek, który dzięki przebudowie z kolei w wieku XVIII ostał się do dzisiaj. Odsłonięto fragment cegły, żeby było widać, że to jest właśnie gotyk. No i trzeci fragment muru, który jest całkowicie niewidoczny, to są, jak to ja się śmieję, plecy tego domu pod trąbami, bo dom pod trąbami jest także jednym z najstarszych, w ogóle to jest chyba najstarszy taki z budynków niesakralnych, tylko tego nie widać, ponieważ on został otynkowany i tego nie widać, ale to jest dom, który pochodzi z końca wieku XIV, gdzieś tak 1380. Natomiast pięknie odsłonięto też gotycki budynek obecnego Towarzystwa Naukowego Płockiego z połowy wieku XV. On kiedyś też był otynkowany. Widziałam to na starych zdjęciach, ale ponieważ zdjęto tynk, to widzimy, że to jest gotyk ceglany.
1: No właśnie, wróćmy do tego domu pod trąbami może. To bardzo charakterystyczny budynek i też przechodzimy koło niego, nawet nie zastanawiając się, że to jest tak stara budowla, prawda? Natomiast kiedy wejdziemy do samego budynku, tam są przepiękne piwnice.
4: Przepiękne. Ja bardzo żałuję tego, że one nie są udostępnione do zwiedzania. Ja nawet poszłam tam ostatnio, ponieważ została otwarta tam restauracja. Miałam szczęście, że jak weszłam, to była właścicielka tej restauracji, przemiła pani i prosiłam ją o możliwość zwiedzenia tych piwnic, że tam byśmy z grupą kolegów przyszli, bo nie wszyscy z nas przewodników widzieli. Tam zawsze ktoś był właścicielem, nie zawsze udostępniał, nie zawsze były one możliwe do zwiedzania, ale wielka szkoda, ponieważ są przepiękne zresztą i obecnie jak wchodzimy na parterze tego budynku, widzimy te niesamowite gotyckie sklepienia. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że takie gotyckie sklepienie oryginalne, najstarsze chyba na Mazowszu, zachowało się w zakrystii kościoła świętego Dominika. Dzisiaj to jest kościół świętego Maksymiliana Kolbe, czyli nasz słynny kościół na górkach.
1: Jeżeli chodzi jeszcze o ten właśnie dom pod trąbami, tam podobno jest możliwość przejścia lochami przez całe wzgórze tumskie. Tak przynajmniej głosi legenda.
4: No tak, tam był nawet, ja przepraszam, nie pamiętam nazwiska, pan, który bardzo mocno się tym zajmował i on jak gdyby chciał udowodnić w swoich artykułach, że te przejścia były. To znaczy tak, archeolodzy mówią, że w Płocku właśnie z uwagi na specyfikę budowy wzgórza raczej takie przejścia były niemożliwe do zrobienia. Ale nie wiemy. Przed wojną jeszcze wiele osób mówiło, że takie wejścia były, że gdzieś na wzgórzu ktoś znalazł wejście, że gdzieś na terenie obecnych sądów tam chłopcy znaleźli jakieś wejście, że w Małachowiance w najstarszej części też było jakieś wejście. Trudno jest powiedzieć, czy one były, bo w średniowieczu robiono takie przejścia, przynajmniej częściowe, nie tylko po to, żeby sobie tajemnie przechadzać się gdzieś z punktu jednego do drugiego. Po prostu robiono to po to też, żeby ludność mogła się tam schronić na wypadek napaści. A ponieważ, tak jak powiedziałam, te napaści na Płock były niezwykle okrutne, więc uratowanie życia i przynajmniej tej ruchomej części dobytku, no było możliwe, jeżeli ludzie się w takich właśnie gdzieś tam lochach chronili.
1: Zostawmy w takim razie naszych słuchaczy w tym miejscu, przy domu pod trąbami. Warto tam zajrzeć, zwłaszcza, że tak jak powiedziałaś, znowu pojawiła się tam restauracja. Tak. Wcześniej też była, to była kultowa restauracja. Tak. Później był taki okres, gdzie nic tam właściwie nie było i nie można było wejść do środka tego budynku. Natomiast teraz znowu można i rzeczywiście warto chociażby wejść sobie i zobaczyć, jak to wygląda.
4: Zobaczyć te sklepienia, polecam bardzo. Niezwykle klimatyczne miejsce.
1: A my zapraszamy oczywiście na kolejną audycję. Moim gościem dzisiaj była Urszula Włodarczyk, przewodnik turystyczny. Dziękuję ci serdecznie.
4: Dziękuję państwu bardzo również.
3: SK Płock.
1: W studiu Radia SK witam Annę Krzemińską, artystę malarza, absolwentkę Wydziału Malarstwa oraz Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Witam cię serdecznie.
5: Witam.
1: Aniu, to dumnie brzmi, ale to nie jedyne, co tak naprawdę osiągnęłaś, bo ty poszłaś w tę naukę i to dalej, i to dużo dalej. Wymień, co ty jeszcze skończyłaś?
5: Skończyłam Wydział Architektury Wnętrz, to jest chyba takie moje miejsce w ogóle na ziemi, to jest mój dom drugi, tak naprawdę, z którym się nie mogę rozstać i teraz właśnie na nim pracuję. No w międzyczasie też byłam na takim kursie w Paryżu.
1: No nie na takim byle jakim kursie, bo to była Sorbona.
5: No na Sorbonie, tak dokładnie, ale był to taki wypad, no ponad miesiąc. Mogłam się wtedy właśnie zapoznać z wszystkimi muzeami, szczególnie w Luwrze, na przykład przesiadywałam i oglądałam mnóstwo obrazów. A właśnie, to jeszcze tak dodam, malowałam na moście.
1: Tam?
5: Tak, i sprzedawałam obrazy.
1: A co ty?
5: No, było bardzo romantycznie.
1: Super, no to niesamowita sprawa. Ale to nie tylko Paryż, bo były również inne miejsca i do tych miejsc wrócimy już za moment, ale powiedzmy, że tak naprawdę to jesteś Płocczanką, stąd pochodzisz. Skończyłaś Małchowiankę, prawda? Powiedz mi, jak to się zaczęło, to twoje malarstwo? Przecież jesteś w tej chwili niesamowicie znaną artystką, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jak to się zaczęło? Bo wcale nie skończyłaś liceum plastycznego.
5: Nie skończyłam liceum plastycznego, skończyłam kierunek ścisły, bo w liceum ogólnokształcącym uczyłam się na kierunku matematyka i chyba fizyka, już nie pamiętam dobrze. No, bardzo lubiłam te przedmioty ścisłe, ale jednak myślę, że to już od najmłodszych lat jakby się kierowało w moim umyśle coś takiego, że jednak chyba chcę zostać tą malarką. Pamiętam takie wydarzenie, jest to bardzo ważne, że pierwszy raz dostałam sztalugi robione przez mojego tatę w wieku 6 lat.
1: A widzisz, czyli jednak
5: i już malowałam, teraz mi się przypomina. Czyli to było dużo wcześniej, tak.
1: Czyli rodzice cię trochę zaleźli tym? Oni mają też jakiś związek z malarstwem?
5: Nie. Znaczy to są osoby o umysłach zupełnie ścisłych. Natomiast no, widzieli chyba u mnie potrzebę tworzenia czegoś manualnie.
1: A był jakiś taki impuls w szkole średniej, bo mówiłaś, że nauki ścisłe bardziej cię interesowały.
5: Nie, to nie tak było. Po prostu rodzice też postawili na to, że no, muszę się wykształcić porządnie, muszę zdobyć to wykształcenie podstawowe dobre.
1: No i to akurat Wydział Malarstwa?
5: No właśnie, z tym Wydziałem Malarstwa to później. Najpierw poszłam na Wydział Architektury Wnętrz, żeby dostać jakiś zawód, no bo z tym się wiążą się większe perspektywy. Natomiast to malarstwo od zawsze praktycznie mnie interesowało i już chyba nawet, bo jeszcze wtedy były gimnazja, to w gimnazjum już wiedziałam, że chcę tam iść. Od pierwszej klasy liceum zdecydowałam, że idę na Akademię Sztuk Pięknych. I wiem, że to wszystko się udało przez to, że byłam bardzo uparta i wiązała się z tym bardzo duża praca też i bardzo dużo wysiłku. I pamiętam, że no też to liceum jest dość wymagające. Dużo, dużo pracy wtedy też musiałam włożyć w naukę. A poza liceum, no właśnie musiałam jeździć na różnego rodzaju kursy. No i było to ciężkie, przyznam szczerze. Bo często po zajęciach od razu musiałam pędzić do Warszawy, na przykład na kursy, które trwały do 21.
1: Ale dziewczyna, ty w ogóle jesteś taką osobą, która pędzi od miasta do miasta, bo przecież do niedawna jeszcze mieszkałaś w Płocku, pracujesz w Warszawie, a jednocześnie pracujesz we Włocławku. Jak to godzisz?
5: No jakoś godzę. Czasami jest bardzo ciężko. Czasami faktycznie dopada mnie zmęczenie, ale daję radę. Zresztą to, co robię, daje mi bardzo dużą siłę i energię do mojej pracy twórczej, ale i też w ogóle do życia. Bo to, czym się zajmuję, to jest dydaktyka, uczenie malarstwa między innymi. I jak widzę postępy uczniów i ich zaangażowanie, radość, no to ja sama z tego czerpię po prostu dużo energii.
1: Jak to się stało, że zainteresowałaś się sztuką Dalekiego Wschodu?
5: A to jeszcze muszę nawiązać tutaj do Płocka. I to jest takie jeszcze wydarzenie z mojego dzieciństwa, bo ja jeszcze tańczyłam. Tańczyłam w zespole dzieci Płocka i pojechaliśmy raz na taką wyprawę do Japonii. To miałam jeszcze bardzo mało lat, chyba około 9. No i mogliśmy zwiedzać różne miasta i w tych miastach mieliśmy też koncerty. Pokazywaliśmy właśnie polską sztukę ludową, co też było wspaniałym dla mnie doświadczeniem, bo czuję swoje korzenie tutaj bardzo mocno. Może też widać w moich obrazach czasem, że jednak inspiruję się tym Dalekim Wschodem, ale ta twórczość ludowa tutaj i cała kultura jest dla mnie bardzo ważna.
1: Później zaczęłaś podróżować i doceniono twoją sztukę również w innych krajach. Jakie to były kraje?
5: No tak, zaczęło się od Tajlandii. Tam byłam na wystawie międzynarodowej i na takich warsztatach w ośrodkach akademickich. W ogóle jak się zaczął ten wyjazd do Tajlandii? Moja praca magisterska była poświęcona batikowi. No i wtedy się wszystko zaczęło. To się też zaczęło od takiego kontaktu z moją panią profesor Anną Sławkowską-Rodę, która uczyła mnie nie tylko projektowania wystaw, bo byłam u niej w pracowni, ale też zasiała ziarno, że powinnam kontynuować malarstwo, bo wszystkie te projekty jednak odznaczały się tym, że czuję kolor, I że tam bardziej chyba to malarstwo wychodziło na wierzch. No i też stworzyłam właśnie taki projekt, który nawiązywał i do malarstwa, i do tego batiku, w którym zaczęłam szukać symboli, magii. No i stworzyłam też taką pracę teoretyczną, która później jakoś została dostrzeżona na akademii, już na doktoracie. No i przez to zaczęły się moje wyjazdy.
1: Batik. Wyjaśnijmy może, co to takiego?
5: Batik jest to technika dekorowania czy malowania też tkanin za pomocą gorącego, roztopionego wosku. Batik ma bardzo wiele odmian. Z jednej strony jest to tkanina taka dekoracyjna, a z drugiej strony może też stanowić technikę malarską lub nawet, tak jak u mnie, być używana jako witraż wręcz, ponieważ ważna jest ta przezierność i oświetlenie i światło, które jest dla mnie też takim czynnikiem metafizycznym trochę, duchowym. Batik właśnie w tych krajach, do których jeździłam, no bo też byłam i w Indonezji, w Malezji, w Indiach, no i jeszcze gdzieś w Chinach. O. No to właśnie on, szczególnie w Indonezji, jest taką tkaniną, która w procesie samego powstawania jest już takim sposobem na medytację, na ćwiczenie swojego umysłu, swojej harmonii, ponieważ jest to bardzo żmudna praca, która wymaga czasami nawet kontroli oddechu.
1: Jak rozpoczęłaś swoją naukę tej techniki?
5: No właśnie, to zaczęło się tak naprawdę przez panią profesor, którą wymieniłam. Ona wysłała mnie na Wydział Malarstwa do pracowni tkaniny artystycznej, do profesora Doroty Grinczel. No i tam rozpoczęłam właśnie przygodę z batikiem. Najpierw jakby uczyłam się tej technologii, potem zaczęłam szukać w różnych źródłach, skąd to w ogóle pochodzi ta technika i jakie ma znaczenie też w kulturze. No i właśnie się dokopałam do tej Indonezji. Tak naprawdę w tych wszystkich krajach, które zwiedziłam, może oprócz Chin, brałam udział w warsztatach batikowych. I tam poznawałam ich sposoby właśnie batikowania, ale też bogatą symbolikę, która jest zawarta właśnie w tkaninach.
1: I nauczyłaś się tam chyba dużo więcej niż tutaj w Polsce, podejrzewam.
5: Tak, tam troszeczkę inaczej się podchodzi do tego batiku. Są inne technologie na pewno.
1: Co różni tę naukę, którą pobiera się tu w Polsce, od tej, którą możemy pobrać tam, na miejscu, gdzie właściwie stworzono ten batik?
5: Na przykład takim bardzo ważnym doświadczeniem były warsztaty w Indonezji. Tam u mistrza tak naprawdę uczyłam się takiej precyzji też wykonywania tych wzorów, ale też zróżnicowanej technologii, która u nas raczej ciężko aż tak rozbudowane techniki zapoznać się z nimi po prostu. Różne materiały, różne produkty, które są wykorzystywane do tego, aby osiągnąć bardzo zróżnicowane efekty potem.
1: Aniu, co chcesz przekazać za pomocą swoich prac odbiorcy?
5: Bardzo istotne jest dla mnie przekazanie takiego stanu duchowego, mojego własnego, z którym może każdy się jakoś utożsamia. Myślę, że jest to w pewnym sensie z jednej strony właśnie dla mnie intymne, moje osobiste doświadczenie, a z drugiej strony każdy może odczuć coś takiego bezpośrednio na sobie. W batiku to jest dla mnie ważne, właśnie taka duchowość. Każde położenie barwnej plamy ma znaczenie. To jest tak, że w batiku nie można robić pomyłek. Wszystko to, co położymy na bawełnie, na płótnie, już zostaje i nie można tego już w żaden sposób zamalować. Więc to też jest taki musi to być wyważony gest po prostu.
1: Czy masz jakieś swoich guru, jeżeli chodzi o sztukę?
5: Oj, bardzo wielu.
1: Na przykład?
5: No, od takiej tradycyjnej sztuki począwszy, to chyba najbardziej lubiłam Vermeera za jego piękne światło i za kobiecość. Ostatnio bardzo lubię artystów nowej figuracji, na przykład Ryszarda Grzyba. No, oczywiście Jarosława Modzelewskiego również. Bardzo lubię też abstrakcję, tą taką związaną z nurtem trochę action painting, czyli po latach 50. w Stanach Zjednoczonych. No, którą rozpoczął Jackson Pollock, a potem były kontynuacje. Bardzo duże znaczenie ma też dla mnie malarstwo Georgii O'Keeffe, Frida Kahlo, za jej taką intymność i kobiecość i pokazywanie właśnie tego bólu, ale i radości, i tej witalności, siły kobiecej. A też ogromne inspiracje czerpię ze sztuki wschodu i z miniatur, szczególnie właśnie indyjskich, które są bardzo barwne, operują właśnie płaską plamą i bardzo ciekawą kompozycją, ale te kolory są tak mocne, jak ta przestrzeń, w której się tam poruszałam.
1: Jakie to uczucie być artystką, która ma już na swoim koncie przeszło 50 wystaw i to na całym świecie?
5: Ja z natury jestem chyba bardzo skromna. Myślę, że jestem po prostu Anią z Płocka.
1: A jaki jest odbiór tych twoich obrazów w innych krajach? W krajach Dalekiego Wschodu, bo tam przecież też wystawiałaś swoje prace.
5: No, spotkałam się z bardzo miłym przyjęciem, na przykład podczas mojej takiej indywidualnej wystawy w Indiach. To było chyba w Bhopalu. No, bardzo dużo ludzi ze mną rozmawiało, jakby właśnie te batiki zrobiły na nich wrażenie. Batiki, ale oni zupełnie troszeczkę inaczej pojmują jakby malowanie. Są bardziej tacy dekoracyjni, może nawet idą w stronę trochę ilustracji. I tu zderzyli się znowu z taką barwną płaszczyzną i światłem. Myślę, że to było coś dla nich nowego, że ta rodzima technika, w której oni stosują mnóstwo wzorów, dekoracji, nagle staje się właśnie barwną płaszczyzną, trochę jak u Marka Rotko.
1: W twoich pracach bardzo ważny jest kolor.
5: Tak, kolor jako nośnik emocji, kolor duchowy, kolor energii i ta energia jest zmienna również. Mam nadzieję, że to też widać.
1: Ta energia jest bardzo ważna w twoich obrazach, ale również chyba w twoim życiu, co?
5: Tak, czasem jest bardzo właśnie czerwona, bardzo mocna. No a czasem jest też melancholijna. Są te dobre dni i te gorsze trochę. Ale jednak myślę, że jest to normalne, że każdy z nas przechodzi taką drogę.
1: Twoje prace zmieniają się, zresztą jak u każdego artysty. Powiedziałaś, że chcesz iść w troszkę innym kierunku. W jakim?
5: Wcześniej właśnie pod wpływem batiku malowałam, nawet w tym malarstwie sztalugowym, malowałam barwne płaszczyzny. Zamykałam je w takie konkretne znaki, ale były to znaki abstrakcyjne. Bardziej takie, które dają pewne wrażenie, są pewnym symbolem, może wielowymiarowym. Teraz natomiast chciałabym trochę dotknąć właśnie tej figuracji, ale nie chciałabym chyba, żeby to był taki czysty realizm, bo jakby on nie daje mi pola do wypowiedzi. Chciałabym, żeby to była bardziej rzeczywistość, ale przetworzona właśnie taką ekspresją uczuć.
1: Uczysz też młodzież w liceum plastycznym we Włocławku nie tylko malarstwa i rysunku, ale także fotografii. I tak się zastanawiam, czy fotografia też jest tym, co sprawia ci dużą przyjemność, czym się zajmujesz?
5: No, z fotografią miałam pierwsze takie zderzenie na Wydziale Architektury Wnętrz właśnie. Tam mogłam się rozwijać wielokierunkowo. Mieliśmy i rzeźbę, i malarstwo, i właśnie fotografię. Teraz dołączyły jeszcze nowe specjalizacje, takie jak tkanina w architekturze, bardzo ciekawe.
1: I robisz fotografię?
5: Robię, ale raczej nie jest to główne medium, w którym się wypowiadam. Jest ona raczej dla mnie pomocnicza, powiedzmy.
1: A co z architekturą wnętrz?
5: Obecnie się bardziej skupiłam właśnie na malarstwie, jakby oddałam całą duszę
1: malarstwo.
5: I ciało malarstwu. Ale na pewno to ma wpływ. No, nie mam kłopotu z jakimiś realizacjami, nie wiem, i graficznymi, i z operowaniem właśnie nawet programami jakimiś komputerowymi.
1: Aniu, osiągnęłaś sukces i to sukces międzynarodowy. Jak to się robi?
5: Trzeba bardzo dużo pracować. Nic się bez pracy, jakby bez pracy nie ma kołaczy. Po prostu.
1: Dążyć po prostu do celu.
5: Dążyć do celu, znajdywać właśnie rozwiązania, które pomogą nam w rozwiązaniu tych różnych schodów, tak? Tych problemów, które napotykamy na tej drodze. Ale też chyba bardzo ważne jest to, żeby nauczyć się współpracy z ludźmi. I jeśli ja daję komuś energię i jakieś dobro, to dobro później do mnie wraca, takie mam wrażenie. Jakby te kolejne etapy, które przechodziłam, to zawsze wiążą się z tym, że po pierwsze dużo pracowałam, ale też właśnie wiążą się z tą wymianą energii między ludźmi.
1: I to jest najważniejsze, żeby
5: tak,
1: osiągnąć sukces.
5: Tak.
1: Dziękuję Ci bardzo za przybycie do studia.
5: Dziękuję.
3: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
3: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK ponownie witam dzisiaj Urszulę Włodarczyk, przewodnika turystycznego. Witam Cię, Ulka.
6: Witam.
1: No i co? I znowu wędrujemy po Płocku i znowu szlakiem gotyku ceglanego. Zostawiliśmy ostatnio naszych słuchaczy pod domem, pod trąbami. No właśnie, a nie powiedzieliśmy, dlaczego w ogóle taka nazwa?
6: Z tą nazwą to jest pewien problem, ponieważ no, chcielibyśmy tak może czasami przybliżyć się do świata, bo ten Płock był gdzieś zawsze na uboczu, więc chcieliśmy się zbliżyć do książąt Radziwiłłów i mówią, że to jest jego, że to jest herb Radziwiłłów Trąby. Ale tak naprawdę nie ma się co nad tym tematem rozczulać. Jest to najprawdopodobniej herb biskupa Dziewałtowskiego, bo ten herb Trąby był bardzo rozpowszechniony i to, że był tutaj, przejeżdżał książę Radziwiłł, pani kochanku, zatrzymał się i dlatego jest to jego herb został umieszczony na tym budynku, to raczej trzeba sobie między bajki włożyć. Tak przynajmniej twierdzą naukowcy.
1: No dobrze, w takim razie zostawmy dom pod trąbami i przenieśmy się do kościoła pod wezwaniem świętego Dominika, który dzisiaj znany jest pod inną nazwą.
6: Tak, od lat 70. to jest parafia świętego Maksymiliana Kolbego, ale rzeczywiście przez wieki był to kościół świętego Dominika i tu chcę jeszcze powiedzieć, że to w ogóle to wezwanie świętego Dominika to było jedno z pierwszych, o ile w ogóle nie pierwsze w Polsce, dlatego, że ten zespół, bo to był kościół i klasztor, ufundowany przez chyba najbardziej znanego tego księcia rozbicia dzielnicowego mazowieckiego, czyli Konrada Mazowieckiego, był jako jeden z pierwszych, właśnie miał to wezwanie, dlatego, że święty Dominik, on był właśnie kanonizowany 3 lipca 1234 roku, a nasz klasztor był właśnie w tym roku także wyświęcony razem z tym kościołem. I w związku z tym, no tak można by powiedzieć, że jakby oni przewidzieli, że ten ich patron, tak, ten święty Dominik, kaznodzieja, że on zostanie świętym i to wezwanie jego już ten nasz kościół miał. Ale tu jest taka ciekawostka, dlatego że Dominikanie, którzy przybyli do Polski z Włoch, oni, kiedy, bo to był zakon kaznodziejski, tak? Oni kazania wygłaszali gdzieś, żeby tych ludzi do tej religii przybliżyć. Oni, kiedy rozchodzili się po różnych miastach w Polsce, otrzymywali tam kościoły. Płock był miastem, w którym kościoła nie otrzymali. Musieli go sobie wybudować, więc musieli oczywiście znaleźć fundatora. No i tutaj znalazł się fundator, książę Konrad Mazowiecki. No on miał za co? On miał tyle grzechów na sumieniu, że on miał, miał potrzebę gdzieś z tych grzechów siebie przynajmniej rozgrzeszyć, bo czego tam na górze rozgrzeszono, to nie wiemy.
1: Czyli i wiedzieli, właśnie, do kogo uderzyć.
6: Tak, pobudował właśnie im ten kościół łącznie z klasztorem. To jest, tak jak powiedziałam, około 1234 roku. Taką datę podaje Jan Długosz w swojej kronice. Natomiast kościół i klasztor na pewno były budowane wcześniej. Ale tutaj ciekawostka, że uznaje się, że jest to pierwszy na Mazowszu zespół sakralny budowany z cegły. Dlatego, że ta cegła do nas przyszła późno. Skoro mamy tu 1234 rok i dopiero cegła, więc wcześniej tej cegły nie było. Dlatego budowana mniej więcej 100 lat wcześniej, no może 90 kilka, katedra płocka, ta słynna katedra kamienna, była zbudowana z kamienia polnego, obrobionego.
4: a tutaj już mamy cegłę. I można uznać, że jest to rzeczywiście najstarszy na Mazowszu obiekt, który był ceglany. Tu taką też podam drugą ciekawostkę, że tę cegłę wprowadzili do Polski franciszkanie, dominikanie cystersi, czyli tak zwane zakony żebracze. Bo dominikanie, nasi tu, już skupię się na naszych Płockach, należeli do zakonów żebraczych. Co to oznaczało? Oni nie mieli majątków, tak jak inne zakony, które z tego się utrzymywały, tylko utrzymywali się z datków. I dlatego budowali swoje zakony w miejscach, gdzie mogli te datki otrzymać. Kiedy przyszli do Płocka, to nie byli w samym mieście, bo to część, której oni się z tym zakonem pobudowali, to było na przedmieściu, później nazwane przedmieściem wyszogrodzkim. Ale byli blisko traktu Czerwińskiego, wejście do kościoła było od strony traktu, więc domniemanie, że jak ktoś przejeżdżał, chciał wejść do kościoła, to jak wchodził, przy okazji zostawiał jakieś datki.
1: To był kościół katolicki na początku, ale później stał się ewangelickim.
4: Tak, kiedy w 1793 roku po drugim rozbiorze przyszli do nas Prusacy, to oni na początku około 1805 roku przejęli ten kościół, ponieważ w momencie, kiedy zaczęli do Płocka przybywać koloniści niemieccy, ewangeliści, akurat to bo są różne odłamy protestantyzmu, ewangeliści, oni otrzymali ten kościół, władze pruskie zabrały im dominikanom, zakonnicy musieli opuścić klasztor,

0: Zupełnie przypadkowo, w trakcie prowadzonych prac renowacyjnych, fragment portalu. On jest tam widoczny pod przyporą od strony północnej. Także niewidoczny jest, bo jest otynkowany, ale proszę mi wierzyć, że jest to cegła gotycka.
1: Powiedziałeś, że kościół pod wezwaniem świętego Dominika to pierwsza ceglana budowla sakralna, tak, na Mazowszu. Ale oprócz tej budowli, również jedną z pierwszych była chyba dawna kolegiata świętego Michała, tak?
0: Tak, to był podobny okres, to znaczy to była już ta druga kolegiata, bo nasza pierwsza kolegiata fundowana przez Dobiechnę, żonę Wojsława Możnowładcy z czasów jeszcze Bolesława Krzywoustego, była prawdopodobnie kamienna, ale niestety nie udało się ustalić, w którym miejscu ona była. Natomiast później patronat, bo Dobiechna, kiedy konsekrowano tę kolegiatę około 1150 roku, przekazała ją wraz z tymi prebendami, czyli wsiami, które jako dochód dla kanoników i dla kolegiatu fundowała, przekazała ją katedrze. A na początku XIII wieku patronat nad kolegiatą przejął książę. Prawdopodobnie był to syn Konrada Mazowieckiego. Może jeszcze sam Konrad przejął, ale na pewno był to później jego syn, Bolesław zwany drugim. I bo tak właśnie tu muszę powiedzieć, że z tymi Bolesławami to jest ogromny problem. To było najpopularniejsze wśród książąt piastowskich imię i na Mazowszu tych książąt było kilku, ponieważ nie wszyscy mieli przydomek, tak jak na przykład syn Bolesława Krzywoustego miał przydomek Kędzierzawy, no to już jakoś się wyróżnia. Ale ci, którzy nie mieli przydomków, to trzeba ich koniecznie numerować, bo nie wiadomo w ogóle, o kim mówimy, tak? Więc Bolesław I, Bolesław II, Bolesław III, takich tutaj w Płocku między innymi mieliśmy. Więc on przejął patronat nad kolegiatą i najprawdopodobniej pobudował ją w innym miejscu. Właśnie w tym miejscu, w którym mamy teraz pozostałość tego kościoła świętego Michała Archanioła, czyli tę najstarszą część naszego obecnego liceum machowskiego. I tam w podziemiach, kiedy ostatnio prowadzono pracę w tych latach 2012-14, tam odkryto i udostępniono do zwiedzania pozostałości tych murów jeszcze wcześniej romańskich, bo on pobudował to w stylu romańskim, a później przebudowano w stylu gotyckim. I ta właśnie wieża, która jest przy tym dawnym kościele, to jest właśnie wieża gotycka. Ona pochodzi z drugiej połowy XV wieku, a te w podziemiach są romańskie z początku XIII wieku i później te gotyckie z wieku XIV.
1: Powiedzmy, że Małachowianka to najstarsza szkoła w Polsce, prawda? Zachowana.
0: Tak, która funkcjonuje nieprzerwanie. Przyjmuje się, że to był rok 1180. To znaczy nie ma. Wszystko, co kojarzy się ze średniowieczem, o czym piszemy, to jest takie prawdopodobne, ponieważ nie ma zapisów, które by na 100% nam powiedziały, że tak to właśnie było. Ale dlaczego przyjęto? Dlatego, że tam przekazano tę szkołę kanonikom i ci kanonicy po prostu byli przygotowani do prowadzenia szkoły, więc przyjmuje się, że oni tę kanonicy z Czerwińska byli, później z Mogilna i że oni po prostu tę szkołę prowadziły, bo pierwsze informacje pisemne o szkole pochodzą z początku wieku XIII.
1: To jeżeli chodzi o kolegiatę świętego Michała Archanioła, warto zajrzeć do Małachowianki, bo tam rzeczywiście jest taka możliwość zwiedzenia, prawda, tej ścieżki dydaktycznej, obejrzenia tego wszystkiego. I to warto zrobić, bo rzeczywiście na tym szlaku gotyku ceglanego tego obiektu absolutnie nie może zabraknąć. Ale oprócz kolegiaty, w niedaleko Starego Rynku mamy kościół Farny. Tak. To też bardzo interesująca budowla i na pierwszy rzut oka wydaje się, że wcale nie gotycka.
0: No nie gotycka, bo na pierwszy rzut oka jest to budowla barokowa. Chociaż ten barok płocki jest bardzo skromny. Dlaczego był taki skromny? No bo miasta po prostu nie stać było wtedy po wojnach szwedzkich, po wojnie północnej. Wprawdzie tu nie były prowadzone działania wojenne, ale było wojsko i wystarczyło, żeby to wszystko doprowadzili do ruiny. Tak, ale tak jak w przypadku kościoła świętego Dominika dawnego, to duża część tych murów jest właśnie zachowana jako mury gotyckie. No i teraz mamy odsłonięty portal, czyli drzwi wejściowe od strony południowej, od strony Wisły, co wskazuje jednoznacznie, że nieprawdą jest, że kościół kiedykolwiek, przynajmniej we fragmencie, osuną się do Wisły.

0: nie osunął się. Ja zawsze mówię osobom, które oprowadzam, że tym portalem na pewno wchodził do kościoła król Kazimierz Wielki, ponieważ to na jego życzenie ten kościół był pobudowany. I początkowo miał on podobno, jak to określono, iście królewski wygląd. Ten portal, który znajduje się jeszcze obecnie, no jest tylko częściowo odsłonięty, natomiast nad nim zwieńczony był wspaniałym takim szczytem gotyckim, zapewne z tymi słynnymi zębami, inaczej zwanymi blankami bądź krenelarzem. Ten szczyt później został zdjęty. Dlaczego ten kościół przebudowano? Dlatego przebudowano, że on w ogóle był konsekrowany w 1356 roku, więc po iluś tam latach zaczął ulegać zniszczeniu. Tym bardziej, że w Płocku często były pożary, właśnie napady, zniszczenia i ten kościół także podlegał tym różnym działaniom zewnętrznym, więc on niszczał. Pierwsza taka bardzo poważna przebudowa kościoła odbyła się w drugiej połowie XVI wieku, a później w wieku XVIII. I w tym wieku XVIII to tak zniszczony był kościół, że chciano go wręcz rozebrać. Uważano, że nie da się już go po prostu naprawić, wyremontować. Jednakowoż dokonano tego, ale troszeczkę takim działaniem, no nie powiem podstępnym, ale działaniem, które sprawiło, że władze kościelne Płocka pozbyły się kolegiaty świętego Michała. Sprzedały ją jezuitom, którzy wtedy tam przy tym kościele prowadzili swoją kaznodziejską działalność i prowadzili jednocześnie kolegium jezuickie i z tych uzyskanych funduszy i z tych prebend, które przeszły wraz z kolegiatą świętego Michała do kościoła świętego Bartłomieja, po prostu udało się ten kościół odnowić, przebudować i widzimy go teraz w takiej formie, jak on jest obecnie, czyli z takim rysem barokowym.
1: Czyli Julka, tak naprawdę idąc szlakiem gotyku ceglanego, wędrując po Płocku, mamy 8 budowli, 8 obiektów do zwiedzenia. Wymieńmy je na koniec jeszcze,
0: no tak,
1: jakie one są.
0: Jakbyśmy zaczynali tak właśnie chronologicznie, więc jest to kościół i klasztor świętego Dominika Dawnego. Są to te mury obronne, o których mówiłam jeszcze poprzednio i te dwie baszty, które się zachowały. Jest to fragment muru obronnego przy ulicy Kwiatka, baszta przy Zduńskiej, no i te plecy domu pod trąbami, jak to powiedziałam. To są te takie właściwie najważniejsze zabytki. No i oczywiście
1: no i
0: kościół Farny.
1: Naukowe Płockie.
0: Tak, ta część Eloma Ochowskiego najstarsza, o której mówiłam, łącznie z tą przepiękną wieżą, na której jest obserwatorium astronomiczne i ten piękny zegar słoneczny, który od niedawna się tam pojawił.
1: Czyli praktycznie w ciągu 2 godzin możemy spokojnie przejść sobie po mieście, przespacerować i wszystko zobaczyć.
0: Tak, polecam bardzo serdecznie, dlatego że część osób mieszkających w Płocku nie ma świadomości tak długiej historii naszego miasta, a to jest ponad 1000-letnia historia i naprawdę polecam, żeby się nią zainteresować, bo jest wiele ciekawostek, które są naprawdę fascynujące.
1: Mam nadzieję, że zachęciliśmy Was do takiego spaceru, a dzisiaj oprowadzała Was po Płocku Urszula Włodarczyk, przewodnik turystyczny. Dziękuję Ci serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: A teraz w studiu Radia SK Małgorzata Szatkowska, kierowniczka działu sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Witam Cię, Małgosiu, w studiu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jesteśmy w studiu, ale tak naprawdę będziemy dzisiaj wędrować po Muzeum Secesji, bo secesja to jest chyba taka perełka, prawda?
3: To jest taka nasza marka, można powiedzieć, od 1968 roku, kiedy nasze muzeum było tak naprawdę propagatorem i jako pierwsze zareklamowało, przywróciło secesję jako styl, którym warto się zainteresować.
1: To chyba największe muzeum secesyjne w Polsce, prawda?
3: Tak, tak, tak. No ale właśnie już minęło ponad 50 lat w secesji, historii secesji u nas w naszym muzeum. Zapoczątkowaliśmy ten trend i tak naprawdę no jesteśmy kolebką secesji w Polsce, bo posiadamy największe, najbardziej reprezentatywne zbiory pokazujące jakby istotę secesji, tak? To, do czego artyści przełomu XIX i XX wieku dążyli, czyli do syntezy wszystkich dziedzin sztuk plastycznych, to my tak naprawdę zebraliśmy to na 4 piętrach naszej kamienicy. również właśnie, secesyjnej.
1: Co jest fantastyczne, tą secesję można było wcześniej oglądać w zupełnie innym miejscu, w Zamku Książąt Mazowieckich, tak. Natomiast teraz właśnie jest ta możliwość, że pokazujecie to w secesyjnej kamienicy i to ma dodatkowy taki smaczek,
3: tak,
1: prawda?
3: Tak, to ma dodatkowy atut.
1: To jest fajne, wchodząc do tego muzeum, oglądamy nie ekspozycję tylko i wyłącznie, ale są to wnętrza.
3: Tak, właśnie takim można powiedzieć smaczkiem tego muzeum i tym walorem, który pozwala nam przenieść się w czasie. Ja zawsze, jak mam przyjemność, rzadko, ale mam przyjemność oprowadzać niektórych gości, to zawsze wprowadzam taki klimat podróży maszyną czasu, gdzie się cofamy, te 120 lat do okresu przełomu XIX i XX wieku. Przenosimy się zupełnie do innej czasoprzestrzeni. Być może z jednej strony, patrząc na nowoczesne sposoby aranżacji wystawienniczej, chociażby naszą najnowsze dziecko, czyli ekspozycję Art Deco, no, pod względem wystawienniczym są one zgoła inne. Natomiast ten archaizm wnętrz mieszczańskich tej wystawy w kamienicy secesyjnej jest atutem, bo on oddaje rzeczywiście tą atmosferę i ducha tej epoki, która jest zupełnie inna. Chociaż wtedy ten modernizm się oczywiście rodzi, ta nowoczesność zaraz będzie odmieniana przez wszystkie przypadki, to jednak ten modernizm przełomu XIX i XX wieku jest jeszcze taki zakorzeniony w tradycji, szczególnie jeśli chodzi o wnętrze.
1: Małgosiu, w związku z tym przejdźmy się po tych wnętrzach tego muzeum. Przejdźmy się właściwie po wnętrzach z przełomu XIX i XX wieku.
3: Tak, więc kamienica rodziny górnickich, w której od 2005 roku znajdują się zbiory secesyjne, to jest ekspozycja czterech pięter. Na dwóch pierwszych piętrach zaaranżowaliśmy wnętrza właśnie z przełomu XIX i XX wieku. Wnętrza, które korespondują z gmachem, kamienicą czynszową. Staraliśmy się zaaranżować te wnętrza podług mieszkań, wnętrz średnio zamożnej rodziny mieszczańskiej. Styl secesji Art Nouveau zwany jest stylem burżuazji. Mieszczaństwo w XIX wieku jest tą klasą dominującą. Stąd te wnętrza są zaprojektowane w ten sposób, by oddać klimat rodziny, która mogła tam mieszkać, czyli rodziny inteligenckiej. Zatem pokazujemy, skupiliśmy się na takich najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeniach. Dlatego zaczynamy od jadalni. Dzisiaj jadalnia kojarzy nam się z takim zaciszem domowego ogniska. Natomiast wówczas to było pomieszczenie, było wnętrze, gdzie odbywały się spotkania towarzyskie, wykwintne obiadokolacje. Przywiązywano ogromną wagę do wspólnych posiłków. Wówczas, gdy głowa rodziny, mąż, ojciec pracował, zazwyczaj poza domem, to był ten czas, kiedy rodzina wspólnie spotykała się przy suto zastawionym stole, oczywiście mając na uwadze to średnio zamożne mieszczaństwo.
1: I my też jesteśmy w związku z tym zaproszeni na taki proszony obiad.
3: Tak. Tak, bardzo często właśnie się tak zdarza, że zwiedzający tak bardzo wczuwają się w rolę,
1: że chcieliby usiąść przy tym stole,
3: tak, i zjeść z tej zastawy porcelanowej.
1: A, jest piękna.
3: Z królewskiej manufaktury w Miśni, którą zaprojektował Henry van de Velde, jeden z czołowych artystów. Dzisiaj byśmy go nazwali designerem, bo był to artysta wszechstronny, który zaprojektował między innymi właśnie motyw dekoracyjne narzeczonym serwisie porcelanowym. Jest to motyw fal morskich, ale bardzo zgeometryzowany, bardzo wysublimowany, nawiązujący do rozedrganej linii secesyjnej, ale jednak jest ona mocno zakorzeniona w tej secesji wiedeńskiej, belgijskiej, takiej zgeometryzowanej. Więc Małgosiu, od tego smaczku zaczynamy.
1: No właśnie, i tam biesiadujemy sobie przez chwilę, oglądamy te piękne wnętrze, wnętrze. Ono jest chyba jedno z większych, prawda?
3: Tak, tak. No, musimy pamiętać, że te wnętrza w kamienicach secesyjnych to były wnętrza przynajmniej 100-metrowe, więc te mieszkania naprawdę były bardzo rozległe, a poza tym w nich mieszkały rodziny wielopokoleniowe. Dodatkowo jeszcze służba.
1: No właśnie, a skoro już skończyliśmy posiłek, to wędrujemy do kolejnego miejsca takiego mieszkania mieszczańskiego.
3: Tak. Jest to oczywiście salon. Salon pełnił funkcję wnętrza o charakterze wypoczynkowym, towarzyskim, podobnie jak dzisiaj. My na naszej ekspozycji, można powiedzieć, mamy dwa typy salonów, ponieważ wnętrza na pierwszym i drugim piętrze pod względem funkcji pokrywają się ze sobą, natomiast pod względem aranżacji są zgoła inne, pokazują nieco inne kręgi kulturowe właśnie secesji, która była stylem międzynarodowym. I w jednym salonie, jeden salon został zaprojektowany w myśl secesji francuskiej, czyli tej Art Nouveau, gdzie mamy wybujałą roślinność pojawiającą się i w dekoracjach zasłon, i w fryzie obiegającym ściany, czy w obiciach mebli.
1: No właśnie, co warto podkreślić, ta dbałość o szczegół jest niezwykła w tym muzeum,
3: tak,
1: prawda?
3: Tak, niezwykła w muzeum, ale generalnie no chcieliśmy oddać klimat tej epoki. Oczywiście zawsze zaznaczamy, że te nasze wnętrza są oczywiście zaprojektowane od A do Z w stylu secesyjnym. Natomiast takich wnętrz, szczególnie w Polsce, na przełomie XIX i XX wieku, można było policzyć na palcach jednej ręki, tak? Zazwyczaj były to wnętrza eklektyczne, czyli jakby łączące różne style. Ponieważ były to mieszkania wielopokoleniowe, w których rodziny od dziadków do wnuków jakby mieszkały razem, więc i rzemiosło, które się tam pojawiało, i to wyposażenie wnętrz, meble, przedmioty codziennego użytku, jakieś pamiątki, one pochodziły z różnych epok, bardzo często były dziedziczone. A tutaj mamy stylistyczną jedność, tak? Tutaj mamy jakby płynność tej linii secesyjnej, która pojawia się w każdym przedmiocie tych wnętrz. Więc tutaj no jest to oczywiście próba stworzenia aranżacji muzealnej, pokazania charakteru tego stylu. Jednocześnie oczywiście pewnej prawdy. Natomiast no, takich wnętrz było na pewno niewiele.
1: No właśnie, mamy, mówiliśmy tutaj o tych dwóch wnętrzach, dwóch pokojach właściwie danego mieszkania, ale na tym samym piętrze mamy jeszcze inne. Przejdźmy tak dosłownie szybciutko przez nie, żeby no, zostawić coś tym, którzy po prostu
3: oczywiście
1: przyjdą do was i będą chcieli to zobaczyć, prawda?
3: Oczywiście.
1: A więc mieliśmy jadalnię, mieliśmy salon, później przenosimy się do
3: gabinetu pana domu. Zakładając, że pan domu był drobnym przemysłowcem bądź adwokatem, inżynierem, musiał posiadać miejsce, w którym mógł pracować, kontynuować pracę, przyjmować interesantów. No i to było takie jego królestwo, można powiedzieć. I tam oczywiście w tym wnętrzu mógł pozwolić sobie na prezentację swojej kolekcji, ponieważ zazwyczaj ten oto człowiek był również kolekcjonerem, zbieraczem. Tam mogły się pojawiać na ścianach kolekcje grafik, numizmatów. W naszym wnętrzu dominują solidne meble. Jest to biurko z dekoracją roślinną. Tam jest pokazany kwiat jabłoni i całe wyposażenie biurka, czyli takie zestawy biurowe, dzisiaj kompletnie już nieużywane i nieznane, chociażby tak jak bibularz, o którym młode pokolenie nie ma zielonego pojęcia, a wtedy był to nieodzowny, jakby niezbędnik w gabinecie.
1: Wyjaśnijmy, cóż to takiego?
3: Bibularz to była inaczej suszka do papieru. Pisano wówczas piórem gęsim, wiecznym piórem. Stąd oczywiście w ten atrament, którego używano do pisania, no, mógł oczywiście pozostawiać kleksy. Jeśli nadawca danego listu właśnie sporządził list, to żeby go wysuszyć, używał bibularzu. czyli tak w formie takiej łódeczki wykonywanej z różnego materiału. Ten u nas to jest drewno połączone z elementami metalu. Tam pojawiała się bibułka, którą właśnie osuszano papier z nadmiaru atramentu, dzięki czemu można było taki dokument czy list złożyć bez obawy, że pojawią się jakiekolwiek kleksy czy zanieczyszczenia tego dokumentu.
1: No i zostawmy w takim razie naszych słuchaczy z tym, z tą informacją z tego gabinetu. Więcej nie powiemy. Na tym piętrze jeszcze mamy dwa wnętrza. To jest
3: biblioteka.
1: Biblioteka, bawialnia chyba, tak?
3: I sypialnia.
1: I sypialnia. No właśnie. Co w tych wnętrzach jest takiego niezwykłego, co poleciłabyś do obejrzenia, na co warto zwrócić uwagę?
3: Biblioteka generalnie była wnętrzem, który pojawiał się nieczęsto we wnętrzach mieszkalnych. Nie każdy mógł sobie pozwolić na przeznaczenie danej przestrzeni akurat na bibliotekę. To już musieli być bibliofile. W naszej bibliotece pojawiają się dedykowane szafy biblioteczne, które są ciekawostką samą w sobie pod względem wzornictwa i przeznaczenia, w których dekoracji pojawia się element witrażu. Tutaj można oczywiście całą historię witrażu zacytować.
1: Ale to już nasi słuchacze sobie doczytają.
3: Oczywiście, więc to jest ciekawostka. Są domysły, że te szafy biblioteczne pochodzą z domu rodziny Kossaków, z Kossakówki. Tam też pojawia się lampa z abażurem witrażowym zaprojektowanym przez samego Józefa Mehofera. Więc widzimy też to zainteresowanie witrażem, nie tylko jako witrażem monumentalnym, który był przeznaczony do wnętrz sakralnych. Tutaj Józef Mehofer był mistrzem, chociażby jego Grand Prix Złoty Medal w konkursie na dekoracje do kościoła we Fryburgu. Ale ważne jest to, że witraż jest wykorzystywany właśnie w rzemiośle artystycznym, w sztuce stosowanej, w tych przedmiotach codziennego użytku. Natomiast w sypialni, sypialnia rządzi się swoimi prawami, to jest już wnętrze o charakterze bardzo intymnym, prywatnym, tam też dominuje inna kolorystyka zupełnie.
1: No i do tej intymności właściwie jesteśmy jakby zaproszeni na koniec.
3: Tak, celowo, bo te wnętrza były rzeczywiście usytuowane zazwyczaj na końcu tego traktu pomieszczeń, które w kamienicy czynszowej były zaprojektowane anfiladowo. Tutaj u nas ten układ jest nieco zmieniony. No i tam oczywiście też panuje inna atmosfera. Z jednej strony kolorystyka ścian, a z drugiej strony przez to, że okna sypialni wychodzą na dziedziniec wewnętrzny kamienicy, a nie tak jak salon, czyli te pomieszczenia kondygnacji piano nobile, czyli pierwszym piętrze, które były reprezentacyjne, do których światło, słońce musiało dochodzić, więc były jaśniejsze. Tutaj ten dziedziniec wewnętrzny też zaciemnia wnętrze sypialniane. Tam mamy komplet mebli z firmy krakowskiej Szymona Manet.
1: Dwa wielkie, piękne łóżka.
3: Tak, dwa wielkie, piękne łóżka. Oczywiście to jest związane z ówczesną obyczajowością. Naturalnym było, iż małżonkowie spali oddzielnie w niektórych domostwach, oczywiście o innym, lepszym statusie. Te sypialnie generalnie były oddzielne dla współmałżonków.
1: No i cóż, sypialnia jest takim miejscem, w którym odpoczywamy, nabieramy sił i my też nabierzmy sił przed następnym spotkaniem z secesją, bo dzisiejszy odcinek już dobiega końca, w związku z tym zapraszam Was do wysłuchania kolejnej audycji. A dzisiaj moim gościem była Małgorzata Szatkowska, kierowniczka działu sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Dziękuję, Małgosiu.
3: Dziękuję bardzo.
1: SK Płock News. Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płocka. Dzisiaj w magazynie Urszula Włodarczyk, przewodniczka turystyczna, i Anna Krzemińska, malarka.
2: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK oprowadzamy Was po Płocku. Dzisiaj moim gościem jest Urszula Włodarczyk, przewodnik turystyczny, który oprowadzi nas po gotyku ceglanym. Ścieżka gotyku ceglanego też jest w Płocku, o czym być może nie wszyscy wiedzą. Witam Cię serdecznie, Urka.
0: Witam.
1: Jeżeli chodzi o gotyk ceglany, europejski szlak gotyku ceglanego, to stowarzyszenie, które zostało założone przez trzy państwa, Danię, Niemcy i Polskę. No i taką ideą, która przyświecała tym państwom, było propagowanie właśnie owego stylu, który nazywa się gotyk. Ulka, powiedz nam troszeczkę, czym ten styl się charakteryzował?
0: Zacznę może od samej nazwy, bo gotyk kojarzy nam się z gotami, więc być może niektórzy myślą, że to oni mieli coś do czynienia z wprowadzeniem tego stylu w Europie, ale tak nie jest. Ten nazwa jakby powstała dopiero w drugiej połowie wieku XV i nazwano to stylem gotyckim, dlatego że uważano gotów za barbarzyńców, którzy zdobyli kiedyś i zniszczyli Cesarstwo Rzymskie i tak samo teraz ten styl wprowadził takie barbarzyństwo w architekturze, więc ta nazwa właśnie dlatego została skojarzona z gotami.
1: A na czym polegało to barbarzyństwo gotyckie?
0: Tak, to wymyślono właśnie tę nazwę we Włoszech, a jak wiemy, Włosi żyli na architekturze starożytnej, więc to była architektura tak zwana klasyczna, gdzie wszystko było proste, eleganckie, a tutaj nagle wchodzi styl, który jest zupełnie inny, który wprowadza takie zamieszanie, można by powiedzieć, bo kiedy popatrzymy na te budowle gotyckie, to one są takie niezwykle wyniosłe,
1: tak, strzeliste.
0: Tak,
1: zgadza się.
0: U nas może w Płocku akurat nie mamy takich wzorców, bo nie zachowały się te kościoły w postaci swojej pierwotnej, ale te, które pozostały, a są przepiękne kościoły, katedry na zachodzie, we Francji, w Anglii, we Włoszech, w Niemczech nawet, to charakteryzują się niezwykle bogatą ornamentyką. Te całe na tych frontonach i nawet i z boku katedr odbywa się taki ruch. Tam jest mnóstwo rzeźb, płaskorzeźb. No i przede wszystkim wysokość tych budowli. One są ogromne, strzeliste, bo czasy, w których ten styl zaczął wchodzić do użytku, to były czasy, kiedy ludzie chcieli jak gdyby przybliżać się do Boga. Minął czas, kiedy budowano tak nisko, przesadziście, bo takie były budowle romańskie. Zresztą budowle romańskie charakteryzowały się też tym, że to były także obiekty obronne, nawet i te sakralne. Więc one były takie właśnie masywne, niewielkie okienka strzelnicze. A tu wchodzi styl, który wprowadza nam światło, wysokość i człowiek, kiedy wchodził do takiego kościoła, to patrzył w górę, dlatego że te ogromne witraże, które były często jeszcze kolorowe, ściągały jego wzrok do góry. No, a w górze wiadomo jest Bóg, więc przybliżało człowieka w ten sposób do Boga.
1: No i poza tym ta przepiękna cegła czerwona, tak, która też kojarzy się, tak, z gotykiem, prawda? No i te łuki strzeliste, tak jak mówiłaś tutaj.
0: Tak. I łuk ostry. W romańskim stylu był łuk taki półokrągły, a tu łuk ostry. Z tym, że chciałam tu powiedzieć, że ten właśnie gotyk ceglany to jest charakterystyczny dla tych państw, które wymieniłeś, czyli tych krajów Hanzy, rejonu Morza Bałtyckiego. Natomiast na zachodzie, we Francji, gdzie ten styl powstał w połowie mniej więcej wieku XII, to były budowle kamienne. My nie mogliśmy sobie pozwolić na kamienne, bo nie mamy kamienia. Do dzisiaj go nie mamy. Gdzieś tam na południu trochę tych złóż jest, ale we Francji, w Anglii, we Włoszech to ogromne są te kamieniołomy, dlatego tamte budowle były kamienne. Generalnie gotyk w Europie dzielimy na kamienny i ceglany. I ponieważ u nas nie było tego surowca kamiennego, ale było co innego. Była glina i okazało się, że tej gliny jest tak dużo, że można sobie pozwolić na niesamowitą liczbę budowli. Dlatego też nieraz się śmieje, że Kazimierz Wielki zostawił Polskę murowaną, bo miał materiał odpowiedni.
1: No właśnie. Płock jest jednym z 8 polskich miast, które należą do tych, gdzie ten szlak gotyku ceglanego przebiega. Jest troszkę jednak zabytków, trochę pozostałości tego gotyku ceglanego w naszym mieście, nieraz nawet niewidocznego tak na pierwszy rzut oka, prawda?
0: Tak.
1: Powiedz mi, od jakiego miejsca warto by zacząć taką wędrówkę tym szlakiem gotyku ceglanego?
0: No, wiadomo, w Płocku to większość osób zaczyna swoje wycieczki od Wzgórza Tumskiego. I tam rzeczywiście mamy jasny przykład tego, że w Płocku gotyk ceglany jest, ponieważ mamy pozostałości części murów obronnych, które były tam pobudowane mniej więcej na przełomie XIII i XIV wieku i mamy te nasze dwie słynne baszty, basztę zegarową, dawną, dzisiaj nazywamy ją wieżą, wieża zegarowa i wieża szlachecka, onegdaj nazywana wieżą wysoką.
1: No to może zatrzymajmy zatrzymajmy się w takim razie w tym miejscu i troszkę opowiedzmy właśnie o tym terenie i o tych budowlach, które pozostały, no chyba najbardziej rzeczywiście okazałe, tak jak mówisz.
0: Tak, no oprócz wieży Małchowianki, tak? Bo ta jeszcze jest taka bardzo rzucająca się w oczy, tak. Tu często w przewodnikach, to muszę powiedzieć, czytamy, że są to wieże i fragment muru, które są pozostałością murów obronnych z czasów Kazimierza Wielkiego. Bo to właśnie ten król pobudował nam, właściwie no polecił budować, sam wiadomo nie budował, mury obronne wokół miasta całego naszego ówczesnego i jeszcze podwójne mury wokół zamku. Ten jednak mur, który nam pozostał, to nie jest mur kazimierzowski. To jest mur, który powstał wcześniej, ponieważ zanim jeszcze powstały mury na polecenie króla Kazimierza Wielkiego, to najprawdopodobniej książę Bolesław II, a to był syn Siemowita I, a wnuk Konrada Mazowieckiego, pobudował właśnie te mury pierwotne, bardzo wysokie, co zresztą dzisiaj widzimy, na kilkanaście metrów, z basztami, żeby chronić nasze miasto przed niezwykle okrutnymi napaściami, które przez naprawdę wieki na nasze miasto spadały. To były ataki Prusów, dzisiejsze Mazury, Jaćwingów, Litwinów. Niesamowicie okrutny właśnie był najazd Litwinów, który spowodował, że tenże Bolesław II podjął się takiej budowy, bo w czasie takiego najazdu w 1262 roku w okrutny sposób został zamordowany jego ojciec Siemowit. Prawdopodobnie ścięto mu głowę, co było wtedy straszną sytuacją, ponieważ nie czyniło się takich rzeczy rycerzowi. I tenże właśnie Bolesław, kiedy podrósł, to postanowił zbudować mur, który będzie obroną, bo wcześniej był to mur ziemny. Takie mury były łatwe do zdobycia i dlatego to nasze miasto było zdobywane. On biegł wzdłuż całego wzgórza Tumskiego i to, co nam pozostało, te dwie baszty, najlepiej zachowane, to jest rzeczywiście tylko fragment, a później, no gdzieś tak ponad 50 lat później, bo rozpoczęło się to w roku, no muszę tu podać datę, wybaczcie mi, 1353, kiedy zaczęły się budowa murów w Płocku, to opleciono drugim rzędem murów to nasze wzgórze. Tylko, że tak jak mówię, tamte zostały rozebrane doszczętnie, bo zaczęto mury płockie rozbierać za czasów, kiedy przyszli do nas Prusacy w okresie po drugim rozbiorze i pod koniec XVIII wieku te mury zostały rozebrane całkowicie, dogłębnie, aż do momentu, kiedy był fundament kamienny, to wszystko rozebrane, ale powiem ciekawostkę, co było w ogóle takim no, miłym, niesamowitym zdarzeniem dla archeologów, także ponieważ w ulicy Bielskiej, tak na przedłużenie obecnego fragmentu muru, kiedy tam robiono pracę, znaleziono właśnie pozostałości Bramy Bielskiej. I to było niezwykłe wydarzenie, dlatego że, tak jak powiedziałam, za czasów pruskich, kiedy zaczęto ten mur rozbierać, to rozbieranie trwało 16 lat, więc oni sobie już zdążyli z Płocka pójść, zanim to skończono, to doszczętnie rozbierano, a tu nagle fragment. Nawet była taka sytuacja, że miasto chciało jakby odbudować tę wieżę, były plany, planowano tam jakieś restauracje, taki punkt widokowy, no jak na razie tego nie zrealizowano. Ale wracając do naszego wzgórza, tak jak powiedziałam, pozostały te dwie baszty. Ta jedna może utrzymała się dlatego, że pod koniec XV wieku, kiedy wieże katedralne były już mocno naruszone, przeniesiono tam dzwony katedralne i dbano o tę wieżę. Po prostu o nią dbano. Dzisiaj możemy ją podziwiać. To jest ta nasza wieża zegarowa. Przebudowywana, ale jest, stoi i cała jej podstawa jest z pewnością gotycka i to samo wieża, ta druga, południowa. Ona wcześniej nazywała się wieżą wysoką, ponieważ była o wiele wyższa. Została także rozebrana częściowo za czasów pruskich, dlatego że groziła zawaleniem. I żeby ją ratować, częściowo ją obniżono.
1: Ale jeżeli chodzi o mury obronne, mamy fragmenty murów obronnych zachowane w Płocku.
0: Tak.
1: I oprócz tych dwóch baszt, o których ty mówisz, również są w innych miejscach i możemy je zobaczyć, prawda?
0: Tak, to właśnie te, które pozostały, to już są te słynne mury kazimierzowskie. I to jest ten największy największy fragment muru, który wynurzył się po rozebraniu budynku mieszkalnego, to jest przy ulicy Kwiatka. No i nasza baszta przy ulicy Zduńskiej. Tych baszt było 18 po tej stronie, bo nie wiemy, dotychczas nie ustalono na 100%, ja nawet ostatnio pytałam pani archeolog, która prowadzi pracę w Płocku, czy mur od południa, czyli od Wisły był. No domniemywa się, że był, ale to jest tylko domniemanie, ponieważ tak naprawdę nie zostało udowodnione, że ten mur biegł. Więc mur miał baszty i ten fragment, który został przy ulicy Zduńskiej, został zachowany, a to dlatego został zachowany, że on pod koniec XV wieku został przeznaczony na budynek. Baszty nie były od środka zamknięte ścianą. One były w kształcie litery U i właśnie przeznaczono za czasów księcia Janusza II, przeznaczono tę basztę dla Bractwa Strzeleckiego na skład broni. Oni to po prostu zrobili z tego budynek, który dzięki przebudowie z kolei w wieku XVIII ostał się do dzisiaj. Odsłonięto fragment cegły, żeby było widać, że to jest właśnie gotyk. No i trzeci fragment muru, który jest całkowicie niewidoczny, to są, jak to ja się śmieję, plecy tego domu pod trąbami, bo dom pod trąbami jest także jednym z najstarszych, w ogóle to jest chyba najstarszy taki z budynków niesakralnych, tylko tego nie widać, ponieważ on został otynkowany i tego nie widać, ale to jest dom, który pochodzi z końca wieku XIV, gdzieś tak 1380. Natomiast pięknie odsłonięto też gotycki budynek obecnego Towarzystwa Naukowego Płockiego z połowy wieku XV. On kiedyś też był otynkowany. Widziałam to na starych zdjęciach, ale ponieważ zdjęto tynk, to widzimy, że to jest gotyk ceglany.
1: No właśnie, wróćmy do tego domu pod trąbami. Może to bardzo charakterystyczny budynek i też przechodzimy koło niego, nawet nie zastanawiając się, tak, że to jest tak stara budowla, tak, prawda? Natomiast kiedy wejdziemy do samego budynku, tam są przepiękne piwnice.
0: Przepiękne. Ja bardzo żałuję tego, że one nie są udostępnione do zwiedzania. Ja nawet poszłam tam ostatnio, ponieważ została otwarta tam restauracja. Miałam szczęście, że jak weszłam, to była właścicielka tej restauracji, przemiła pani i prosiłam ją o możliwość zwiedzenia tych piwnic, że tam byśmy z grupą kolegów przyszli, bo nie wszyscy z nas przewodników widzieli. Tam zawsze ktoś był właścicielem, nie zawsze udostępniał, nie zawsze były one możliwe do zwiedzania, ale wielka szkoda, ponieważ są przepiękne zresztą i obecnie jak wchodzimy na parterze tego budynku, widzimy te niesamowite gotyckie sklepienia. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że takie gotyckie sklepienie oryginalne, najstarsze chyba na Mazowszu, zachowało się w zakrystii kościoła świętego Dominika. Dzisiaj to jest kościół świętego Maksymiliana Kolbe, czyli nasz słynny kościół na górkach.
1: Jeżeli chodzi jeszcze o ten właśnie dom pod trąbami, tam podobno jest możliwość przejścia lochami przez całe wzgórze tumskie. Tak przynajmniej głosi legenda.
0: No tak, tam był nawet, ja przepraszam, nie pamiętam nazwiska, pan, który bardzo mocno się tym zajmował i on jak gdyby chciał udowodnić w swoich artykułach, że te przejścia były. To znaczy tak, archeolodzy mówią, że w Płocku właśnie z uwagi na specyfikę budowy wzgórza raczej takie przejścia były niemożliwe do zrobienia. Ale nie wiemy. Przed wojną jeszcze wiele osób mówiło, że takie wejścia były, że gdzieś na wzgórzu ktoś znalazł wejście, że gdzieś na terenie obecnych sądów tam chłopcy znaleźli jakieś wejście, że w Małachowiance w najstarszej części też było jakieś wejście. Trudno jest powiedzieć, czy one były, bo w średniowieczu robiono takie przejścia, przynajmniej częściowe, nie tylko po to, żeby sobie tajemnie przechadzać się po gdzieś z punktu jednego do drugiego. Po prostu robiono to po to też, żeby ludność mogła się tam schronić na wypadek napaści. A ponieważ, tak jak powiedziałam, te napaści na Płock były niezwykle okrutne, więc uratowanie życia i przynajmniej tej ruchomej części dobytku no było możliwe, jeżeli ludzie się w takich właśnie gdzieś tam lochach chronili.
1: Zostawmy w takim razie naszych słuchaczy w tym miejscu, przy domu pod trąbami. Warto tam zajrzeć, zwłaszcza, że tak jak powiedziałaś, znowu pojawiła się tam restauracja. Tak. Wcześniej też była, to była kultowa restauracja, tak. Później był taki okres, gdzie nic tam właściwie nie było i nie można było wejść do środka tego budynku. Natomiast teraz znowu można i rzeczywiście warto chociażby wejść sobie i zobaczyć, jak to wygląda.
0: Zobaczyć te sklepienia, polecam bardzo.
1: Mhm.
0: Niezwykle klimatyczne miejsce.
1: A my zapraszamy oczywiście na kolejną audycję. Moim gościem dzisiaj była Urszula Włodarczyk, przewodnik turystyczny. Dziękuję ci serdecznie.
0: Dziękuję państwu bardzo również.
2: SK Płock.
1: W studiu Radia SK witam Annę Krzemińską, artystę malarza, absolwentkę Wydziału Malarstwa oraz Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Witam cię serdecznie.
4: Witam.
1: Aniu, to dumnie brzmi, ale to nie jedyne, co tak naprawdę osiągnęłaś, bo ty poszłaś w tę naukę i to dalej, i to dużo dalej. Wymień, co ty jeszcze skończyłaś?
4: Skończyłam Wydział Architektury Wnętrz. To jest chyba takie moje miejsce w ogóle na ziemi. To jest mój dom drugi, tak naprawdę, z którym się nie mogę rozstać i teraz właśnie na nim pracuję. No w międzyczasie też byłam na takim kursie w Paryżu.
1: No nie na takim byle jakim kursie, bo to była Sorbona.
4: No na Sorbonie, tak dokładnie. Ale był to taki wypad, no ponad miesiąc. Mogłam się wtedy właśnie zapoznać z wszystkimi muzeami, szczególnie w Luwrze. Na przykład przesiadywałam i oglądałam mnóstwo obrazów. A właśnie, to jeszcze tak dodam. Malowałam na moście.
1: Tam?
4: Tak, i sprzedawałam obrazy.
1: A co ty?
4: No, było bardzo romantycznie.
1: Super, no to niesamowita sprawa. Ale to nie tylko Paryż, bo były również inne miejsca i do tych miejsc wrócimy już za moment, ale powiedzmy, że tak naprawdę to jesteś płotczanką, stąd pochodzisz. Skończyłaś Małchowiankę, prawda? Powiedz mi, jak to się zaczęło, to twoje malarstwo? Przecież jesteś w tej chwili niesamowicie znaną artystką, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jak to się zaczęło? Bo wcale nie skończyłaś liceum plastycznego.
4: Nie skończyłam liceum plastycznego, skończyłam kierunek ścisły, bo w liceum ogólnokształcącym uczyłam się na kierunku matematyka i chyba fizyka, już nie pamiętam dobrze. No, bardzo lubiłam te przedmioty ścisłe, ale jednak myślę, że to już od najmłodszych lat jakby się kierowało w moim umyśle coś takiego, że jednak chyba chcę zostać tą malarką. Pamiętam takie wydarzenie, jest to bardzo ważne, że pierwszy raz dostałam sztalugi robione przez mojego tatę w wieku 6 lat.
1: A widzisz, czyli jednak
4: ojciec. Już malowałam, teraz mi się przypomina. Czyli to było dużo wcześniej, tak.
1: Czyli rodzice cię trochę zarazili tym? Oni mają też jakiś związek z malarstwem?
4: Nie. Znaczy to są osoby o umysłach zupełnie ścisłych. Natomiast no, widzieli chyba u mnie potrzebę tworzenia czegoś manualnie.
1: A był jakiś taki potrzebę impuls malowania w szkole średniej? Bo mówiłaś, że nauki ścisłe bardziej cię interesowały.
4: Nie, to nie tak było. Po prostu rodzice też postawili na to, że no, muszę się wykształcić porządnie, muszę zdobyć to wykształcenie podstawowe dobre.
1: No i to akurat Wydział Malarstwa?
4: No właśnie, z tym Wydziałem Malarstwa to później. Najpierw poszłam na Wydział Architektury Wnętrz, żeby dostać jakiś zawód, no bo z tym się wiążą się większe perspektywy. Natomiast to malarstwo od zawsze praktycznie mnie interesowało i już chyba nawet, bo jeszcze wtedy były gimnazja, to w gimnazjum już wiedziałam, że chcę tam iść. Od pierwszej klasy liceum zdecydowałam, że idę na Akademię Sztuk Pięknych. I wiem, że to wszystko się udało przez to, że byłam bardzo uparta i wiązała się z tym bardzo duża praca też i bardzo dużo wysiłku. I pamiętam, że no też to liceum jest dość wymagające. Dużo, dużo pracy wtedy też musiałam włożyć w naukę. A poza liceum, no właśnie musiałam jeździć na różnego rodzaju kursy. No i było to ciężkie, przyznam szczerze. Bo często po zajęciach od razu musiałam pędzić do Warszawy na przykład na kursy, które trwały do 21.
1: Ale dziewczyna, ty w ogóle jesteś taką osobą, która pędzi od miasta do miasta, bo przecież do niedawna jeszcze mieszkałaś w Płocku, pracujesz w Warszawie, a jednocześnie pracujesz we Włocławku. Jak to godzisz?
4: No jakoś godzę. Czasami jest bardzo ciężko. Czasami faktycznie dopada mnie zmęczenie, ale daję radę. Zresztą to, co robię, daje mi bardzo dużą siłę i energię do mojej pracy twórczej, ale i też w ogóle do życia. Bo to, czym się zajmuję, to jest dydaktyka, uczenie malarstwa, między innymi. I jak widzę postępy uczniów i ich zaangażowanie, radość, no to ja sama z tego czerpię po prostu dużo energii.
1: Jak to się stało, że zainteresowałaś się sztuką Dalekiego Wschodu?
4: A to jeszcze muszę nawiązać tutaj do Płocka. I to jest takie jeszcze wydarzenie z mojego dzieciństwa, bo ja jeszcze tańczyłam. Tańczyłam w zespole Dzieci Płocka i pojechaliśmy raz na taką wyprawę do Japonii. To miałam jeszcze bardzo mało lat, chyba około 9. No i mogliśmy zwiedzać różne miasta i w tych miastach mieliśmy też koncerty. Pokazywaliśmy właśnie polską sztukę ludową, co też było wspaniałym dla mnie doświadczeniem, bo czuję swoje korzenie tutaj bardzo mocno. Może też widać w moich obrazach czasem, że jednak inspiruję się tym Dalekim Wschodem, ale ta twórczość ludowa tutaj i cała kultura jest dla mnie bardzo ważna.
1: Później zaczęłaś podróżować i doceniono twoją sztukę również w innych krajach. Jakie to były kraje?
4: No tak, zaczęło się od Tajlandii. Tam byłam na wystawie międzynarodowej i na takich warsztatach w ośrodkach akademickich. W ogóle jak się zaczął ten wyjazd do Tajlandii? Moja praca magisterska była poświęcona batikowi. No i wtedy się wszystko zaczęło. To się też zaczęło od takiego kontaktu z moją panią profesor Anną Sławkowską Rodę, która uczyła mnie nie tylko projektowania wystaw, bo byłam u niej w pracowni, ale też zasiała ziarno, że powinnam kontynuować malarstwo, bo wszystkie te projekty jednak odznaczały się tym, że czuję kolor i że tam bardziej chyba to malarstwo wychodziło na wierzch. No i też stworzyłam właśnie taki projekt, który nawiązywał i do malarstwa, i do tego batiku, w którym zaczęłam szukać symboli, magii. No i stworzyłam też taką pracę teoretyczną, która później jakoś została dostrzeżona na akademii, już na doktoracie. No i przez to zaczęły się moje wyjazdy.
1: Batik. Wyjaśnijmy może, co to takiego?
4: Batik jest to technika dekorowania czy malowania też tkanin za pomocą gorącego, roztopionego wosku. Batik ma bardzo wiele odmian. Z jednej strony jest to tkanina taka dekoracyjna, a z drugiej strony może też stanowić technikę malarską lub nawet, tak jak u mnie, być używana jako witraż wręcz, ponieważ ważna jest ta przezierność i oświetlenie i światło, które jest dla mnie też takim czynnikiem metafizycznym trochę, duchowym. Batik właśnie w tych krajach, do których jeździłam, no bo też byłam i w Indonezji, w Malezji, Indiach, no i jeszcze gdzieś w Chinach. O. No to właśnie on, szczególnie w Indonezji, jest taką tkaniną, która w procesie samego powstawania jest już takim sposobem na medytację, na ćwiczenie swojego umysłu, swojej harmonii, ponieważ jest to bardzo żmudna praca, która wymaga czasami nawet kontroli oddechu.
1: Jak rozpoczęłaś swoją naukę tej techniki?
4: No właśnie, to zaczęło się tak naprawdę przez panią profesorę, którą wymieniłam. Ona wysłała mnie na Wydział Malarstwa do pracowni tkaniny artystycznej, do profesora Doroty Grinczel. No i tam rozpoczęłam właśnie przygodę z batikiem. Najpierw jakby uczyłam się tej technologii, potem zaczęłam szukać w różnych źródłach, skąd to w ogóle pochodzi ta technika i jakie ma znaczenie też w kulturze. No i właśnie się dokopałam do tej Indonezji. Tak naprawdę w tych wszystkich krajach, które zwiedziłam, może oprócz Chin, brałam udział w warsztatach batikowych i tam poznawałam ich sposoby właśnie batikowania, ale też bogatą symbolikę, która jest zawarta właśnie w tkaninach.
1: I nauczyłaś się tam chyba dużo więcej niż tutaj w Polsce, podejrzewam.
4: Tak, tam troszeczkę inaczej się podchodzi do tego batiku. Są inne technologie na pewno.
1: Co różni tę naukę, którą pobiera się tu w Polsce, od tej, którą możemy pobrać tam, na miejscu, gdzie właściwie stworzono ten batik?
4: Na przykład takim bardzo ważnym doświadczeniem były warsztaty w Indonezji. Tam u mistrza tak naprawdę uczyłam się takiej precyzji też wykonywania tych wzorów, ale też zróżnicowanej technologii, która u nas raczej ciężko aż tak rozbudowane techniki zapoznać się z nimi po prostu. Różne materiały, różne produkty, które są wykorzystywane do tego, aby osiągnąć bardzo zróżnicowane efekty potem.
1: Aniu, co chcesz przekazać za pomocą swoich prac odbiorcy?
4: Bardzo istotne jest dla mnie przekazanie takiego stanu duchowego, mojego własnego, z którym może każdy się jakoś utożsamia. Myślę, że jest to w pewnym sensie z jednej strony właśnie dla mnie intymne, moje osobiste doświadczenie, a z drugiej strony każdy może odczuć coś takiego bezpośrednio na sobie. W batiku to jest dla mnie ważne, właśnie taka duchowość. Każde położenie barwnej plamy ma znaczenie. To jest tak, że w batiku nie można robić pomyłek. Wszystko to, co położymy na bawełnie, na płótnie, no już zostaje i nie można tego już w żaden sposób zamalować. Więc to też jest taki, musi to być wyważony gest po prostu.
1: Czy masz jakiś swoich guru, jeżeli chodzi o sztukę?
4: Oj, bardzo wielu.
1: Na przykład?
4: No, od takiej tradycyjnej sztuki począwszy, to chyba najbardziej lubiłam Vermeera za jego piękne światło i za kobiecość. Ostatnio bardzo lubię artystów nowej figuracji, na przykład Ryszarda Grzyba. No oczywiście Jarosława Modzelewskiego również. Bardzo lubię też abstrakcję, tą taką związaną z nurtem trochę action painting, czyli po latach 50. w Stanach Zjednoczonych. No, którą rozpoczął Jackson Pollock, a potem były kontynuacje. Bardzo duże znaczenie ma też dla mnie malarstwo Georgie O'Keeffe, Frida Kahlo, za jej taką intymność i kobiecość i pokazywanie właśnie tego bólu, ale i radości, i tej witalności, siły kobiecej. A też ogromne inspiracje czerpię ze sztuki wschodu i z miniatur, szczególnie właśnie indyjskich, które są bardzo barwne, operują właśnie płaską plamą i bardzo ciekawą kompozycją, ale te kolory są tak mocne, jak ta przestrzeń, w której się tam poruszałam.
1: Jakie to uczucie być artystką, która ma już na swoim koncie przeszło 50 wystaw i to na całym świecie?
4: Ja z natury jestem chyba bardzo skromna. Myślę, że jestem po prostu Anią z Płocka.
1: A jaki jest odbiór tych twoich obrazów w innych krajach? W krajach Dalekiego Wschodu, bo tam przecież też wystawiałaś swoje prace.
4: No, spotkałam się z bardzo miłym przyjęciem, na przykład podczas mojej takiej indywidualnej wystawy w Indiach. To było chyba w Bhopalu. No, bardzo dużo ludzi ze mną rozmawiało, jakby właśnie te batiki zrobiły na nich wrażenie. Batiki, ale oni zupełnie troszeczkę inaczej pojmują jakby malowanie. Są bardziej tacy dekoracyjni, może nawet idą w stronę trochę ilustracji. I tu zderzyli się znowu z taką barwną płaszczyzną i światłem. Myślę, że to było coś dla nich nowego, że ta rodzima technika, w której oni stosują mnóstwo wzorów, dekoracji, nagle staje się właśnie barwną płaszczyzną, trochę jak u Marka Rotko.
1: W twoich pracach bardzo ważny jest kolor.
4: Tak, kolor jako nośnik emocji, kolor duchowy, kolor energii i ta energia jest zmienna również. Mam nadzieję, że to też widać.
1: Ta energia jest bardzo ważna w twoich obrazach, ale również chyba w twoim życiu, co?
4: Tak, czasem jest bardzo właśnie czerwona, bardzo mocna. No a czasem jest też melancholijna. Są te dobre dni i te gorsze trochę. Ale jednak myślę, że jest to normalne, że każdy z nas przechodzi taką drogę.
1: Twoje prace zmieniają się, zresztą jak u każdego artysty. Powiedziałaś, że chcesz iść w troszkę innym kierunku. W jakim?
4: Wcześniej właśnie pod wpływem batiku malowałam, nawet w tym malarstwie sztalugowym, malowałam barwne płaszczyzny. Zamykałam je w takie konkretne znaki, ale były to znaki abstrakcyjne. Bardziej takie, które dają pewne wrażenie, są pewnym symbolem, może wielowymiarowym. Teraz natomiast chciałabym trochę dotknąć właśnie tej figuracji, ale nie chciałabym chyba, żeby to był taki czysty realizm, bo jakby on nie daje mi pola do wypowiedzi. Chciałabym, żeby to była bardziej rzeczywistość, ale przetworzona właśnie taką ekspresją uczuć.
1: Uczysz też młodzież w liceum plastycznym we Włocławku nie tylko malarstwa i rysunku, ale także fotografii. I tak się zastanawiam, czy fotografia też jest tym, co sprawia ci dużą przyjemność, czym się zajmujesz?
4: No z fotografią miałam pierwsze takie zderzenie na Wydziale Architektury Wnętrz właśnie. Tam mogłam się rozwijać wielokierunkowo. Mieliśmy i rzeźbę, i malarstwo, i właśnie fotografię. Teraz dołączyły jeszcze nowe specjalizacje, takie jak tkanina w architekturze, bardzo ciekawe.
1: I robisz fotografię?
4: Robię, ale raczej nie jest to główne medium, w którym się wypowiadam. Jest ona raczej dla mnie pomocnicza, powiedzmy.
1: A co z architekturą wnętrz?
4: Obecnie się bardziej skupiłam właśnie na malarstwie, jakby oddałam całą duszę
1: malarstwu.
4: I ciało malarstwu. Ale na pewno to ma wpływ. No, nie mam kłopotu z jakimiś realizacjami, nie wiem, i graficznymi, z operowaniem właśnie nawet programami jakimiś komputerowymi.
1: Ani, osiągnęłaś sukces i to sukces międzynarodowy. Jak to się robi?
4: Trzeba bardzo dużo pracować. Nic się bez pracy, jakby bez pracy nie ma kołaczy. Po prostu.
1: Dążyć po prostu do celu.
4: Dążyć do celu, znajdywać właśnie rozwiązania, które pomogą nam w rozwiązaniu tych różnych schodów, tak? Tych problemów, które napotykamy na tej drodze, ale też chyba bardzo ważne jest to, żeby nauczyć się współpracy z ludźmi. I jeśli ja daję komuś energię i jakieś dobro, to to dobro później do mnie wraca, takie mam wrażenie. Jakby te kolejne etapy, które przechodziłam, to zawsze wiążą się z tym, że po pierwsze dużo pracowałam, ale też właśnie wiążą się z tą wymianą energii między ludźmi.
1: I to jest najważniejsze, żeby
4: tak,
1: osiągnąć sukces.
4: Tak.
1: Dziękuję Ci bardzo za przybycie do studia.
4: Dziękuję.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam teraz na kolejny magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: Moim gościem dzisiaj jest Michał Stańczak, przewodnik turystyczny. Witam Cię, Michale.
5: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: No i po raz kolejny oprowadzamy Was po Płocku. Zwłaszcza, że jest ku temu okazja, bo budynek ratusza ma już 200 lat.
5: Rzeczywiście 200 lat świętuje budynek, w którym obecnie mieszczą się władze miasta, rada miasta, prezydent, prezydenci w zasadzie. I to budynek, który my doskonale kojarzymy. Zajmuje całą zachodnią pierzeję naszego starego rynku. Chociaż pierwotnie ratuszem była tylko i wyłącznie środkowa część tej elewacji. Jak kiedyś wybierzecie się na stary rynek i staniecie przodem do ratusza, to popatrzcie, jak ten budynek wygląda. On tylko pozornie wygląda jako doskonała całość. W rzeczywistości pierwotnie, tak jak powiedziałem, ratuszem była ta środkowa część, ta z wieżyczką. Natomiast, no cóż, administracja ma to do siebie, że lubi się rozrastać i z czasem zabrakło po prostu w tym budynku miejsca. Więc dołączono do niego najpierw kamienicę, którą zobaczycie z prawej strony, a z czasem dołączono również kamienicę z lewej. I dopiero ostateczny wygląd tego ratusza powstał po połączeniu trzech różnych kamienic, co doskonale jest widać, bo jak będziecie właśnie patrzeć na ratusz, stojąc do niego przodem, to zobaczycie, że w zasadzie podłoga prawej kamienicy jest niemalże sufitem lewej kamienicy. Zobaczycie różnicę w liczbie osi. On tylko pozornie wygląda na idealnie symetryczny, a zobaczycie, że jedna kamienica, ta z prawej jest większa, ta z lewej mniejsza. No, to bardzo dobrze świadczy o architekcie, który skleił to w całość, stworzył z tego jeden spójny bardzo budynek, bardzo ładny, klasycystyczny, elegancki pałacyk, ale tak jak wspomniałem, to są trzy różne kamienice i czuje się to, kiedy wejdzie się do środka i chodzicie wzdłuż budynków, no tam są schody. Trzeba po prostu przemieszczać się pomiędzy kamienicami, bo w miejscu, gdzie zostały one połączone, no, nie udało się połączyć poziomów i po kilku stopniach trzeba pokonywać różnice.
1: Michał, co mieściło się na początku, kiedy wybudowany został ten ratusz? Jak on wyglądał, jak on został zagospodarowany? Powiedziałeś, że tylko jedna część została wybudowana, następne zostały dobudowane w późniejszym okresie. Więc jak to wyglądało?
5: No, mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię spowodowało, że pierwotnie zakładano, że ten budynek środkowy, ta środkowa kamienica, ona spełni wszystkie swoje potrzeby. I rzeczywiście przez pewien czas tak było. Pamiętajmy, że budynek, kiedy został wybudowany, kiedy został zaprojektowany przez świetnego architekta, to jest projekt Jakuba Kubickiego, tego samego, który zaprojektował na przykład warszawski Belweder. Słuchajcie, no prezydent Rzeczypospolitej mieszka w budynku zaprojektowanym przez tego samego architekta, który zaprojektował dla naszego, no obecnie prezydenta, też pamiętajmy, że nie zawsze mieliśmy prezydenta, to był burmistrz i tak dalej. No na przestrzeni lat to się zmieniało. Niemniej jednak budynek piękny, bardzo okazały, na początku wystarczył do tego, żeby tam Rada Miasta mogła spotykać się, mogła podejmować decyzje, żeby tam urzędnicy również mogli swoje zadania wypełniać. Ja jeszcze tylko wspomnę, że to nie jest jedyny i ostatni projekt Kubickiego w naszym mieście, ponieważ wszystkie rogatki, które do tej pory ocalały, są również według projektu Jakuba Kubickiego, a więc te okrąglaki, które pewnie kojarzycie na ulicy obecnie Kazimierza Wielkiego, kiedyś Wieczorka, w okolicach starych cmentarzy. Rogatki, które znajdują się przy ulicy Kilińskiego i Warszawskiej, Wyszogrodzkiej w zasadzie, ale prowadząca w kierunku Warszawy i dlatego rogatki warszawskie. No i nieduże rogatki płońskie przy wjeździe do obecnej siedziby Szkoły Wyższej Pawła Włodkowica. Nie ocalały rogatki ostatnie, te bielskie, ale te, które mamy rzeczywiście w tej chwili, projekty Kubickiego. Świetne, bardzo ładne. No, mamy powód, żeby być dumni, że ten architekt tak ładnie Płockiem się zajął. A wracając do zagospodarowania, no... Cóż mogę powiedzieć?
1: Czy prezydent mieszkał w ratuszu? Bo był taki moment, ale to właśnie nie pamiętam, czy to w tym, czy w tym
5: mieszkał
1: poprzednim.
5: Obok, mieszkał obok, to była kamienica obok, rzeczywiście. Natomiast to nie było mieszkanie. To nie było mieszkanie, to był budynek, który służył do pracy. Ale rzeczywiście prezydent, za czasów którego ten budynek został wzniesiony, on również mieszkał na Starym Rynku. Zapotrzebowanie, tak jak powiedziałem, wzrastało. W tej chwili, jak pewnie część z Płoczan doskonale sobie zdaje sprawę, to już jest nie tylko ten budynek przy tej zachodniej Pierzei, ale również budynki wzdłuż ulic sąsiadujących, to już niemalże cały kwartał, a więc ulica Kazimierza Wielkiego od początku i ulica Zduńska równoległa do Kazimierza Wielkiego. No, znak czasów chyba. Rozrasta nam się ta administracja bardzo i potrzebuje coraz więcej miejsca.
1: Michał, to ten budynek, który obecnie jest na Starym Rynku, ale przecież ratusz istniał dużo, dużo wcześniej. Chyba pierwszy powstał w XIV wieku.
5: W XIV wieku, tak. No, tak jak powiedziałeś, nasze miasto jest jednym z najstarszych miast w Polsce. No i siłą rzeczy też pewnie, skoro miasto, no to miasto, które ma swoją ławę miejską, ma swoich urzędników, no też oni wymagali oczywiście jakiejś siedziby. I pierwszy ratusz, rzeczywiście badacze osadzają go gdzieś w okolicach wieku XIV. On do naszych czasów

0: ułatwiało obrońcom. No o tym zarysie rynku możemy dosyć długo porozmawiać, bo co zawsze znajdowało się na środku właśnie średniowiecznego rynku? No znajdował się ratusz. Tylko teraz pytanie, gdzie u nas był ten środek?
1: No właśnie.
0: Bo jakbyśmy sobie tak chcieli go geometrycznie wyznaczyć, no to wyjdzie, że ten ratusz jakby nie stał na środku. Nie do końca, bo też trzeba pamiętać, że przed naszym obecnym ratuszem, w zasadzie w tym miejscu, gdzie teraz stoi zegar słoneczny, który też jest świetną ciekawostką dotyczącą naszego rynku, starego rynku, i on też sobie trochę wędrował po tym rynku, bo on w różnych miejscach stał, ale tam, gdzie stoi teraz, kiedyś w tym miejscu, słuchajcie, był zbiornik wodny. Tam był tak rodzaj stawów takich, wokół których znajdowały się te, co gorsze, stragany, a więc jatki, miejsce, gdzie sprzedawano mięso, gdzie pewnie no niekoniecznie do końca pięknie pachniało, no i gdzieś trzeba było się tych resztek pozbywać. Więc rynek był jakby nieco bardziej przesunięty w kierunku na wschód i jeżeli spojrzelibyśmy mniej więcej właśnie na tę część i wtedy spróbowali znaleźć środek, to w miejscu, gdzie dzisiaj przed małą sceną znajduje się takie pójdełko, taki kranik, właśnie w tym miejscu, po środku tego średniowiecznego rynku stał ten ratusz z XIV i z XV wieku.
1: No i ten ratusz był dużo mniejszy, prawda?
0: No tak, no mniejsze potrzeby, mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię, w związku z tym ten ratusz był zdecydowanie mniejszy. I podczas ostatniej przebudowy starego rynku ten obrys ratusza z XIV-XV wieku został zaznaczony. Z czego też znowu nie wszyscy sobie zdają sprawę, że spacerując po starym rynku i patrząc na te granitowe płyty, w pewnym momencie zauważamy, że część z nich nie jest taka beżowo-popielata, tylko robią się bordowe. I popatrzcie właśnie na te bordowe płyty, one wskazują obrys średniowiecznego ratusza. Ratusza, czyli miejsca, gdzie sprawowano władzę, ale również sądzono. Tam znajdowały się dyby, tam znajdował się pręgierz, tam również znajdował się szafot. Pamiętajmy, że no, ratusz to było najważniejsze miejsce dla mieszczan.
1: Kiedy ten szafot zniknął ze starego rynku?
0: A kiedy szafot zniknął z szafotem i w ogóle wiem, do czego zmierzasz, do kar śmierci, czy one były w Płocku wykonywane. Z tym, u nas z katem i z tym szafotem to tak trochę mieliśmy pod górę, dlatego że nie dlatego, że byliśmy takim dobrym miastem, że mieszczanie byli tacy zacni i nie był potrzebny tego rodzaju nadzór, ale trochę mieliśmy problem z posiadaniem kata własnego. Był przez pewien czas, potem były trudności ze znalezieniem chętnego na to stanowisko i jako ciekawostkę mogę opowiedzieć taką historię, jak to kiedyś jeden z przybyłych do Płocka kupców zatrzymał się oczywiście, no, żeby przeprowadzić jakieś transakcje na rynku. Pamiętajmy, że rynek to w tamtych czasach pełnił funkcję takich naszych galerii handlowych. Po prostu przychodziło się dlatego, że tam były najlepsze stragany. Tam byli kupcy właśnie, którzy przywozili zamorskie materiały, zamorskie przyprawy, no wszystko to, co było szczególnie potrzebne.
1: Tam się koncentrowało po prostu życie.
0: Tak, tam się koncentrowało życie i uwaga, jeszcze jedna ważna rzecz. Nie wiem, czy może władze miasta, nie, chyba teraz do tego nie wrócą, ale za czasów średniowiecznego ratusza tam również znajdował się wyszynk. Wyszynk, gdzie ważono najlepsze w Płocku piwo. No więc siłą rzeczy też tam po transakcjach, po dokonaniu zakupów spędzano czas wolny i wracając do naszego nieszczęsnego kupca, który tutaj dotarł, pewnie wychyliwszy nieco zbyt wiele kufli przedniego płockiego piwa, no zdarzyło mu się pewnie może przysnąć, może stracić nieco kontrolę nad rzeczywistością i rzekomo został okradziony. Został okradziony, sakiewkę mu tam ktoś podwędził, no kiedy się dopatrzył, że go okradziono, oczywiście oczywiście szybciutko znaleziono tam jakiegoś winnego, no i wiadomo, za takie przewinienie należy wykonać karę, którą zasądzili, zasądzono, i no właśnie, potrzebny był kat do wykonania tejże kary, a w Płocku kata nie było. No i co teraz zrobić? No więc zaproponowano temu poszkodowanemu, no, że w takim razie, no to on własnoręcznie musi tę karę wykonać, bo kata ci u nas nie ma. Chyba nie wykonał tej kary. Gdzieś tam,
1: no tak myślę.
0: Tak, tak, gdzieś tam to umknęło. No, szafot został rozebrany i pręgierz też, no z czasem oczywiście zmieniły się sposoby wykonywania tych kar. Już ta kara publiczna przestała być taką karą, którą wymierzano.
1: I który to mniej więcej był wiek?
0: Myślę, że to gdzieś tam okolice, podejrzewam. Ja szczerze powiedziawszy musiałbym gdzieś tam pewnie jeszcze posprawdzać, ale w okolicach pewnie gdzieś tam XVI wiek, XVII, gdzieś tam to powinno już zaniknąć u nas, to publiczne wykonywanie kary. Czy dobrze, że to zniknęło? Pewnie dobrze, chociaż taka publiczna kara to jednak, wiecie, to nie tyle chodziło o tę szkodę na ciele, co bardziej chodziło jednak o szkodę gdzieś tam na wizerunku, co też było dosyć dobrą przestrogą tak naprawdę przy gdzieś tam odbycie tej kary na publicznie, na rynku, gdzie wszyscy bywali, no jednak to powodowało, że człowiek się potem zastanowił.
1: Czyli Michał, generalnie mieliśmy trzy budynki ratuszy.
0: Możemy powiedzieć o trzech w dokumentach, jakby znajdujemy ślady po tych trzech dokumentach, po tych trzech, przepraszam, ratuszach w dokumentach. Te dwa w miejscu, o którym wspomniałem, czyli przed małą sceną w okolicach tego poidełka, no i trzeci, ten, który teraz jest zacnym jubilatem świętującym 200
1: lat. No właśnie, myślę, że warto do niego jeszcze wrócić na koniec, bo również turyści, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, zawsze właśnie o godzinie 12 albo 18 też gromadzą się przed ratuszem w jednym celu.
0: Tak, gromadzą się, żeby wysłuchać przepięknego płockiego hejnału. Myślę, że nawet o tej 12 więcej osób przychodzi obejrzeć, ponieważ mamy również płocką atrakcję, czyli scenę pasowania na rycerza. I tutaj przenosimy się znowu do średniowiecza, do czasów Władysława Hermana i Bolesława III, zwanego Krzywoustym, czyli władców, którzy w Płocku mieszkali i wtedy też władali nad ówczesną Polską, i Płock wtedy pełnił funkcję stolicy Polski. Scenę, którą można obejrzeć o 12 w samo południe, przygotowano, żeby przypomnieć wydarzenie, które miało miejsce de facto nie tutaj, tylko raczej w katedrze, czyli pasowanie młodego, nastoletniego, tak naprawdę wtedy jeszcze Bolka, przez jego ojca Władysława na rycerza. To było bardzo ważne wydarzenie i dlatego ono zostało przypomniane. Te statuetki, które można zobaczyć, jak się wysuwają, jedna z nich stoi, druga klęczy i ta, która stoi, trzykrotnie uderza w ramię tę postać klęczącą. To właśnie przypomina tę scenę. Natomiast ważna jest sama wieżyczka, na której znajduje się, oprócz tych dwóch figur, znajdują się zegary, które w cztery strony pokazują mniej więcej aktualny czas. No i oczywiście trębacz. Trębacz, który wychodzi i gra płocki hejnał. Co ciekawe, ta wieżyczka wcale nie została postawiona po to, żeby stamtąd można było posłuchać płockiego hejnału. Ona w tym ratuszu, tak samo jak i w poprzednim, pełniła miejsce pracy ogniomistrza. No bo trzeba pamiętać też o tym, że Płock w większości miał drewnianą zabudowę. Do tego budynki były ze sobą połączone, one były w zabudowie szeregowej. Jeden graniczył, sąsiadował z drugim, miał wspólne ściany. Proszę pamiętać, że nie było w tamtych czasach telefonów, nie można było zadzwonić po straż pożarną, wtedy ogniową. No i potrzebny był człowiek, który siedział i czuwał, po prostu patrzył, czy gdzieś tam, nie daj Boże, nie pojawił się dym i nie wybuchł pożar. A jeżeli dostrzegł takie wydarzenie, to właśnie z wieży ratuszowej natychmiast obwieszczał, dzwoniąc, że jest pożar. Wskazywał kierunek, gdzie ten pożar się zaczął. No i tam wszyscy biegli, żeby gasić, bo wiadomo, majątki, dobytek cały, a czasami i życie ludzie mogli stracić.
1: Kiedy hejnalista pojawił się na tej wieży?
2: SK Płock.
0: Hejnalista pojawił się u nas stosunkowo niedawno, bo też i płocki hejnał w wcale nie jest taki stary, jak my myślimy. No to nie jest tak jak historia hejnału krakowskiego, to początek XX wieku. Ksiądz Starościński skomponował płocki hejnał, przepiękny, warto jest go rzeczywiście wysłuchać. Także historia, patrząc na 1000 lat Płocka, stosunkowo nowa, ale doskonale już się wpisała w tradycję. Myślę, że większość płoczan przynajmniej raz rzeczywiście tego hejnału wysłuchała, czy to w południe, czy tak jak mówiłeś, wieczorem, bo to też wyznaczało funkcjonowanie w mieście. Pamiętajmy, że też to były godziny, które w pewien sposób podpowiadały w tamtych czasach mieszkańcom, że albo dzień już jest właśnie w południe, albo dobiega końca.
1: Michał, przed ratuszem mamy dwa okazałe lwy. One nie zawsze tam były.
0: O nie, ale lwy, które wpisały się znowu też w historię Płocka świetnie, bo część mieszkańców Płocka te lwy pamięta z czasów, kiedy znajdowały one się na wzgórzu Tumskim, w przejściu pomiędzy zabudowaniami pozostałości Zamku Książąt Mazowieckich, a ogrodami należącymi do kościoła. W tej chwili no, cały ten teren jest zajęty przez ogrody biskupie i dlatego te lwy zostały przeniesione. One, ja jeszcze przypomnę, one tak przez chwilkę jeszcze były przed Biblioteką Zielińskich, to jest na placu Narutowicza, ale wreszcie znalazły swoje miejsce przed ratuszem i myślę, że to jest bardzo dobre miejsce dla tych lwów.
1: Na jaki okres są datowane?
0: Te lwy, one trafiły do Płocka w roku 1966 i zostały przywiezione z dworku, który znajduje się w Bronowie, to jest Bronowo Zalesie koło Płocka. One tam przez długi czas pełniły funkcję ozdobną w dworze rodowym Dziewanowskich i od tego czasu po tym przeniesieniu już były w Płocku. No i tak jak powiedziałem, są do tej pory. I dlaczego o tych lwach wspominam z taką nostalgią? Bo kiedyś każde dziecko na tym lwie siadało i miało pamiątkową fotografię. Trochę chyba gdzieś tam już zaginął ten zwyczaj, ale jak zdarza mi się spacerować po rynku i widzę, to ci starsi rodzice jeszcze tam swoje pociechy sadzają, żeby zrobić zdjęcie. Czyli znowu nie taka odległa historia. Znowu mamy XX wiek, no drugą połowę XX wieku, kiedy lwy pojawiły się w Płocku, ale one historycznie są z Bronowa Zalesia, a nie z samego miasta.
1: Michał, stary rynek został przebudowany jakiś czas temu. Nastąpiła jego rewitalizacja. Pojawiła się wówczas fontanna również na tym rynku. Troszkę zmienił się wizualnie. No właśnie, jak on wyglądał wcześniej? Jak wyglądały kamienice? Co warto, no na co warto zwrócić uwagę?
0: Tak, rzeczywiście przebudowany został i wtedy pojawiła się fontanna. Zmieniono też jego wygląd, ponieważ pierwotnie duża część rynku była zielona. Albo rosły na nim drzewa, albo były takie piękne kwiatoniery. Myślę, że tam część z Państwa jeszcze pamięta przez środek taki dywan kwiatowy, po bokach takie okrągłe kwiatoniery, duże. One były co roku obsadzane. Z tych dawnych nasadzeń zostało już tylko trochę drzew, tych zwłaszcza, które znajdują się w południowej pierzei Starego Rynku. Myślę, że też trochę szkoda, bo nam tak bardzo brakuje tej zieleni, ale nowe nasadzenia są, no trzeba poczekać, drzewa rosną powoli. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe kamienice, to Stary Rynek wygląda coraz lepiej. Oczywiście wiem, że ciągle można mieć mnóstwo uwag do kamienicy, która znajduje się vis-a-vis ratusza i jest w zasadzie antywizytówką naszego miasta. Mam nadzieję, że prędzej czy później coś władze miasta z tym zrobią, bo wiem, że chyba jeszcze kamienica jest w prywatnych rękach, ale były, zdaje się, plany przywrócenia jej pięknego wyglądu, bo to była rzeczywiście jedna z najbardziej okazałych kamienic na Starym Rynku. Co do pozostałych, no tutaj na szczęście konserwator czuwa nad tym, żeby zachować przynajmniej tę frontową elewację. Tam warto zwrócić uwagę na dwie kamienice, te najstarsze, które są na Starym Rynku, to są te kamienice z takimi charakterystycznymi frontonami z półokrągłymi liniami. Łatwo je znajdziecie. Jedna jest przy wylocie, czy przy wlocie ulicy Grodzkiej, druga mniej więcej po środku północnej pierzei. To są kamienice z najstarsze z tych zachowanych na Starym Rynku. Ta kamienica przez Stary Rynek, połączenie z ulicą Grodzką, jeszcze bardzo istotna to dla miłośników kultu i Kazika Staszewskiego, czy Stanisława Staszewskiego, w zasadzie Stanisława Staszewskiego, bo to on tam mieszkał i jegoż tam odwiedzała rzeczona Celina, którą pewnie wszyscy kojarzą z piosenki. Stamtąd Kazik widział zakład pogrzebowy, taki maleńki zakład pogrzebowy z maleńką trumienką na witrynie. Też go jeszcze pamiętam i stąd potem ona się bała pogrzebów. A wracając do Celiny, ona podobno przychodziła do Stanisława Staszewskiego na lekcję dykcji.
1: Podobno, no właśnie.
0: Bo potem musiała zażywać kąpieli.
1: Aha, rozumiem. Szkoda w ogóle, że no niestety ta kamienica również jest w tej chwili jakby nieczynna, zamknięta. Tak. Nie ma tam tego, co było wcześniej i no generalnie nie możemy usiąść
0: świetny
1: i pobiesiadować.
0: Świetny tarpę tniący życiem.
1: No
0: tak,
1: właśnie.
0: Tak, pamiętamy go. No to jest bolączka, myślę, nasza wielka, że ten Stary Rynek ciągle jeszcze nie żyje taką pełnią życia, jaką powinien żyć. Ja wiem, że nie wrócimy już do czasów średniowiecza, że nie będzie tam tych najbardziej uczęszczanych miejsc w Płocku, właśnie w okolicach Starego Rynku, bo tę funkcję, tak jak wspomniałem, przejęły centra handlowe, miejsca rozrywki, chodzimy do kina, do teatru, ale Stary Rynek jednak jest sercem miasta, jest sercem historycznym miasta. Po sąsiedzku jeszcze jedno serce, gdzie wszystko się zaczęło, czyli Wzgórze Tumskie, także ja bardzo namawiam, żeby płoczanie mimo wszystko zaglądali na ten Stary Rynek, bo to jest taka trochę, wiecie, samonapędzająca się, myślę, aktywność. Jeżeli zaczniemy chodzić na ten Stary Rynek, to i pewnie pojawi się tam życie, pojawi się więcej aktywności. No bo jeżeli zdarza się, że jestem tam dosyć późno wieczorem i tak naprawdę poza kilkoma menelami, którzy gdzieś tam błąkają się pod budynkami, nie ma nikogo, no to też trudno się dziwić, że te lokale zamykają się wcześniej. No one się zamykają wcześniej, bo nie ma klientów. No i jesteśmy w tym miejscu, że to
1: myślę, że warto wspomnieć, skoro już jesteśmy na Starym Rynku, jeszcze kamienicę, która nazywa się w tej chwili Domem Darmstadt.
0: Tak, ona nazywa się tam Domem Darmstadt. Kamienica związana z Eta Hoffmanem. To jest bardzo też istotna postać i właśnie jak tam będziecie na Starym Rynku, znajdźcie ją. To jest kamienica, jak staniemy tyłem do ratusza, to po prawej stronie, czyli w tej południowej pierzei. Budynek związany, tak jak wspomniałem, z Hoffmanem, który w Płocku mieszkał, przez pewien czas przebywał. Różnie Płock wspominał, no umówmy się, dla niego to było zesłanie, bo on tak naprawdę z dosyć dużego ośrodka do Płocka trafił, ale myślę, że to połączenie z artystą, który komponował muzykę, której można było muzyki słuchać. Bardzo często on przy otwartym oknie siedział przy fortepianie i grał, a potem to połączenie z Dziadkiem do Orzechów. No, kolejna sympatyczna rzecz, muzycznie bardzo piękna, może też warto do tego wrócić gdzieś tam za skorzystać z tej pięknej przeszłości, bo tablica jest przypomina, natomiast no, myślę, że można byłoby to w jakiś sposób ożywić. A skoro o tablicach, jeżeli mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, to wrócę do ratusza naszego obecnego i do tego, że znajduje się tam tak zwana sala sejmowa. Aha. To jest bardzo ważny element historii Polski, kiedy to też tuż przed wybuchem powstania listopadowego Sejm uciekający, opuszczający Warszawę, udaje się w kierunku na zachód, przejeżdża przez pobliskie Słupno, tam też się zatrzymuje, podejmowane są próby jeszcze jakichś tam podjęcia decyzji, co dalej, jak rozegrać tę trudną sytuację i wreszcie posłowie, senatorowie docierają do Płocka i oni zatrzymują się w Płocku i tutaj w naszym mieście odbywa się ostatnie posiedzenie Sejmu. Mówi się i tak jak powiedziałem, jest w ratuszu sala, która nazywa się salą sejmową. Natomiast to nie jest sala, w której to posiedzenie się odbyło. Z bardzo prostego powodu, jak słuchacie od początku naszej historii, to wiecie, że w tym miejscu znajdowała się nie ratusz, tylko zwykła kamienica, dodatkowo kamienica parterowa z użytkowym poddaszem. Sala jest w tej chwili na pierwszym piętrze. Ona, myślę, dobrze, że przypomina to wydarzenie, natomiast pamiętajmy, że to nie w tym miejscu się na pewno odbyło. Gdzie? zagadka do rozwiązania. Zostały ślady, że było to pomieszczenie przy rynku, ale na pewno nie to miejsce, które obecnie nosi nazwę sali sejmowej. No, ciekawostek do odkrycia w Płocku jeszcze sporo.
1: No właśnie, powiedz, czy jest jeszcze coś takiego, kiedy wejdziemy do tego ratusza i chcielibyśmy go zwiedzić, na co warto zwrócić uwagę?
0: Jeżeli tylko się uda, to wejdźcie koniecznie do takiej maleńkiej izby pamięci. To jest pomieszczenie na parterze po lewej stronie, jak wejdziecie tym głównym wejściem. Tam wyeksponowane są pamiątki, które myślę warto chociaż raz na jakiś czas zobaczyć. Tam zobaczycie laski, którymi rozpoczynano już we współczesnej historii oczywiście Płocka posiedzenia Rady Miejskiej. To bardzo ważne, przewodniczący Rady Miejskiej do tej pory jeszcze też okazjonalnie używa takiej specjalnej swojej laski. Tam znajdziecie łańcuchy, które no, wskazują, że ta najważniejsza osoba w mieście, obecnie prezydent, kiedyś to byli inni urzędnicy, sprawuje swoją władzę. Tam zobaczycie też pozostałości wspomnienia po dyplomach, które są dyplomami honorowych obywateli miasta Płocka. A przypomnę, że pierwszym honorowym obywatelem miasta Płocka był sam marszałek Józef Piłsudski, który otrzymał tenże tytuł w ramach rewanżu za nadanie naszemu miastu tytułu miasta bohatera. Tylko dwa miasta zostały odznaczone po wojnie 1920 roku. To był Lwów i Płock. Lwów otrzymał Krzyż Virtuti Militari, Płock Krzyż Walecznych i miasto, Rada Miasta postanowiła zrewanżować się i pierwszym honorowym obywatelem naszego miasta został Józef Piłsudski. Kolejny, myślę, też powód do dumy.
1: No właśnie, często idąc na stary rynek, nie zdajemy sobie sprawy, że tam po prostu jest kopalnia niesamowitej historii.
0: Oczywiście, że tak. No to jest, pamiętajcie, to jest najważniejszy budynek w naszym mieście. Może w tej chwili wydaje się być niepozorny, bo gdzieś tam ginie wokół tych wieżowców, które gdzieś dalej na osiedlu Tysiąclecia i w okolicy są, ale na rynku dominuje rzeczywiście pięknie zadbane w tej chwili na biały, nasz biały dom, taki lokalny, no władzę mamy mądrzejszą chyba. Przepięknie się prezentuje i warto sobie uświadomić właśnie, że tam tak naprawdę historia Płocka została udokumentowana. Tam warto jest zajrzeć. Są organizowane takie wejścia do ratusza przy okazji czy to Dni Historii Płocka, czy jakichś innych wydarzeń. Też myślę okazja, żeby wejść, zobaczyć jak to wygląda, że ratusz to nie tylko urząd, gdzie chodzimy załatwiać różne sprawy, ale również sporo ciekawostek.
1: W takim razie właśnie, pod takim kątem zwiedzajmy nasze miasto i zwiedzajmy również ratusz i stary rynek. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Moim również. Gościem był Michał Stańczak, przewodnik turystyczny, a rozmawialiśmy dzisiaj głównie o ratuszu miejskim, którego budynek powstał równo 200 lat temu. To dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Muzyką się żyje. Po 3 latach pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
3: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
4: Takiego się budowania zaczyna, piosenki
3: tak,
4: po kolei.
3: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
2: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Rapson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego 4 pory roku na miejscu pierwszym gorącej 20 radiowej. Jaeska to kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia SK wskoczył Kygo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla Was bilety. Podium gorącej dwudziestki zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na sk.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zaprasza Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem SK. Dwie minutki po 9:00. Mati Fuczyło to ja i mam dla Was sporo hitów. Będzie m.in. wspomniane cztery pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin van Buuren. Mati Fuczyło. Się przedstawił dwa razy, bo tak wyszło. Cześć!

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela, o, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. No a przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na Was SK Toy Story Radio? To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla Was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to Wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off.

0: Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest SK, ja to Mati Fuczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku, a w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy, a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony. Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu możesz zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
8: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
9: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
10: Życie często tracimy na podjęcie dobrych decyzji. I jest to problem. Ale jak złom chcesz sprzedać, to problemu nie ma. Trzeba w Kronie sprzedać. Bo jak nie w Kronie, to nie. Złom to Kron. Kron to złom. Pamiętaj, jak nie w Kronie, to nie. Złom do Kronu.
11: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket Energylandia.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A gdy...

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River. Ej, 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wygrać te wejściówki? Mm-hmm. Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Okay. Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku nie wiem ile razy widzieliśmy poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tuliś, albo kiedy Jessie woła Jolole Hibu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje. Ale będę jeszcze miał dzisiaj kolejne, więc słuchajcie koniecznie, a zaraz Justin Bieber wesce.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: táto promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: I po reklamie.
10: Płock na czasie.
11: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku. Tam czeka na Was m.in., a właściwie przede wszystkim Toy Story 5, a poza tym Tom i Jerry Przygoda w Muzeum, jak również Ojczyzna, Dzień Objawienia, Drzewo Magii, czy też Backrooms bez wyjścia. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie internetowej Przedwiośnia. Po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A jeszcze w czerwcu w naszym mieście kolejna edycja festiwalu Forum Wielu. Szczegółów szukajcie na Facebooku.
12: Muzyką się żyje.
13: Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej w ten weekend. Jesteśmy w Buczku i z Duńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami SK Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj drugi dzień festiwalowej rozgrzewki przed wakacjami. W Siedlcach trwa z kolei Before Festival. Na scenie największe gwiazdy polskiego rapu. Wczoraj zagrał m.in. PZ czy White 2115, a dzisiaj scenę przejmie BDOS 2115, Soku, Avi czy Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
14: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
15: Od lat, tak. Powstało już kilka utworów.
14: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
15: Ten numer jest tak mocny, że, jednak, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
13: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 3 minuty po 10:00, to jest SK, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Można też napisać. No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć!

Bauza i Magnetic w Radiu SK, 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie. W tej sprawie piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

0: Pamiętam czas, kiedy to był jeden z największych hitów na świecie. W końcu to było jeszcze niedawno. Lola Young, Messi. Tak brzmi Niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla Was. Selekcjonujemy nowe kawałki od Waszych i naszych ulubionych artystów, które naszym zdaniem już niedługo mogą zostać wielkimi hitami. Eben, tego Pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever. I moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Sia, The Weekend, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11, jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaw z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut i w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych, między innymi. Radio SK. Bibi Rexa, Fadeless, New Religion, to już za chwilę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy

0: komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
1: I po reklamie.

0: Gips i Kukoni i Tymasz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. Razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eski, to od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielosztuki w RTV.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje. Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na SKP Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe. W Radiu SK ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show State of Trends. Co tydzień ma dla Was nowe show na antenie ESKI. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. ESKA Live Remix możecie słuchać non-stop w ESKowej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Miejsce drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie, natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift, a jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w ESKowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Warto też dzisiaj słuchać ESKi, bo mamy dla Was bilety na Toy Story 5. To prawda, więc warto słuchać, ale warto słuchać też hitów na czasie. A tych nie zabraknie. Katy Perry, David Guetta, Sam Martin, Timbaland, Kygo, Khalid Griffin i Damiano David, The First Time na początek. Mati Fuczyło, 2 minuty po 11. Cześć. A jak u Was? Co robicie? Dajcie znać głosówkami.

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz mówię, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się staram.

0: Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem, dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie. Ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek dla mnie i nie tylko dla mnie, bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
14: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
15: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
17: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
18: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: To będzie ostatnia reklama.
19: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup. My mamy dla was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy, na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadnąć jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste albo bardzo trudne. No, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. Radio SK. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo Media Expert taniej masz.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Płock na czasie.
23: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. Już w te wakacje kolejna edycja Big Festiwalowski.
24: Mimo tego, że mamy inflację, podziały polityczne, za rogiem wojna i jest jakieś takie wszechobecne wrażenie, że co to z nami będzie za chwilę, to tym bardziej teraz jest potrzebna nam dobrej jakości kultura pozytywna.
23: Powiedział organizator Alek Pietrzak. Big Festiwalowski już 14 sierpnia. Szczegółów szukajcie na Facebooku, a wydarzenie poleca Radio SK. A już 22 sierpnia Międzynarodowy Bieg Obrońców Płocka 1920 roku.
25: Muzyka się żyje.
26: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później ci opowiem. A o czym jest ta piosenka?
27: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas tam.
26: W czasie wizyty deskowym w studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
28: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
27: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postawiać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
26: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem. Czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym messengerze, że to wy powinniście je zgarnąć, a ja zgarniam hity. El Profesor, Bella Ciao. Minuta po 12:00 Mati Fuczyło, Bella Ciao.

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness. A teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby polską wersję kawałka Azizam z Edem Sheeranem. Tak, tak, kto nie widział, kto nie słyszał, niech zobaczy, bo nawet nakręcili wspólny teledysk. Ale teraz nagrał wspólny utwór z małą Mają Gadowską. Majko, która jest podopieczną fundacji Cancer Fighters właśnie. Cały dochód z tego utworu wspomoże fundację, a że w kawałku pojawiają się wersy OSC i spełnianiu marzeń, to nie może być inaczej, tylko spełniając marzenia. My mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na naszym eskowym Instagramie i Facebooku, możecie to zobaczyć. Tam są nasze chociażby TikToki, kiedy na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać. I właśnie, może to zróbmy. Spełnijmy marzenie. Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Hey Brother, to Avicii, West. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu, ale które znacie też z anteny Radia SK. Ale tutaj teraz mamy też bilety na tę animację. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: to Ale Farben, René Miller i Body Tak w Radiu SK. 5 minut do 13. Widzę roztańczonego.
1: No ja tu słyszę, że wakacje już odpalone.
0: Rambo wszedł do studia Radia SK. Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. No tak, oczywiście, że wakacje odpalone. W końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj
1: od
0: nam.
1: Od 10.24 astronomiczne lato. Do Dokładnie. Tego letnie hity na czasie. I tak to można... prawie kubek zbiłem, ale
0: widzisz?
1: Na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
0: O, bardzo dobrze.
1: To zapraszam na...
0: Krzyczał.
1: Nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
0: O, doskonale. Łukasz Zduńczak z wami zostaje. Zduńczyk z wami zostaje. Czy ja powiem Zduńczak? No, będziesz Zduńczyk.
1: Nie, nie fakt.
0: Mati fuczyło za to ja. Dzięki wam bardzo. No, a Łukasz zadba o hity.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: No, tego. Może.
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
12: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
13: Takiego budowania piosenki po kolei.
12: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
11: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski, tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali latami. No i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
14: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
15: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
14: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
15: Że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
11: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już po lecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry, słuchajcie. Numer 1 gorącej 20 na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego 4 pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie, w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał o tym, że w Sylwestra przed północą zasnął. 3 po 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko tego numeru nie nucić. Turu, turu. Ten hit oponował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SM. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka. Dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

0: To będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie, czekam na wasze upalne wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między innymi Coldplay.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
10: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
11: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: I po reklamie.

0: mundialowy hit. Andrea Bocelli i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze. Posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak przeszczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacyjny.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego, cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale, leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy i jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele.

0: autopromocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój

0: na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: I po reklamie.
10: Płock na czasie.
11: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. W te wakacje kolejna Urbexomania. Nie zabraknie prelekcji, konkursów, wystaw i dwóch koncertów, z których dochód przeznaczony zostanie na cel charytatywny.
12: Jest to impreza, na której odbyło się zjazd eksploatorów z całej Polski i takie święto po prostu urbexiarzy, żebyśmy się w jednym miejscu spotykali.
11: Powiedział Damian Cybulski z płockiej grupy Urbex Moją Pasją. Urbexomania już 8 sierpnia. A zaraz po wakacjach, bo 13 września, doczekamy się kolejnej 15 edycji półmaratonu dwóch mostów.
13: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
14: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
13: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
15: A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na SK-owym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj, w tę niedzielę, czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 14:02, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić ute, popa, ute. Stromae się pojawi. A teraz Swedish House Mafia, numer, przy którym fajnie się jedzie na lody rodzinnie.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie i jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Czego więcej trzeba, Bajka. By poczuć się jak na wakacjach?
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno: dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. SK na słuchawkach na rowerze to jest bardzo dobry wybór. No tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. Ja

0: 5 years down the road.
1: Alex Warren w Radiu SK.
2: Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin, a także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK, gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: No, tego.
5: A może...
6: Także tak.
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
9: Icha! Icha! Wszędzie kicha! A gdzie nie? A jak to gdzie nie? W Kronie nie! A w Kronie! Złom i makulatura! W Kronie! Rewelka! Iha!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: I po reklamie.
13: Zbliża się 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zaczynamy od ogromnego pożaru na Pomorzu. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie pod Słupskiem. Na miejscu z ogniem walczy 29 zastępów Straży Pożarnej. Służby monitorują jakość powietrza, a mieszkańcy zostali poproszeni o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą a Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwała Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
14: 3, 2, 1, start!
15: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
16: Jak tam było na trasie?
17: Dobrze, fajnie.
13: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował nasz SK-owy bus. Szukajcie naszej pomarańczowej strefy.
18: Poczujcie się wszyscy, jakbyście byli w naszej pomarańczowej strefie, bo to jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Ja będę dbał o to, żebyście tam nie ziewali po niedzielnym obiedzie. I to jest przedwakacyjne niedzielne popołudnie. Za tydzień o tej porze już będą wakacje, za tydzień w poniedziałek nie trzeba będzie dziecka rano do szkoły budzić. Tak będzie pięknie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dziecko się tylko przed pracą rano do teściów odstawi, sprawa załatwiona. Gramy hity na czasie, David Guetta już teraz, a za chwilę hymn męskiego grania.

i się można bujać za kółkiem. Dla wszystkich w trasie, dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK, 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia, słuchajcie. Bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Szokujące zachowanie Norwegii na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu. Radio SK.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
15: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
17: Cześć dzieciaki i rodzice. To ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
20: I po reklamie.

ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło. Jeśli wam też siadło, to głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radia SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosowy i po 16 wysyłam was do kina.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym. To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Płock na czasie.
23: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. Już te wakacje kolejna, 12. edycja Polish Hip Hop Festival.
24: Nowe filary tej edycji to miejskie działania, które łączą kulturę uliczną, styl i przestrzeń miasta.
23: Mówi Małgorzata Felczak z biura koncertowego.
24: Tatuaż wychodzi z hal, moda wychodzi z internetu, a motoryzacja wraca do ludzi.
23: Festiwal już na początku lipca, wydarzenie poleca Radio SK. A już 24 czerwca w Pukisie Mama na obrotach w programie Niezły Bajzel.
25: Zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
26: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów, kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
25: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
0: La Furia to jest jak po niedzielnym obiedzie zostawi się brudny talerz na stole w kuchni. Nie polecam tego robić. Polecam zostać z Radiem SK, bo tutaj można zgarnąć bilety na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego takie bilety wam się po prostu należą? Nagrywajcie się, a ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. My dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16:01.

0: Katy Perry w Radiu SK. Tu się słucha hitów na czasie i tu się wygrywa zaproszenie na Toy Story 5. Ja myślę, że Grzesiek bardzo zasłużył, żeby te bilety zgarnąć, bo on jest prawdziwym bohaterem.
1: To mi należą się bilety na Toy Story, ponieważ wziąłem swoją ciężarną żonę na tygodniowe wakacje, a Toy Story to jest moja ulubiona bajka.
0: Grzesiek, to jest genialny pomysł dla wszystkich przyszłych tatusiów. Zabrać żonę na wakacje all inclusive, bo wtedy o każdej porze dnia i nocy można spełniać wszelkie kulinarne zachcianki w najbardziej szalonych połączeniach. Grzesiu, jako że niebawem o zabawkach będziesz wiedział wszystko, 4 bilety na Toy Story 5 są twoje. Radio
2: SK. Wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. To jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda? Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
4: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
8: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

Polska grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio, to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.

0: Táto promocja.
1: A kde tu vstečne jesť?
2: To co ty nikdy kamperem nejechalaš?
1: No veobraž sobie, že nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
12: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
13: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: Śląsku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
3: Mężczyzna stawiał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
2: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
4: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
5: Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
2: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
6: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam Was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu już dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej SK, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17.

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim milenialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości. Teraz mam taki hit, który przypomni nam początek lat 2000. 2006 rok. Jeśli pamiętacie ten numer, to znaczy, że mieliście dobre dzieciństwo, dobrą młodość. Kojarzycie Bass Huntera na 100%. Ale to był hicior. I teraz Dota doczekała się nowej wersji, za którą odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie. Wchodzi za pierwszym odsłuchaniem. Przekonacie się już teraz. To jest SK.

0: bardzo dobry mood mamy, bo to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami w trasie. Jadwiga, pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4 odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z wami. Za chwilę do samochodu Sombra wam dokładam. Radio SK.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: No, tego.
12: A może...
13: Także tak...
14: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
15: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: I to jest piękna gra!
21: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
20: Tak, wiedziałem!
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu, a jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Impreskę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup.
5: Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: I po reklamie. Płock na czasie.
11: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. W przyszłym miesiącu Płock zamieni się w rajdowe miasto. Wszystko za sprawą drugiej edycji Rajdu Płocka, imprezy skierowanej głównie do kierowców bez sportowych licencji.
12: Po prostu, żeby przyjechać, żeby dobrze, fajnie spędzić czas, zobaczyć, z czym to się je. Wziąć udział, zawsze adrenalina na starcie, jak stoper rusza, czy to jest metry fotocela, to rośnie.
11: Powiedział nam Paweł Wójtowicz, a rajd już 11 lipca. A już 10 lipca rozpoczynają się regaty żeglarskie w Nowym Tuninowie. Szczegółów szukajcie na Facebooku.
13: Zbliża się 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: I to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: I po reklamie.
5: Ja się

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: Razem składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
0: SK Płock.
1: Małgorzata Kułakowska, organizator Fame Dance Festival, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Małgosiu.
2: Witam serdecznie.
1: Małgosiu, 14. edycja przed nami Fame Dance Festival. 14 lat, chyba już w ogóle się nie stresujesz, bo weszłaś tutaj na takim luzie do studia, absolutnie żadnego stresu nie widać.
2: Powiedzmy tak, no już 14 lat zresztą razem z Eską, więc dziękujemy serdecznie za patronat.
1: Miło nam bardzo, jesteśmy szczęśliwi, że możemy objąć patronatem co roku tę imprezę.
2: Tak, 14. edycja, czy stres jest mniejszy? Zdecydowanie tak. Jesteśmy już jakby na innym etapie organizacji całego festiwalu, więc myślę, że to wszystko na spokojnie według lat wcześniejszych sobie poukładaliśmy, co, kiedy trzeba zacząć, więc myślę, że tak już mamy praktycznie wszystko dopięte na ostatni guzik.
1: Czyli żadnych ważnych zmian w tym roku nie będzie?
2: Nie.
1: No dobrze, w takim razie opowiedzmy, co będzie się działo, zwłaszcza tym, którzy nie śledzą Fame Dance Festiwalu. 14. edycja, kiedy się zacznie, no i kiedy będą warsztaty, bo zwykle wydarzenie poprzedzone jest warsztatami.
2: Dokładnie tak. Fame Dance Festival przede wszystkim jest to impreza, która ma na celu jakby celebrację tańca. Tego, co udało się stworzyć w przeciągu całego sezonu oraz żeby zaprezentować ludziom szerokiej gamie publiczności to, co my kochamy najbardziej, to, co prawie czasami nas w zakłopotanie, dużo nerwów, stresu, ale jednak gdzieś to serducho głęboko bije do tej pasji. Warsztaty w tym roku startują 22 czerwca, kończą się 25, więc są to 4 dni ciężkiej pracy z 2 instruktorami. Tak naprawdę w warsztatach chodzi o to, że to wy sobie wybieracie warsztatowca, z którym chcecie współpracować. Może to być jeden, może to być 2. Ja proponuję korzystać jak najbardziej, ponieważ są to warsztaty darmowe. W tym roku zaprosiliśmy do współpracy Kaję Żubrowską. Jest to wieloletnia, wszechstronna tancerka. Pracowała z takimi artystami jak Roxana Węgiel, Margaret, Julia Żugaj, Doda, Jan Kleosia, Szpaku, Vito Bambino. Także na scenie gdzieś tam polskiej przy współpracy z artystami ma mega doświadczenie, co myślę, że będzie bardzo dobrze rokować na pracę, którą ma zaprezentować.

0: bardzo dobrze opowiadany w relacjach między sobą, więc jakby z roku na rok widzę zupełnie inną pracę, że oni wiedzą, z czym już się to wiąże, nie musimy im dokładnie wszystkiego tłumaczyć, nie są zaskoczeni i nawet od pierwszego dnia od razu działają na ustawieniach, na choreografii dokładnie, więc mają bardzo intensywny czas, który tak naprawdę wykorzystują co do minuty.
1: No właśnie, powiedzmy, że ta choreografia jest praktycznie przygotowywana przez te 4 dni i to muszą opanować osoby, niektóre, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, które nie mają styczności z tańcem. I jest to bardzo duża liczba osób.
0: Jest to bardzo duża liczba. W tamtym roku tak naprawdę w warsztatach brało udział 230 osób. W całym ogólnie show zaprezentowało się ponad 600 tancerzy na scenie. Dlatego do okiełznania tak naprawdę warsztatowcy mają 6 grup. I to jest nie lada wyczyn, natomiast nie oczekujmy choreograficznie, że to będzie choreografia na Mistrzostwa Świata.
1: No logicznie.
0: W naszym festiwalu chodzi o to, żeby to wprawiło widza w taki szok, ile osób tak naprawdę może stanąć na tej scenie i dać taką energię, że ja uważam, że te pokazy pod względem ilości osób dają takiego największego kopa jednak na tym festiwalu.
1: Jak reagują te osoby, które uczestniczą w tych warsztatach już po tym finałowym występie? Czy są zadowolone z tego, co przeszły, jaką drogę przeszły przez te kilka dni i no właśnie, jaki jest odbiór, jaki jest odzew, jaki jest feedback?
0: Tak naprawdę to jest dla mnie zabawne, bo często już na finale dostaję pytania, co za rok? I właśnie, co za rok? To co za rok, to przychodzi wolną drogą. Natomiast jeżeli chodzi o tych dzieciaków, my obserwujemy już, ja tak jak powiedziałam, 14. edycję i są z nami ludzie, którzy może nie od pierwszej edycji, ale zaczęli gdzieś w połowie i przychodzą, a nie są uczestnikami naszego też studia. Dlatego bardzo zachęcam do udziału, ponieważ taniec ma łączyć, nie dzielić. No i to jest gdzieś pokazanie tej właśnie miłości największej i pasji. Oni są zachwyceni, są często zaskoczeni jakby poziomem tej imprezy, co dostają od nas, jak później występują na gali gdzieś. No i jest to pewien szok i nie tylko nawet dla dzieciaków, dla rodziców uważam również, tak samo dla instruktorów, którzy tutaj przyjeżdżają. No bo wchodzą sobie do studia, prowadzą warsztaty, później idą na próbę generalną do amfiteatru, gdzie jeszcze nie ma postawionej sceny, nie ma oświetlenia, nie ma tej publiczności, którą jak na razie udaje nam się zbierać co do punktów jednych siedzących. I w dzień imprezy, no widzę po ich minach, że o mój Boże, z jaką to jest pompą. Także no myślę, że są zachwyceni całą współpracą.
1: Są to dzieciaki, młodzież, ale i dorośli w różnym wieku. Jak wygląda ich podział na grupy?
0: Mamy 3 grupy, które wyglądają jakby wchodzą w tą najmłodszą podstawówkę, czyli to jest pierwsza grupa klasy 1-3, druga grupa to jest klasy 4-6, średnio zaawansowany poziom i trzecia grupa to jest klasy 4-6, zaawansowany poziom i to jest jakby ta pierwsza część warsztatowców. Następna pula należy do osób starszych. Jest to grupa klas 7-8 i LO. Jest to średnio zaawansowany poziom i to jest pierwsza grupa. Tak samo wygląda grupa druga, bo jednak tutaj mamy najwięcej chętnych dzieciaków. I trzecia grupa to jest LO zaawansowani. Natomiast nie ograniczamy w grupie LO najstarszego wieku, więc jeżeli ktoś chce tylko spróbować, to zapraszamy serdecznie, bo to gdzieś mieści się w naszych ramach, bo tego jednak rocznika uczestników jest najwięcej, ale dorośli też się pojawiają.
1: Czy ci dorośli przychodzą tylko na warsztaty i później rezygnują na przykład z tego występu finałowego, czy też chętnie uczestniczą w tym finale również?
0: Absolutnie. Bardzo rzadko zdarza się, że ktoś jednak odpadnie z samego finału. Najczęstszy powód jakby to jest albo wyjazd wcześniejszy na wakacje, albo już wcześniej ustalone jakieś plany. Natomiast tak sam z siebie z obaw, że nie da rady, nie było takiego przypadku.
1: Impreza oczywiście finałowa odbywa się w amfiteatrze. Zapełniacie ten amfiteatr w 100%, prawda?
0: Tak.
1: Wszystkie wejściówki darmowe rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Kiedy będzie można je odebrać? Pewnie w bileterii Pokisu.
0: Tak, oczywiście. Żeby wejść na naszą imprezę jakby od samego początku, czyli od godziny 17.30, gdy bramy zostają otwarte, należy posiadać taką darmową wejściówkę. I te wejściówki będzie można już odbierać w Pokisie, w bileterii Pokisu od 15 czerwca, czyli już

0: chwilę.
1: W studiu Fame również?
0: U nas również, ale dopiero tak naprawdę w momencie warsztatów, czyli między 22 a 25 czerwca.
1: Mówimy tutaj o dzieciakach, młodzieży, dorosłych, którzy będą przygotowywali się do tego finałowego występu. Co oprócz tych osób wydarzy się na scenie amfiteatru?
0: Scena właśnie ze względów takich, że jest, powiem tak, odpicowana, zawsze staramy się zorganizować jeszcze jakiś dodatkowy pokaz. No i gdzieś najbardziej nam się sprawdzały właśnie szarfy, koła, gdzieś te pokazy takie bardzo gimnastyczne, artystyczne. W tym roku będzie podobnie. Zaprosiliśmy Agnieszkę Marczak, finalistkę programu Mam Talent. Będzie prezentowała się w dwóch odsłonach. Będzie to zupełnie coś nowego, ale nie chcę tutaj zdradzać dokładnie, jak będą wyglądały Agnieszki pokazy, dlatego no myślę, że da niesamowite show.
1: Czy zaprosiliście jeszcze jakiegoś gościa?
0: Tylko Agnieszka wystąpi jako gwiazda.
1: Jest to na pewno uatrakcyjnienie całego finału, bo chyba w zeszłym roku nie było takiej specjalnej gwiazdy, prawda?
0: Była rok temu również z nami. Już teraz nie przypomnę sobie nazwiska, ale
1: czyli
0: również
1: na ostatnią minutę.
0: Tak, prezentowała się. Była to niespodzianka tak naprawdę od nas, bo też nie chcemy zawsze wszystkiego zdradzać dla tych dzieciaków. To też jest jednak niesamowite doznanie zobaczyć coś nowego. Nawet padały pytania z widowni, czy ta pani się uczy Fame. Także były zaskoczone tym, co same widziały na scenie.
1: Jak dobieracie jako organizatorzy instruktorów, czy też właśnie te gwiazdy, które występują podczas finału?
0: My przede wszystkim pielęgnujemy przyjaźnie, które się nawiązują w trakcie współpracy przez te X lat działania jakby studia. Dlatego mamy szeroką gamę przyjaciół, którzy często nam podpowiadają, spróbujcie tą osobę, spróbujcie tą osobę. I tak było też również w tym roku. Te dwie osoby, które będą z nami współpracowały, są przede wszystkim przyjaciółmi Adama Bytniewskiego, który był gwiazdą poprzedniej edycji. Także gdzieś tam powiem, że z własnego polecenia. No i jestem pewna, że będzie to niesamowita przygoda też dla nich.
1: Czy aby wziąć udział w warsztatach, w festiwalu, trzeba być płocczaninem, czy można przyjechać z innego miasta?
0: Absolutnie, z okolic również, także zapraszamy. Jeżeli tylko jest możliwy dojazd, to jak najbardziej.
1: Czyli praktycznie, jeżeli nawet osoba z Warszawy chciałaby uczestniczyć w Fame Dance Festiwalu w Płocku, może to zrobić.
0: Były takie przypadki.
1: O, proszę.
0: Były takie przypadki, dojeżdżały dwie dziewczyny, także miało to miejsce i jest to możliwe.
1: Małgosiu, czy ten festiwal na tle innych festiwali w naszym kraju jest taki szczególny? Jak to wygląda? Bo wy na pewno orientujecie się, czy są podobne festiwale.
0: Tak naprawdę podsumowanie roku pracy studia prowadzi każdy. Jest to gala finałowa prezentująca właśnie to, co dzieci osiągnęły w przeciągu roku całego sezonu tanecznego. Natomiast z tego, co ja wiem, to nikt nie dołącza jakby tych darmowych warsztatów ani czegoś takiego od siebie więcej. Są to bardziej gale, na których się prezentują tancerze danego studia. My rozszerzyliśmy to przez to działanie, żeby jednak pokazać i zachęcić ludzi do czegoś nowego, do czegoś, czego jeszcze nie znają, czegoś, co mogą poznać u nas. No i tak jak powiedziałam wcześniej, że taniec ma łączyć, nie dzielić. Gdzieś to motto we mnie głęboko bije. Dlatego my otwieramy się na różne studia i zapraszamy do współpracy.
1: Zawsze ta gala podsumowująca jest na zakończenie roku szkolnego. Tak też będzie i w tym roku. 26 czerwca gala finałowa. Powiedz mi, jeżeli chodzi o ten sezon właśnie, który mija, czyli ten rok szkolny, jak go oceniasz, jeżeli chodzi o Studio Fame?
0: Zleciał niczym mrugnięcie okiem, że tak powiem, naprawdę. Dopiero co wchodziliśmy we wrzesień w zajęcia, a tak teraz już jest czerwiec, gdzieś kończymy. Był to bardzo intensywny sezon. Był to sezon turniejowy. U nas bardzo dużo osób, przede wszystkim również startuje w prezentacjach indywidualnych. Dlatego tutaj ogromne zaangażowanie rodziców, żeby te dzieci gdzieś tam co weekend praktycznie zawozić na te zawody, spędzać z nimi cały dzień. Nasze studia jakby też pracuje od poniedziałku do soboty włącznie. Często w niedzielę mieliśmy jakieś dodatkowe warsztaty z zaproszonymi gwiazdami, dlatego tak jak sobie teraz szybko analizuję w głowie, to naprawdę to był mega błyskawiczny sezon taneczny. Bardzo intensywny, bardzo pracowity.
1: Mnóstwo nagród?
0: Tak, zdecydowanie. I przede wszystkim poziom naszych tancerzy bardzo szybko się podnosi. Gdzieś nawet te turnieje pozwalają na obejrzenie innych osób z innych województw, które są w podobnym wieku, pracują równie intensywnie i no, piękne są prezentacje.
1: Które grupy są najbardziej oblegane?
0: Najbardziej oblegane w tym sezonie chyba były klasy 1-3.
1: O, czyli te najmłodsze.
0: Tak, jedne chociaż z najmłodszych. Wcześniej nie ukrywam, że gdzieś grupy pięciolatków to były grupy, na które najdłużej się czekało na listach rezerwowych. Natomiast w tym sezonie też ładnie nam się bardzo rozwinęły klasy starsze, takie klasy 7-8, podstawówka. Uh-huh. To naprawdę też szanuję, bo gdzieś to już jest wiek, który ma pewne ograniczenia, bo już ciało jest rozwinięte. Natomiast no, kształtowanie tych dzieci i patrzenie na rezultaty, jakie to przynosi, no to też buduje serducho.
1: Podsumowanie sezonu teraz. Kolejny sezon zaczynacie już we wrześniu. Małgosiu, jak dasz sobie radę? Bo chyba niedługo będzie problem.
0: Leciutki. No tak, ja odpadnę na cały rok ze względu na córeczkę, natomiast no, pozostawiam swoje grupy w dobrych rękach, więc wiem, że kolejny sezon to też będzie niezwykła petarda, ale oczywiście na festiwalu się pojawi jak najbardziej.
1: Oczywiście trzymamy kciuki. Dziękuję. No i dobrego rozwiązania, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję pięknie.
1: Moim gościem była Małgorzata Kułakowska, organizatorka Fame Dance Festival.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płocka. Dzisiaj w magazynie Urszula Włodarczyk, przewodniczka turystyczna, i Anna Krzemińska, malarka.
2: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK oprowadzamy Was po Płocku. Dzisiaj moim gościem jest Urszula Włodarczyk, przewodnik turystyczny, który oprowadzi nas po gotyku ceglanym. Ścieżka gotyku ceglanego też jest w Płocku, o czym być może nie wszyscy wiedzą. Witam Cię serdecznie, Ulka.
3: Witam.
1: Jeżeli chodzi o gotyk ceglany, europejski szlak gotyku ceglanego, to stowarzyszenie, które zostało założone przez trzy państwa, Danię, Niemcy i Polskę. No i taką ideą, która przyświecała tym państwom, było propagowanie właśnie owego stylu, który nazywa się gotyk. Ulka, powiedz nam troszeczkę, czym ten styl się charakteryzował?
3: Zacznę może od samej nazwy, bo gotyk kojarzy nam się z gotami, więc być może niektórzy myślą, że to oni mieli coś do czynienia z wprowadzeniem tego stylu w Europie. Ale tak nie jest. Ten nazwa jakby powstała dopiero w drugiej połowie wieku XV i nazwano to stylem gotyckim, dlatego że uważano gotów za barbarzyńców, którzy zdobyli kiedyś i zniszczyli Cesarstwo Rzymskie i tak samo teraz ten styl wprowadził takie barbarzyństwo w architekturze, więc ta nazwa właśnie dlatego została skojarzona z gotami.
1: A na czym polegało to barbarzyństwo gotyckie?
3: Tak, to wymyślono właśnie tę nazwę we Włoszech, a jak wiemy, Włosi no, żyli na architekturze starożytnej, więc to była architektura tak zwana klasyczna, gdzie wszystko było proste, eleganckie, a tutaj nagle wchodzi styl, który jest zupełnie inny, który wprowadza takie zamieszanie, można by powiedzieć, bo kiedy popatrzymy na te budowle gotyckie, to one są takie niezwykle wyniosłe,
1: tak, strzeliste.
3: Tak,
1: zgadza się.
3: U nas może no, w Płocku akurat nie mamy takich wzorców, bo nie zachowały się te kościoły w postaci swojej pierwotnej, ale te, które pozostały, a są przepiękne kościoły, katedry na zachodzie, we Francji, w Anglii, we Włoszech, w Niemczech nawet, to charakteryzują się niezwykle bogatą ornamentyką. Te całe na tych frontonach i nawet i z boku katedr odbywa się taki ruch. Tam jest mnóstwo rzeźb, płaskorzeźb. No i przede wszystkim wysokość tych budowli. One są ogromne, strzeliste, bo czasy, w których ten styl zaczął no, wchodzić do użytku, to były czasy, kiedy ludzie chcieli jak gdyby przybliżać się do Boga. Minął czas, kiedy budowano tak nisko, przesadziście, bo takie były budowle. budowle romańskie. Zresztą budowle romańskie charakteryzowały się też tym, że to były także obiekty obronne, nawet i te sakralne. Więc one były takie właśnie masywne, niewielkie okienka strzelnicze. A tu wchodzi styl, który wprowadza nam światło, wysokość i człowiek, kiedy wchodził do takiego kościoła, to patrzył w górę, dlatego że te ogromne witraże, które były często jeszcze kolorowe, ściągały jego wzrok do góry. No, a w górze wiadomo jest Bóg, więc przybliżało człowieka w ten sposób do Boga.
1: No i poza tym ta przepiękna cegła czerwona, tak, która też kojarzy się, tak, z gotykiem, prawda? No i te łuki strzeliste, tak jak tak, ty tak, mówiłaś tutaj.
3: Tak. I łuk to, ostry. W romańskim stylu był łuk taki półokrągły, a tu łuk ostry. Z tym, że chciałam tu powiedzieć, że ten właśnie gotyk ceglany to jest charakterystyczny dla tych państw, które wymieniłeś, czyli tych krajów Hanzy, rejonu Morza Bałtyckiego. Natomiast na zachodzie, we Francji, gdzie ten styl powstał w połowie mniej więcej wieku XII, to były budowle kamienne. My nie mogliśmy sobie pozwolić na kamienne, bo nie mamy kamienia. Do dzisiaj go nie mamy. Gdzieś tam na południu trochę tych złóż jest, ale we Francji, w Anglii, we Włoszech to ogromne są te kamieniołomy, dlatego tamte budowle były kamienne. Generalnie gotyk w Europie dzielimy na kamienny i ceglany. I ponieważ u nas nie było tego surowca kamiennego, ale było co innego. Była glina i okazało się, że tej gliny jest tak dużo, że można sobie pozwolić na niesamowitą liczbę budowli. Dlatego też nieraz się śmieję, że Kazimierz Wielki zostawił Polskę murowaną, bo miał materiał odpowiedni.
1: No właśnie. Płock jest jednym z 8 polskich miast, które należą do tych, gdzie ten szlak gotyku ceglanego przebiega. Jest troszkę jednak zabytków, trochę pozostałości tego gotyku ceglanego w naszym mieście, nieraz nawet niewidocznego tak, tak, na pierwszy rzut oka, prawda? Tak. Powiedz mi, od jakiego miejsca warto by zacząć taką wędrówkę tym szlakiem gotyku ceglanego?
3: No, wiadomo, w Płocku to większość osób zaczyna swoje wycieczki od Wzgórza Tumskiego. I tam rzeczywiście mamy jasny przykład tego, że w Płocku gotyk ceglany jest, ponieważ mamy pozostałości części murów obronnych, które były tam pobudowane mniej więcej na przełomie XIII i XIV wieku i mamy te nasze dwie słynne baszty, basztę zegarową, dawną, dzisiaj nazywamy ją wieżą, wieża zegarowa i wieża szlachecka, onegdaj nazywana wieżą wysoką.
1: No to może zatrzymajmy się w takim razie w tym miejscu i troszkę opowiedzmy właśnie o tym terenie i o tych budowlach, które pozostały, no chyba najbardziej rzeczywiście okazałe, tak jak
3: tak
1: mówisz.
3: No oprócz wieży Małchowianki, tak? Bo ta jeszcze jest taka bardzo rzucająca się w oczy, tak. Tu często w przewodnikach, to muszę powiedzieć, czytamy, że są to wieże i fragment muru, które są pozostałością murów obronnych z czasów Kazimierza Wielkiego. Bo to właśnie ten król pobudował nam, właściwie no polecił budować, sam wiadomo nie budował, mury obronne wokół miasta całego naszego ówczesnego i jeszcze podwójne mury wokół zamku. Ten jednak mur, który nam pozostał, to nie jest mur kazimierzowski. To jest mur, który powstał wcześniej, ponieważ zanim jeszcze powstały mury na polecenie króla Kazimierza Wielkiego, to najprawdopodobniej książę Bolesław II, a to był syn Siemowita I, a wnuk Konrada Mazowieckiego, pobudował właśnie te mury pierwotne, bardzo wysokie, co zresztą dzisiaj widzimy na kilkanaście metrów, z basztami, żeby chronić nasze miasto przed niezwykle okrutnymi napaściami, które przez naprawdę wieki na nasze miasto spadały. To były ataki Prusów, dzisiejsze Mazury, Jaćwingów, Litwinów. Niesamowicie okrutny właśnie był najazd Litwinów, który spowodował, że tenże Bolesław II podjął się takiej budowy, bo w czasie takiego najazdu w 1262 roku w okrutny sposób został zamordowany jego ojciec Siemowit. Prawdopodobnie ścięto mu głowę, co było wtedy straszną sytuacją, ponieważ nie czyniło się takich rzeczy rycerzowi. I tenże właśnie Bolesław, kiedy podrósł, to postanowił zbudować mur, który będzie obroną, bo wcześniej był to mur ziemny. Takie mury były łatwe do zdobycia i dlatego to nasze miasto było zdobywane. On biegł wzdłuż całego Wzgórza Tumskiego i to, co nam pozostało, te dwie baszty, najlepiej zachowane, to jest rzeczywiście tylko fragment, a później No, gdzieś tak ponad 50 lat później, bo rozpoczęło się to w roku, no muszę tu podać datę, wybaczcie mi, 1353, kiedy zaczęły się budowa murów w Płocku, to opleciono drugim rzędem murów to nasze wzgórze. Tylko, że tak jak mówię, tamte zostały rozebrane doszczętnie, bo zaczęto mury płockie rozbierać za czasów, kiedy przyszli do nas Prusacy, w okresie po drugim rozbiorze, i pod koniec XVIII wieku te mury zostały rozebrane całkowicie, dogłębnie, aż do momentu, kiedy był fundament kamienny, to wszystko rozebrane, ale powiem ciekawostkę, co było w ogóle takim no, miłym, niesamowitym zdarzeniem dla archeologów, także ponieważ w ulicy Bielskiej, tak na przedłużeniu obecnego fragmentu muru, kiedy tam robiono pracę, znaleziono właśnie pozostałości bramy Bielskiej. I to było niezwykłe wydarzenie, dlatego że, tak jak powiedziałam, za czasów pruskich, kiedy zaczęto ten mur rozbierać, to rozbieranie trwało 16 lat, więc oni sobie już zdążyli z Płocka pójść, zanim to skończono, to doszczętnie rozbierano, a tu nagle fragment. Nawet była taka sytuacja, że miasto chciało jakby odbudować tę wieżę, były plany, planowano tam jakieś restauracje, taki punkt widokowy, no jak na razie tego nie zrealizowano. Ale wracając do naszego wzgórza, tak jak powiedziałam, pozostały te dwie baszty. Ta jedna może utrzymała się dlatego, że pod koniec XV wieku, kiedy wieże katedralne były już mocno naruszone, przeniesiono tam dzwony katedralne i dbano o tę wieżę. Po prostu o nią dbano. Dzisiaj możemy ją podziwiać. To jest ta nasza wieża zegarowa. Przebudowywana, ale jest, stoi i cała jej podstawa jest z pewnością gotycka, i to samo wieża, ta druga, południowa. Ona wcześniej nazywała się wieżą wysoką, ponieważ była o wiele wyższa. Została także rozebrana częściowo za czasów pruskich, dlatego że groziła zawaleniem. I żeby ją ratować, częściowo ją obniżono.
1: Ale jeżeli chodzi o mury obronne, mamy fragmenty murów obronnych zachowane w Płocku. Tak. I oprócz tych dwóch baszt, o których ty mówisz, również są w innych miejscach i możemy je zobaczyć, prawda?
3: To właśnie te, które pozostały, to już są te słynne mury kazimierzowskie. I to jest ten największy fragment muru, który wynurzył się po rozebraniu budynku mieszkalnego, to jest przy ulicy Kwiatka. No i nasza baszta przy ulicy Zduńskiej. Tych baszt było 18 po tej stronie, bo nie wiemy, dotychczas nie ustalono na 100%, ja nawet ostatnio pytałam pani archeolog, która prowadzi pracę w Płocku, czy mur od południa, czyli od Wisły był. No domniemywa się, że był, ale to jest tylko domniemanie, ponieważ tak naprawdę nie zostało udowodnione, że ten mur biegł. Więc mur miał baszty i ten fragment, który został przy ulicy Zduńskiej, został zachowany, a to dlatego został zachowany, że on pod koniec XV wieku został przeznaczony na budynek. Baszty nie były od środka zamknięte ścianą. One były w kształcie litery U. I właśnie przeznaczono za czasów księcia Janusza II, przeznaczono tę basztę dla Bractwa Strzeleckiego na skład broni. I oni to po prostu zrobili z tego budynek, który dzięki przebudowie z kolei wieku XVIII ostał się do dzisiaj. Odsłonięto fragment cegły, żeby było widać, że to jest właśnie gotyk. No i trzeci fragment muru, który jest całkowicie niewidoczny, to są, jak to ja się śmieję, plecy tego domu pod trąbami, bo dom pod trąbami jest także jednym z najstarszych, w ogóle to jest chyba najstarszy taki z budynków niesakralnych, tylko tego nie widać, ponieważ on został otynkowany i tego nie widać, ale to jest dom, który pochodzi z końca wieku XIV, gdzieś tak 1380. Natomiast pięknie odsłonięto też gotycki budynek obecnego Towarzystwa Naukowego Płockiego z połowy wieku XV. On kiedyś też był otynkowany. Widziałam to na starych zdjęciach, ale ponieważ zdjęto tynk, to widzimy, że to jest gotyk ceglany.
1: No właśnie, wróćmy do tego domu pod trąbami może. To bardzo charakterystyczny budynek i też przechodzimy koło niego, nawet nie zastanawiając się, że to jest tak stara budowla, prawda? Natomiast kiedy wejdziemy do samego budynku, tam są przepiękne piwnice.
3: Przepiękne. Ja bardzo żałuję tego, że one nie są udostępnione do zwiedzania. Ja nawet poszłam tam ostatnio, ponieważ została otwarta tam restauracja. Miałam szczęście, że jak weszłam, to była właścicielka tej restauracji, przemiła pani i prosiłam ją o możliwość zwiedzenia tych piwnic, że tam byśmy z grupą kolegów przyszli, bo nie wszyscy z nas, przewodników, widzieli tam zawsze ktoś był właścicielem, nie zawsze udostępniał, nie zawsze były one możliwe do zwiedzania, ale wielka szkoda, ponieważ są przepiękne zresztą i obecnie jak wchodzimy na parterze tego budynku widzimy te niesamowite gotyckie sklepienia. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że takie gotyckie sklepienie oryginalne, najstarsze chyba na Mazowszu, zachowało się w zakrystii kościoła świętego Dominika. Dzisiaj to jest kościół świętego Maksymiliana Kolbe, czyli nasz słynny kościół na górkach.
1: Jeżeli chodzi jeszcze o ten właśnie dom pod trąbami, tam podobno jest możliwość przejścia lochami przez całe wzgórze tumskie. Tak przynajmniej głosi legenda.
3: No tak, tam był nawet, ja przepraszam, nie pamiętam nazwiska, pan, który bardzo mocno się tym zajmował i on jak gdyby chciał udowodnić w swoich artykułach, że te przejścia były. To znaczy tak, archeolodzy mówią, że w Płocku właśnie z uwagi na specyfikę budowy wzgórza raczej takie przejścia były niemożliwe do zrobienia. Ale nie wiemy. Przed wojną jeszcze wiele osób mówiło, że takie wejścia były, że gdzieś na wzgórzu ktoś znalazł wejście, że gdzieś na terenie obecnych sądów tam chłopcy znaleźli jakieś wejście, że w Małachowiance w najstarszej części też było jakieś wejście. Trudno jest powiedzieć, czy one były, bo w średniowieczu robiono takie przejścia, przynajmniej częściowe, nie tylko po to, żeby sobie tajemnie przechadzać się po gdzieś z punktu jednego do drugiego. Po prostu robiono to po to też, żeby ludność mogła się tam schronić na wypadek napaści. A ponieważ, tak jak powiedziałam, te napaści na Płock były niezwykle okrutne, więc uratowanie życia i przynajmniej tej ruchomej części dobytku no było możliwe, jeżeli ludzie się w takich właśnie gdzieś tam lochach chronili.
1: Zostawmy w takim razie naszych słuchaczy w tym miejscu, przy domu pod trąbami. Warto tam zajrzeć, zwłaszcza, że tak jak powiedziałaś, znowu pojawiła się tam restauracja. Tak. Wcześniej też była, to była kultowa restauracja. Tak. Później był taki okres, gdzie nic tam właściwie nie było i nie można było wejść do środka tego budynku. Natomiast teraz znowu można i rzeczywiście warto chociażby wejść sobie i zobaczyć, jak to wygląda.
3: Zobaczyć te sklepienia, polecam bardzo. Niezwykle klimatyczne miejsce.
1: A my zapraszamy oczywiście na kolejną audycję. Moim gościem dzisiaj była Urszula Włodarczyk, przewodnik turystyczny. Dziękuję ci serdecznie.
3: Dziękuję państwu bardzo również.
2: SK Płock.
1: W studiu Radia SK witam Annę Krzemińską, artystę malarza, absolwentkę Wydziału Malarstwa oraz Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Witam cię serdecznie.
4: Witam.
1: Aniu, to dumnie brzmi, ale to nie jedyne, co tak naprawdę osiągnęłaś, bo ty poszłaś w tę naukę i to dalej, i to dużo dalej. Wymień, co ty jeszcze skończyłaś?
4: Skończyłam Wydział Architektury Wnętrz, to jest chyba takie moje miejsce w ogóle na ziemi, to jest mój dom drugi, tak naprawdę, z którym się nie mogę rozstać i teraz właśnie na nim pracuję. No w międzyczasie też byłam na takim kursie w Paryżu.
1: No nie na takim byle jakim kursie, bo to była Sorbona.
4: No na Sorbonie, tak dokładnie, ale był to taki wypad, no ponad miesiąc. Mogłam się wtedy właśnie zapoznać z wszystkimi muzeami, szczególnie w Luwrze, na przykład przesiadywałam i oglądałam mnóstwo obrazów. A właśnie, to jeszcze tak dodam, malowałam na moście.
1: Tam?
4: Tak,
1: Paryżu?
4: I sprzedawałam obrazy.
1: A co ty?
4: No, było bardzo romantycznie.
1: Super, no to niesamowita sprawa. Ale to nie tylko Paryż, bo były również inne miejsca i do tych miejsc wrócimy już za moment, ale powiedzmy, że tak naprawdę to jesteś Płocczanką, stąd pochodzisz. Skończyłaś Małachowiankę, prawda? Powiedz mi, jak to się zaczęło, to twoje malarstwo? Przecież jesteś w tej chwili niesamowicie znaną artystką, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jak to się zaczęło? Bo wcale nie skończyłaś liceum plastycznego.
4: Nie skończyłam liceum plastycznego, skończyłam kierunek ścisły, bo w liceum ogólnokształcącym uczyłam się na kierunku matematyka i chyba fizyka, już nie pamiętam dobrze. No, bardzo lubiłam te przedmioty ścisłe, ale jednak myślę, że to już od najmłodszych lat jakby się kierowało w moim umyśle coś takiego, że jednak chyba chcę zostać tą malarką. Pamiętam takie wydarzenie, jest to bardzo ważne, że pierwszy raz dostałam sztalugi robione przez mojego tatę w wieku 6 lat.
1: A widzisz, czyli jednak
4: i już malowałam, teraz mi się przypomina. Czyli to było dużo wcześniej, tak.
1: Czyli rodzice cię trochę zarazili tym? Oni mają też jakiś związek z malarstwem?
4: Nie. Znaczy to są osoby o umysłach zupełnie ścisłych. Natomiast no, widzieli chyba u mnie potrzebę tworzenia czegoś manualnie.
1: A był jakiś taki potrzebę impuls malowania w szkole średniej? Bo mówiłaś, że nauki ścisłe bardziej cię interesowały.
4: Nie, to nie tak było. Po prostu... rodzice też postawili na to, że no muszę się wykształcić porządnie, muszę zdobyć to wykształcenie podstawowe dobre.
1: No i to akurat Wydział Malarstwa?
4: No właśnie, z tym Wydziałem Malarstwa to później. Najpierw poszłam na Wydział Architektury Wnętrz, żeby dostać jakiś zawód, no bo z tym się wiążą się większe perspektywy. Natomiast to malarstwo od zawsze praktycznie mnie interesowało i już chyba nawet, bo jeszcze wtedy były gimnazja, to w gimnazjum już wiedziałam, że chcę tam iść. Od pierwszej klasy liceum zdecydowałam, że idę na Akademię Sztuk Pięknych. I wiem, że to wszystko się udało przez to, że byłam bardzo uparta i wiązała się z tym bardzo duża praca też i bardzo dużo wysiłku. I pamiętam, że no też to liceum jest dość wymagające. Dużo pracy wtedy też musiałam włożyć w naukę. A poza liceum, no właśnie musiałam jeździć na różnego rodzaju kursy. No i było to ciężkie, przyznam szczerze. Bo często po zajęciach od razu musiałam pędzić do Warszawy na przykład na kursy, które trwały do 21.
1: Ale dziewczyno, ty w ogóle jesteś taką osobą, która pędzi od miasta do miasta, bo przecież do niedawna jeszcze mieszkałaś w Płocku, pracujesz w Warszawie, a jednocześnie pracujesz we Włocławku. Jak to godzisz?
4: No jakoś godzę. Czasami jest bardzo ciężko. Czasami faktycznie dopada mnie zmęczenie, ale daję radę. Zresztą to, co robię, daje mi bardzo dużą siłę i energię do mojej pracy twórczej, ale i też w ogóle do życia, bo to, czym się zajmuję, to jest dydaktyka. Uczenie malarstwa, między innymi. I jak widzę postępy uczniów i ich zaangażowanie, radość, no to ja sama z tego czerpię po prostu dużo energii.
1: Jak to się stało, że zainteresowałaś się sztuką Dalekiego Wschodu?
4: A to jeszcze muszę nawiązać tutaj do Płocka. I to jest takie jeszcze wydarzenie z mojego dzieciństwa, bo ja jeszcze tańczyłam. Tańczyłam w zespole Dzieci Płocka i pojechaliśmy raz na taką wyprawę do Japonii. To miałam jeszcze bardzo mało lat, chyba około 9. No i mogliśmy zwiedzać różne miasta i w tych miastach mieliśmy też koncerty. Pokazywaliśmy właśnie polską sztukę ludową, co też było wspaniałym dla mnie doświadczeniem, bo czuję swoje korzenie tutaj bardzo mocno. Może też widać w moich obrazach czasem, że jednak inspiruję się tym Dalekim Wschodem, ale ta twórczość ludowa tutaj i cała kultura jest dla mnie bardzo ważna.
1: Później zaczęłaś podróżować i doceniono twoją sztukę również w innych krajach. Jakie to były kraje?
4: No tak, zaczęło się od Tajlandii. Tam byłam na wystawie międzynarodowej i na takich warsztatach w ośrodkach akademickich. W ogóle jak się zaczął ten wyjazd do Tajlandii? Moja praca magisterska była poświęcona batikowi. No i wtedy się wszystko zaczęło. To się też zaczęło od takiego kontaktu z moją panią profesor Anną Sławkowską-Rodę, która uczyła mnie nie tylko projektowania wystaw, bo byłam u niej w pracowni, ale też zasiała ziarno, że powinnam kontynuować malarstwo, bo wszystkie te projekty jednak odznaczały się tym, że czuję kolor, I że tam bardziej chyba to malarstwo wychodziło na wierzch. No i też stworzyłam właśnie taki projekt, który nawiązywał i do malarstwa, i do tego batiku, w którym zaczęłam szukać symboli, magii. No i stworzyłam też taką pracę teoretyczną, która później jakoś została dostrzeżona na akademii, już na doktoracie. No i przez to zaczęły się moje wyjazdy.
1: Batik. Wyjaśnijmy może, co to takiego?
4: Batik jest to technika dekorowania czy malowania też tkanin za pomocą gorącego, roztopionego wosku. Batik ma bardzo wiele odmian. Z jednej strony jest to tkanina taka dekoracyjna, a z drugiej strony może też stanowić technikę malarską lub nawet, tak jak u mnie, być używana jako witraż wręcz, ponieważ ważna jest ta przezierność i oświetlenie i światło, które jest dla mnie też takim czynnikiem metafizycznym trochę, duchowym. Batik właśnie w tych krajach, do których jeździłam, no bo też byłam i w Indonezji, w Malezji, w Indiach, no jeszcze gdzieś w Chinach. O. No to właśnie on, szczególnie w Indonezji, jest taką tkaniną, która w procesie samego powstawania jest już takim sposobem na medytację, na ćwiczenie swojego umysłu, swojej harmonii, ponieważ jest to bardzo żmudna praca, która wymaga czasami nawet kontroli oddechu.
1: Jak rozpoczęłaś swoją naukę tej techniki?
4: No właśnie, to zaczęło się tak naprawdę przez panią profesorę, którą wymieniłam. Ona wysłała mnie na Wydział Malarstwa do pracowni tkaniny artystycznej, do profesora Doroty Grinczel. No i tam rozpoczęłam właśnie przygodę z batikiem. Najpierw jakby uczyłam się tej technologii, potem zaczęłam szukać w różnych źródłach, skąd to w ogóle pochodzi ta technika i jakie ma znaczenie też w kulturze. No i właśnie się dokopałam do tej Indonezji. Tak naprawdę w tych wszystkich krajach, które zwiedziłam, może oprócz Chin. brałam udział w warsztatach batikowych. I tam poznawałam ich sposoby właśnie batikowania, ale też bogatą symbolikę, która jest zawarta właśnie w tkaninach.
1: I nauczyłaś się tam chyba dużo więcej niż tutaj w Polsce, podejrzewam.
4: Tak, tam troszeczkę inaczej się podchodzi do tego batiku. Są inne technologie na pewno.
1: Co różni tę naukę, którą pobiera się tu w Polsce, od tej, którą możemy pobrać tam, na miejscu, gdzie właściwie stworzono ten batik?
4: Na przykład takim bardzo ważnym doświadczeniem były warsztaty w Indonezji. Tam u mistrza tak naprawdę uczyłam się takiej precyzji też wykonywania tych wzorów, ale też zróżnicowanej technologii, która u nas raczej ciężko aż tak rozbudowane techniki zapoznać się z nimi po prostu. Różne materiały, różne produkty, które są wykorzystywane do tego, aby osiągnąć bardzo zróżnicowane efekty potem.
1: Aniu, co chcesz przekazać za pomocą swoich prac odbiorcy?
4: Bardzo istotne jest dla mnie przekazanie takiego stanu duchowego, mojego własnego, z którym może każdy się jakoś utożsamia. Myślę, że jest to w pewnym sensie z jednej strony właśnie dla mnie intymne, moje osobiste doświadczenie, a z drugiej strony każdy może odczuć coś takiego bezpośrednio na sobie. W batiku to jest dla mnie ważne, właśnie taka duchowość. Każde położenie barwnej plamy ma znaczenie. To jest tak, że w batiku nie można robić pomyłek. Wszystko to, co położymy na bawełnie, na płótnie, już zostaje i nie można tego już w żaden sposób zamalować. Więc to też jest taki, musi to być wyważony gest po prostu.
1: Czy masz jakiś swoich guru, jeżeli chodzi o sztukę?
4: Oj, bardzo wielu.
1: Na przykład?
4: No, od takiej tradycyjnej sztuki począwszy, to chyba najbardziej lubiłam Vermeera za jego piękne światło i za kobiecość. Ostatnio bardzo lubię artystów nowej figuracji, na przykład Ryszarda Grzyba. No, oczywiście Jarosława Modzelewskiego również. Bardzo lubię też abstrakcję, tą taką związaną z nurtem trochę action painting, czyli po latach 50. w Stanach Zjednoczonych. No, którą rozpoczął Jackson Pollock, a potem były kontynuacje. Bardzo duże znaczenie ma też dla mnie malarstwo Georgie O'Keeffe, Frida Kahlo, za jej taką intymność i kobiecość i pokazywanie właśnie tego bólu, ale i radości, i tej witalności, siły kobiecej. A też ogromne inspiracje czerpię z sztuki wschodu i z miniatur, szczególnie właśnie indyjskich, które są bardzo barwne, operują właśnie płaską plamą i bardzo ciekawą kompozycją, ale te kolory są tak mocne, jak ta przestrzeń, w której się tam poruszałam.
1: Jakie to uczucie być artystką, która ma już na swoim koncie przeszło 50 wystaw i to na całym świecie?
4: Ja z natury jestem chyba bardzo skromna. Myślę, że jestem po prostu Anią z Płocka.
1: A jaki jest odbiór tych twoich obrazów w innych krajach? W krajach Dalekiego Wschodu, bo tam przecież też wystawiałaś swoje prace.
4: No, spotkałam się z bardzo miłym przyjęciem, na przykład podczas mojej takiej indywidualnej wystawy w Indiach. To było chyba w Bhopalu. No, bardzo dużo ludzi ze mną rozmawiało, jakby właśnie te batiki zrobiły na nich wrażenie. Batiki, ale oni zupełnie troszeczkę inaczej pojmują jakby malowanie. Są bardziej tacy dekoracyjni, może nawet idą w stronę trochę ilustracji. I tu zderzyli się znowu z taką barwną płaszczyzną i światłem. Myślę, że to było coś dla nich nowego, że ta rodzima technika, w której oni stosują mnóstwo wzorów, dekoracji, nagle staje się właśnie barwną płaszczyzną, trochę jak u Marka Rotko.
1: W twoich pracach bardzo ważny jest kolor.
4: Tak, kolor jako nośnik emocji, kolor duchowy, kolor energii i ta energia jest zmienna również. Mam nadzieję, że to też widać.
1: Ta energia jest bardzo ważna w twoich obrazach, ale również chyba w twoim życiu, co?
4: Tak, czasem jest bardzo właśnie czerwona, bardzo mocna. No a czasem jest też melancholijna. Są te dobre dni i te gorsze trochę. Ale jednak myślę, że jest to normalne, że każdy z nas przechodzi taką drogę.
1: Twoje prace zmieniają się, zresztą jak u każdego artysty. Powiedziałaś, że chcesz iść w troszkę innym kierunku. W jakim?
4: Wcześniej właśnie pod wpływem batiku malowałam, nawet w tym malarstwie sztalugowym, malowałam barwne płaszczyzny. Zamykałam je w takie konkretne znaki, ale były to znaki abstrakcyjne, bardziej takie, które dają pewne wrażenie, są pewnym symbolem, może wielowymiarowym. Teraz natomiast chciałabym trochę dotknąć właśnie tej figuracji, ale nie chciałabym chyba, żeby to był taki czysty realizm, bo jakby on nie daje mi pola do wypowiedzi. Chciałabym, żeby to była bardziej rzeczywistość, ale przetworzona właśnie taką ekspresją uczuć.
1: Uczysz też młodzież w liceum plastycznym we Włocławku nie tylko malarstwa i rysunku, ale także fotografii. I tak się zastanawiam, czy fotografia też jest tym, co sprawia ci dużą przyjemność, czym się zajmujesz?
4: Z fotografią miałam pierwsze takie zderzenie na Wydziale Architektury Wnętrz właśnie. Tam mogłam się rozwijać wielokierunkowo. Mieliśmy i rzeźbę, i malarstwo, i właśnie fotografię. Teraz dołączyły jeszcze nowe specjalizacje, takie jak tkanina w architekturze, bardzo ciekawe.
1: I robisz fotografię?
4: Robię, ale raczej nie jest to główne medium, w którym się wypowiadam. Jest ona raczej dla mnie pomocnicza, powiedzmy.
1: A co z architekturą wnętrz?
4: Obecnie się bardziej skupiłam właśnie na malarstwie, jakby oddałam całą duszę i ciało malarstwu. Ale na pewno to ma wpływ. No, nie mam kłopotu z jakimiś realizacjami, nie wiem, i graficznymi, z operowaniem właśnie nawet programami jakimiś komputerowymi.
1: Aniu, osiągnęłaś sukces i to sukces międzynarodowy. Jak to się robi?
4: Trzeba bardzo dużo pracować. Nic się bez pracy, jakby bez pracy nie ma kołaczy. Po prostu.
1: Dążyć po prostu do celu.
4: Dążyć do celu, znajdywać właśnie rozwiązania, które pomogą nam w rozwiązaniu tych różnych schodów, tak? Tych problemów, które napotykamy na tej drodze, ale też chyba bardzo ważne jest to, żeby nauczyć się współpracy z ludźmi. I jeśli ja daję komuś energię i jakieś dobro, to dobro później do mnie wraca, takie mam wrażenie. Jakby te kolejne etapy, które przechodziłam, to zawsze wiążą się z tym, że po pierwsze dużo pracowałam, ale też właśnie wiążą się z tą wymianą energii między ludźmi.
1: I to jest najważniejsze, żeby osiągnąć sukces.
4: Tak.
1: Dziękuję ci bardzo za przybycie do studia.
4: Dziękuję.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK ponownie witam dzisiaj Urszulę Włodarczyk, przewodnika turystycznego. Witam cię, Ulka.
5: Witam.
1: No i co? I znowu wędrujemy po Płocku i znowu szlakiem gotyku ceglanego. Zostawiliśmy ostatnio naszych słuchaczy pod domem, pod trąbami. No właśnie, a nie powiedzieliśmy, dlaczego w ogóle taka nazwa?
5: Z tą nazwą to jest pewien problem, ponieważ no, chcielibyśmy tak może czasami przybliżyć się do świata, bo ten Płock był gdzieś zawsze na uboczu, więc chcieliśmy się zbliżyć do książąt Radziwiłłów i mówią, że to jest jego, że to jest herb Radziwiłłów Trąby. Ale tak naprawdę nie ma się co nad tym tematem rozczulać. Jest to najprawdopodobniej herb biskupa Dziewałtowskiego, bo ten herb Trąby był bardzo rozpowszechniony i to, że był tutaj, przejeżdżał książę Radziwiłł, panie kochanku, zatrzymał się i dlatego jest to jego herb został umieszczony na tym budynku, to raczej trzeba sobie między bajki włożyć. Tak przynajmniej twierdzą naukowcy.
1: No dobrze, w takim razie zostawmy dom pod trąbami i przenieśmy się do kościoła pod wezwaniem świętego Dominika, który dzisiaj znany jest pod inną nazwą.
5: Tak, od lat 70. to jest parafia świętego Maksymiliana Kolbego, ale rzeczywiście przez wieki był to kościół świętego Dominika i tu chcę jeszcze powiedzieć, że to w ogóle to wezwanie świętego Dominika to było jedno z pierwszych, o ile w ogóle nie pierwsze w Polsce, dlatego, że ten zespół, bo to był kościół i klasztor, ufundowany przez chyba najbardziej znanego tego księcia rozbicia dzielnicowego mazowieckiego, czyli Konrada Mazowieckiego, był jako jeden z pierwszych, właśnie miał to wezwanie, dlatego, że święty Dominik, on był właśnie kanonizowany 3 lipca 1234 roku, a nasz klasztor był właśnie w tym roku także wyświęcony razem z tym kościołem. I w związku z tym, no tak można by powiedzieć, że jakby oni przewidzieli, że ten ich patron, tak, ten święty Dominik, kaznodzieja, że on zostanie świętym i to wezwanie jego już ten nasz kościół miał. Ale tu jest taka ciekawostka, dlatego że
3: Dominikanie, którzy przybyli do Polski z Włoch, oni, kiedy, bo to był zakon kaznodziejski, tak? Oni kazania wygłaszali gdzieś, żeby tych ludzi do tej religii przybliżyć. Oni, kiedy rozchodzili się po różnych miastach w Polsce, otrzymywali tam kościoły. Płock był miastem, w którym kościoła nie otrzymali. Musieli go sobie wybudować, więc musieli oczywiście znaleźć fundatora. No i tutaj znalazł się fundator, książę Konrad Mazowiecki. No on miał za co? On miał tyle grzechów na sumieniu, że on miał, miał potrzebę gdzieś z tych grzechów siebie przynajmniej rozgrzeszyć, bo czego tam na górze rozgrzeszono, to nie wiemy.
1: Czyli i wiedzieli, właśnie, do kogo uderzyć.
3: Tak, pobudował właśnie im ten kościół łącznie z klasztorem. To jest, tak jak powiedziałam, około 1234 roku. Taką datę podaje Jan Długosz w swojej kronice. Natomiast kościół i klasztor na pewno były budowane wcześniej. Ale tutaj ciekawostka, że uznaje się, że jest to pierwszy na Mazowszu zespół sakralny budowany z cegły. Dlatego, że ta cegła do nas przyszła późno. Skoro mamy tu 1234 rok i dopiero cegła, więc wcześniej tej cegły nie było, dlatego budowana mniej więcej 100 lat wcześniej, no może 90 kilka, katedra płocka, ta słynna katedra kamienna, była zbudowana z kamienia polnego, obrobionego. A tutaj już mamy cegłę. I można uznać, że jest to rzeczywiście najstarszy na Mazowszu obiekt, który był ceglany. Tu taką też podam drugą ciekawostkę, że tę cegłę wprowadzili do Polski franciszkanie, dominikanie cystersi, czyli tak zwane zakony żebracze. Bo dominikanie, nasi tu, już skupię się na naszych Płockach, należeli do zakonów żebraczych. Co to oznaczało? Oni nie mieli majątków, tak jak inne zakony, które z tego się utrzymywały, tylko utrzymywali się z datków. I dlatego budowali swoje zakony w miejscach, gdzie mogli te datki otrzymać. Kiedy przyszli do Płocka, to nie byli w samym mieście, bo ta część, której oni się z tym zakonem pobudowali, to było na przedmieściu, później nazwane przedmieściem wyszogrodzkim. Ale byli blisko traktu Czerwińskiego, wejście do kościoła było od strony traktu, więc domniemanie, że jak ktoś przejeżdżał, chciał wejść do kościoła, to jak wchodził, przy okazji zostawiał jakieś datki.
1: To był kościół katolicki na początku, ale później stał się ewangelickim.
3: Tak, kiedy w 1793 roku po drugim rozbiorze przyszli do nas Prusacy, to oni na początku około 1805 roku przejęli ten kościół, ponieważ w momencie, kiedy zaczęli do Płocka przybywać koloniści niemieccy, ewangeliści, akurat to bo są różne odłamy protestantyzmu, ewangeliści, oni otrzymali ten kościół, władze pruskie zabrały im dominikanom, zakonnicy musieli opuścić klasztor, w klasztorze zorganizowano szkołę, zorganizowano też archiwum, zresztą później tam jeszcze była drukarnia, zmieniało tam swoje przeznaczenie, natomiast kościół otrzymali ewangelicy i oni używali go właściwie aż do okresu powojennego. W 1945 roku przejęli go katolicy, ale tak naprawdę prawne usankcjonowanie tego katolickiego bytu w tym kościele nastąpiło dopiero w 1978 roku.
1: To dość tak. Późno. Mhm. Ulka, właściwie gdzie znajdziemy fragmenty tego gotyku ceglanego w tym kościele? Są tam zachowane jakieś elementy?
3: Tak, są zachowane, to znaczy trzeba powiedzieć, że w zasadzie większość tego budynku, który widzimy, to jest pobudowany z tej cegły gotyckiej. Mhm. Tam teraz część tej cegły, proszę zobaczyć, od strony wschodniej i północnej zostało odsłonięte, bo właśnie znaleziono zupełnie przypadkowo w trakcie prowadzonych prac renowacyjnych fragment portalu. On jest tam widoczny pod przyporą od strony północnej. Także niewidoczny jest, bo jest otynkowany, ale proszę mi wierzyć, że jest to cegła gotycka.
1: Powiedziałeś, że kościół pod wezwaniem świętego Dominika to pierwsza ceglana budowla sakralna, tak, na Mazowszu, ale oprócz tej budowli również jedną z pierwszych była chyba dawna kolegiata świętego Michała, tak?
3: Tak, to był podobny okres, to znaczy to była już ta druga kolegiata, bo nasza pierwsza kolegiata fundowana przez Dobiechnę, żonę Wojsława Możnowładcy z czasów czasów jeszcze Bolesława Krzywoustego, była prawdopodobnie kamienna, ale niestety nie udało się ustalić, w którym miejscu ona była. Natomiast później patronat, bo do Biechna, kiedy konsekrowano tę kolegiatę około 1150 roku, przekazała ją wraz z tymi prebendami, czyli wsiami, które jako dochód dla kanoników i dla kolegiatu fundowała, przekazała ją katedrze. A na początku XIII wieku patronat nad kolegiatą przejął książę. Prawdopodobnie był to syn Konrada Mazowieckiego, może jeszcze sam Konrad przejął, ale na pewno był to później jego syn, Bolesław zwany drugim. I bo tak właśnie tu muszę powiedzieć, że z tymi Bolesławami to jest ogromny problem. To było najpopularniejsze wśród książąt piastowskich imię i na Mazowszu tych książąt było kilku, ponieważ nie wszyscy mieli przydomek, tak jak na przykład syn Bolesława Krzywoustego miał przydomek Kędzierzawy, no to już jakoś się wyróżnia. Ale ci, którzy nie mieli przydomków, to trzeba ich koniecznie numerować, bo nie wiadomo w ogóle, o kim mówimy, tak? Więc Bolesław I, Bolesław II, Bolesław III, takich tutaj w Płocku między innymi mieliśmy. Więc on przejął patronat nad kolegiatą i najprawdopodobniej pobudował ją w innym miejscu. Właśnie w tym miejscu, w którym mamy teraz pozostałość tego kościoła świętego Michała Archanioła, czyli tę najstarszą część naszego obecnego Liceum Machowskiego. I tam w podziemiach, kiedy ostatnio prowadzono pracę w tych latach 2012-14, tam odkryto i udostępniono do zwiedzania pozostałości tych murów jeszcze wcześniej romańskich, bo on pobudował to w stylu romańskim, a później przebudowano w stylu gotyckim. I ta właśnie wieża, która jest przy tym dawnym kościele, to jest właśnie wieża gotycka. Ona pochodzi z drugiej połowy XV wieku, a te w podziemiach są romańskie z początku XIII wieku i później te gotyckie z wieku XIV.
1: Powiedzmy, że Małachowianka to najstarsza szkoła w Polsce, prawda? Zachowana.
3: Tak, która funkcjonuje nieprzerwanie. Przyjmuje się, że to był rok 1180. To znaczy nie ma. Wszystko, co kojarzy się ze średniowieczem, o czym piszemy, to jest takie prawdopodobne, ponieważ nie ma zapisów, które by na 100% nam powiedziały, że tak to właśnie było. Ale dlaczego przyjęto? Dlatego, że tam przekazano tę szkołę kanonikom i ci kanonicy po prostu byli przygotowani do prowadzenia szkoły, więc przyjmuje się, że oni tę kanonicy z Czerwińska byli, później z Mogilna i że oni po prostu tę szkołę prowadziły, bo pierwsze informacje pisemne o szkole pochodzą z początku wieku XIII.
1: To jeżeli chodzi o kolegiatę świętego Michała Archanioła, warto zajrzeć do Małachowianki, bo tam rzeczywiście jest taka możliwość zwiedzenia, prawda, tej ścieżki dydaktycznej, obejrzenia tego wszystkiego. I to warto zrobić, bo rzeczywiście na tym szlaku gotyku ceglanego tego obiektu absolutnie nie może zabraknąć. Ale oprócz kolegiaty, w niedaleko Starego Rynku mamy kościół Farny. Tak. To też bardzo interesująca budowla i na pierwszy rzut oka wydaje się, że wcale nie gotycka.
3: No nie gotycka, bo na pierwszy rzut oka jest to budowla barokowa. Chociaż ten barok płocki jest bardzo skromny. Dlaczego był taki skromny? No bo miasta po prostu nie stać było wtedy po wojnach szwedzkich, po wojnie północnej. Wprawdzie tu nie były prowadzone działania wojenne, ale było wojsko i wystarczyło, żeby to wszystko doprowadzili do ruiny. Tak, ale tak jak w przypadku kościoła świętego Dominika dawnego, to duża część tych murów jest właśnie zachowana jako mury gotyckie. No i teraz mamy odsłonięty portal, czyli drzwi wejściowe od strony południowej, od strony Wisły, co wskazuje jednoznacznie, że nieprawdą jest, że kościół kiedykolwiek, przynajmniej we fragmencie, osunął się do Wisły. Nie osunął się, ja zawsze mówię osobom, które oprowadzam, że tym portalem na pewno wchodził do kościoła król Kazimierz Wielki, ponieważ to na jego życzenie ten kościół był pobudowany. I początkowo miał on podobno, jak to określono, iście królewski wygląd. Ten portal, który znajduje się jeszcze obecnie, no jest tylko częściowo odsłonięty, natomiast nad nim zwieńczony był wspaniałym takim szczytem gotyckim, zapewne z tymi słynnymi zębami, inaczej zwanymi blankami bądź krenelarzem. Ten szczyt później został zdjęty. Dlaczego ten kościół przebudowano? Dlatego przebudowano, że on w ogóle był konsekrowany w 1356 roku, więc po iluś tam latach zaczął ulegać zniszczeniu. Tym bardziej, że w Płocku często były pożary, właśnie napady, zniszczenia i ten kościół także podlegał tym różnym działaniom zewnętrznym, więc on niszczał. Pierwsza taka bardzo poważna przebudowa kościoła odbyła się w drugiej połowie XVI wieku, a później w wieku XVIII. I w tym wieku XVIII to tak zniszczony był kościół, że chciano go wręcz rozebrać. Uważano, że nie da się już go po prostu naprawić, wyremontować. Jednakowoż dokonano tego, ale troszeczkę takim działaniem, no nie powiem podstępnym, ale działaniem, które sprawiło, że władze kościelne Płocka pozbyły się kolegiaty świętego Michała. Sprzedały ją jezuitom, którzy wtedy tam przy tym kościele prowadzili swoją kaznodziejską działalność i prowadzili jednocześnie kolegium jezuickie i z tych uzyskanych funduszy i z tych prebend, które przeszły wraz z kolegiatą świętego Michała do kościoła świętego Bartłomieja, po prostu udało się ten kościół odnowić, przebudować i widzimy go teraz w takiej formie, jak on jest obecnie, czyli z takim rysem barokowym.
1: Czyli Julka, tak naprawdę idąc szlakiem gotyku ceglanego, wędrując po Płocku, mamy 8 budowli, 8 obiektów do zwiedzenia. Wymieńmy je na koniec jeszcze,
3: no tak,
1: jakie one są.
3: Jakbyśmy zaczynali tak właśnie chronologicznie, więc jest to kościół i klasztor świętego Dominika Dawnego. Są to te mury obronne, o których mówiłam jeszcze poprzednio i te dwie baszty, które się zachowały. Jest to fragment muru obronnego przy ulicy Kwiatka, baszta przy Zduńskiej, no i te plecy domu pod trąbami, jak to powiedziałam. To są te takie właściwie najważniejsze zabytki. No i oczywiście kościół Farny. Tak, ta część Eloma Ochowskiego najstarsza, o której mówiłam, łącznie z tą przepiękną wieżą, na której jest obserwatorium astronomiczne i ten piękny zegar słoneczny, który od niedawna się tam pojawił.
1: Czyli praktycznie w ciągu 2 godzin możemy spokojnie przejść sobie po mieście, przespacerować i wszystko zobaczyć.
3: Tak, polecam bardzo serdecznie, dlatego że część osób mieszkających w Płocku nie ma świadomości tak długiej historii naszego miasta, a to jest ponad 1000-letnia historia i naprawdę polecam, żeby się nią zainteresować, bo jest wiele ciekawostek, które są naprawdę fascynujące.
1: Mam nadzieję, że zachęciliśmy Was do takiego spaceru, a dzisiaj oprowadzała Was po Płocku Urszula Włodarczyk, przewodnik turystyczny. Dziękuję Ci serdecznie.
3: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: A teraz w studiu Radia SK Małgorzata Szatkowska, kierowniczka działu sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Witam Cię, Małgosiu, w studiu.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jesteśmy w studiu, ale tak naprawdę będziemy dzisiaj wędrować po Muzeum Secesji, bo secesja to jest chyba taka perełka, prawda?
6: To jest taka nasza marka, można powiedzieć, od 1968 roku, kiedy nasze muzeum było tak naprawdę propagatorem i jako pierwsze zareklamowało, przywróciło secesję jako styl, którym warto się zainteresować.
1: To chyba największe muzeum secesyjne w Polsce, prawda?
6: Tak, tak, tak. No ale właśnie już minęło ponad 50 lat w secesji, historii secesji u nas w naszym muzeum. Zapoczątkowaliśmy ten trend i tak naprawdę no jesteśmy kolebką secesji w Polsce, bo posiadamy największe, najbardziej reprezentatywne zbiory pokazujące jakby istotę secesji, tak? To, do czego artyści przełomu XIX i XX wieku dążyli, czyli do syntezy wszystkich dziedzin sztuk plastycznych, to my tak naprawdę zebraliśmy to na 4 piętrach naszej kamienicy, również no właśnie, secesyjnej.
1: Co jest fantastyczne, tą secesję można było wcześniej oglądać w zupełnie innym miejscu, w Zamku Książąt Mazowieckich, tak. Natomiast teraz właśnie jest ta możliwość, że pokazujecie to w secesyjnej kamienicy i to ma dodatkowy taki smaczek,
6: tak,
1: prawda?
6: To ma dodatkowy atut.
1: To jest fajne, wchodząc do tego muzeum, oglądamy nie ekspozycję tylko i wyłącznie, ale są to wnętrza.
6: Tak, właśnie takim można powiedzieć smaczkiem tego muzeum i tym walorem, który pozwala nam przenieść się w czasie. Ja zawsze, jak mam przyjemność, rzadko, ale mam przyjemność oprowadzać niektórych gości, to zawsze wprowadzam taki klimat podróży maszyną czasu, gdzie się cofamy, te 120 lat do okresu przełomu XIX i XX wieku. Przenosimy się zupełnie do innej czasoprzestrzeni. Być może z jednej strony, patrząc na nowoczesne sposoby aranżacji wystawienniczej, chociażby naszą najnowsze dziecko, czyli ekspozycję Art Deco, no, pod względem wystawienniczym są one zgoła inne. Natomiast ten archaizm wnętrz mieszczańskich tej wystawy w kamienicy secesyjnej jest atutem, bo on oddaje rzeczywiście tą atmosferę i ducha tej epoki, która jest zupełnie inna. Chociaż wtedy ten modernizm się oczywiście rodzi, ta nowoczesność zaraz będzie odmieniana przez wszystkie przypadki, to jednak ten modernizm przełomu XIX i XX wieku jest jeszcze taki zakorzeniony w tradycji, szczególnie jeśli chodzi o wnętrza.
1: Małgosiu, w związku z tym przejdźmy się po tych wnętrzach tego muzeum. Przejdźmy się właściwie po wnętrzach z

0: Pomieszczenie było wnętrze, gdzie odbywały się spotkania towarzyskie, wykwintne obiad, kolacje. Przywiązywano ogromną wagę do wspólnych posiłków. Wówczas, gdy głowa rodziny, mąż, ojciec pracował, zazwyczaj poza domem, to był ten czas, kiedy rodzina wspólnie spotykała się przy suto zastawionym stole, oczywiście mając na uwadze to średnio zamożne mieszczaństwo.
1: My też jesteśmy w związku z tym zaproszeni na taki proszony obiad.
0: Tak. Tak, bardzo często właśnie się tak zdarza, że zwiedzający tak bardzo wczuwają się w rolę,
1: że chcieliby usiąść przy tym stole,
0: tak, i zjeść z tej zastawy porcelanowej.
1: A jest piękna.
0: Z królewskiej manufaktury w Miśni, którą zaprojektował Henry van de Velde, jeden z czołowych artystów. Dzisiaj byśmy go nazwali designerem, bo był to artysta wszechstronny, który zaprojektował między innymi właśnie motyw dekoracyjne na rzeczonym serwisie porcelanowym. Jest to motyw fal morskich, ale bardzo zgeometryzowany, bardzo wysublimowany, nawiązujący do rozedrganej linii secesyjnej, ale jednak jest ona mocno zakorzeniona w tej secesji wiedeńskiej, belgijskiej, takiej zgeometryzowanej. Więc Małgosiu, od tego smaczku zaczynamy.
1: No właśnie, i tam biesiadujemy sobie przez chwilę, oglądamy te piękne wnętrze. Ono jest chyba jedno z większych, prawda?
0: Tak, tak. No, musimy pamiętać, że te wnętrza w kamienicach secesyjnych to były wnętrza przynajmniej 100-metrowe, więc te mieszkania naprawdę były bardzo rozległe, a poza tym w nich mieszkały rodziny wielopokoleniowe. Dodatkowo jeszcze służba.
1: No właśnie, a skoro już skończyliśmy posiłek, to wędrujemy do kolejnego miejsca takiego mieszkania mieszczańskiego.
0: Tak. Jest to oczywiście salon. Salon pełnił funkcję wnętrza o charakterze wypoczynkowym, towarzyskim, podobnie jak dzisiaj. My na naszej ekspozycji, można powiedzieć, mamy dwa typy salonów, ponieważ wnętrza na pierwszym i drugim piętrze pod względem funkcji pokrywają się ze sobą, natomiast pod względem aranżacji są zgoła inne, pokazują nieco inne kręgi kulturowe właśnie secesji, która była stylem międzynarodowym. I w jednym salonie, jeden salon został zaprojektowany w myśl secesji francuskiej, czyli tej Art Nouveau, gdzie mamy wybujałą roślinność pojawiającą się i w dekoracjach zasłon, i w fryzie obiegającym ściany, czy w obiciach mebli.
1: No właśnie, co warto podkreślić, ta dbałość o szczegół jest niezwykła w tym muzeum,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, niezwykła w muzeum, ale generalnie no, chcieliśmy oddać klimat tej epoki. Oczywiście zawsze zaznaczamy, że te nasze wnętrza są oczywiście zaprojektowane od A do Z w stylu secesyjnym. Natomiast takich wnętrz, szczególnie w Polsce, na przełomie XIX i XX wieku, można było policzyć na palcach jednej ręki, tak? Zazwyczaj były to wnętrza eklektyczne, czyli jakby łączące różne style. Ponieważ były to mieszkania wielopokoleniowe, w których rodziny od dziadków do wnuków jakby mieszkały razem, więc i rzemiosło, które się tam pojawiało, i to wyposażenie wnętrz, meble, przedmioty codziennego użytku, jakieś pamiątki, one pochodziły z różnych epok, bardzo często były dziedziczone. A tutaj mamy stylistyczną jedność, tak? Tutaj mamy jakby płynność tej linii secesyjnej, która pojawia się w każdym przedmiocie tych wnętrz. Więc tutaj no jest to oczywiście próba stworzenia aranżacji muzealnej, pokazania charakteru tego stylu i jednocześnie oczywiście pewnej prawdy. Natomiast no, takich wnętrz było na pewno niewiele.
1: No właśnie, mówiliśmy tutaj o tych dwóch wnętrzach, dwóch pokojach właściwie danego mieszkania, ale na tym samym piętrze mamy jeszcze inne. Przejdźmy tak dosłownie szybciutko przez nie, żeby no, zostawić coś tym, którzy po prostu
0: oczywiście
1: przyjdą do was i będą chcieli to zobaczyć, prawda?
0: Oczywiście.
1: A więc mieliśmy jadalnię, mieliśmy salon, później przenosimy się do
0: gabinetu pana domu.
1: Mhm.
0: Zakładając, że pan domu był drobnym przemysłowcem.

0: bądź adwokatem, inżynierem, musiał posiadać miejsce, w którym mógł pracować, kontynuować pracę, przyjmować interesantów. No i to było takie jego królestwo, można powiedzieć. I tam oczywiście w tym wnętrzu mógł pozwolić sobie na prezentację swojej kolekcji, ponieważ zazwyczaj ten oto człowiek był również kolekcjonerem, zbieraczem. Tam mogły się pojawiać na ścianach kolekcje grafik, numizmatów. W naszym wnętrzu dominują solidne meble. Jest to biurko z dekoracją roślinną. Tam jest pokazany kwiat jabłoni i całe wyposażenie biurka, czyli takie zestawy biurowe, dzisiaj kompletnie już nieużywane i nieznane, chociażby tak jak bibularz, o którym młode pokolenie nie ma zielonego pojęcia, a wtedy był to nieodzowny jakby niezbędnik w gabinecie.
1: Wyjaśnijmy, cóż to takiego?
0: Bibularz to była inaczej suszka do papieru. Pisano wówczas piórem gęsim, wiecznym piórem. Stąd oczywiście ten atrament, którego używano do pisania, no, mógł oczywiście pozostawiać kleksy. Jeśli nadawca danego listu właśnie sporządził list, to żeby go wysuszyć, używał bibularzu, czyli tak w formie takiej łódeczki wykonywanej z różnego materiału. Ten u nas to jest drewno połączone z elementami metalu. Tam pojawiała się bibułka, którą właśnie osuszano papier z nadmiaru atramentu, dzięki czemu można było taki dokument czy list złożyć bez obawy, że pojawią się jakiekolwiek kleksy czy zanieczyszczenia tego dokumentu.
1: No i zostawmy w takim razie naszych słuchaczy z tym, z tą informacją z tego gabinetu. Więcej nie powiemy. Na tym piętrze jeszcze mamy dwa wnętrza. To jest
0: biblioteka.
1: Biblioteka, bawialnia chyba, tak?
0: I sypialnia.
1: I sypialnia. No właśnie. Co w tych wnętrzach jest takiego niezwykłego, co poleciłabyś do obejrzenia, na co warto zwrócić uwagę?
0: Biblioteka generalnie była wnętrzem, który pojawiał się nieczęsto we wnętrzach mieszkalnych. Nie każdy mógł sobie pozwolić na przeznaczenie danej przestrzeni akurat na bibliotekę. To już musieli być bibliofile. W naszej bibliotece pojawiają się dedykowane szafy biblioteczne, które są ciekawostką samą w sobie pod względem wzornictwa i przeznaczenia, w których dekoracji pojawia się element witrażu. Tutaj można oczywiście całą historię witrażu zacytować.
1: Ale to już nasi słuchacze sobie doczytają.
0: Oczywiście, więc to jest ciekawostka. Są domysły, że te szafy biblioteczne pochodzą z domu rodziny Kossaków, z Kossakówki. Tam też pojawia się lampa z abażurem witrażowym, zaprojektowanym przez samego Józefa Mehofera. Więc widzimy też to zainteresowanie witrażem, nie tylko jako witrażem monumentalnym, który był przeznaczony do wnętrz sakralnych. Tutaj Józef Mehofer był mistrzem, chociażby jego Grand Prix Złoty Medal w konkursie na dekoracje do kościoła we Fryburgu. Ale ważne jest to, że witraż jest wykorzystywany właśnie w rzemiośle artystycznym, w sztuce stosowanej, w tych przedmiotach codziennego użytku. Natomiast w sypialni, sypialnia rządzi się swoimi prawami, to jest już wnętrze o charakterze bardzo intymnym, prywatnym, tam też dominuje inna kolorystyka.
1: Zupełnie. No i do tej intymności właściwie jesteśmy jakby zaproszeni na koniec.
0: Tak, tak, celowo, bo te wnętrza były rzeczywiście usytuowane zazwyczaj na końcu tego traktu pomieszczeń, które w kamienicy czynszowej były zaprojektowane anfiladowo. Tutaj u nas ten układ jest nieco zmieniony. No i tam oczywiście też panuje inna atmosfera. Z jednej strony kolorystyka ściana, z drugiej strony przez to, że okna sypialni wychodzą na dziedziniec wewnętrzny kamienicy, a nie tak jak salon, czyli te pomieszczenia kondygnacji piano nobile, czyli pierwszym piętrze, które były reprezentacyjne, do których światło, słońce musiało dochodzić, więc były jaśniejsze. Tutaj ten dziedziniec wewnętrzny też zaciemnia wnętrze sypialniane. Tam mamy komplet mebli z firmy krakowskiej Szymona Manet.
1: Dwa wielkie, piękne łóżka.
0: Tak, dwa wielkie, piękne łóżka. Oczywiście to jest związane z ówczesną obyczajowością. naturalnym było, iż małżonkowie spali oddzielnie, w niektórych domostwach oczywiście o innym, lepszym statusie. Te sypialnie generalnie były oddzielne dla współmałżonków.
1: No i cóż, sypialnia jest takim miejscem, w którym odpoczywamy, nabieramy sił i my też nabierzmy sił przed następnym spotkaniem z secesją, bo dzisiejszy odcinek już dobiega końca, w związku z tym zapraszam Was do wysłuchania kolejnej audycji. A dzisiaj moim gościem była Małgorzata Szatkowska, kierowniczka działu sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Dziękuję, Małgosiu.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio SK.
3: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płocka. Dzisiaj w magazynie Urszula Włodarczyk, przewodniczka turystyczna, i Anna Krzemińska, malarka.
3: Eska Płock.
1: W magazynie Radia Eska oprowadzamy Was po Płocku. Dzisiaj moim gościem jest Urszula Włodarczyk, przewodnik turystyczny, który oprowadzi nas po gotyku ceglanym. Ścieżka gotyku ceglanego też jest w Płocku, o czym być może nie wszyscy wiedzą. Witam Cię serdecznie, Urszula.
4: Witam.
1: Jeżeli chodzi o gotyk ceglany, europejski szlak gotyku ceglanego, to stowarzyszenie, które zostało założone przez trzy państwa, Danię, Niemcy i Polskę. No i taką ideą, która przyświecała tym państwom, było propagowanie właśnie owego stylu, który nazywa się gotyk. Ulka, powiedz nam troszeczkę, czym ten styl się charakteryzował?
4: Zacznę może od samej nazwy, bo gotyk kojarzy nam się z gotami, więc być może niektórzy myślą, że to oni mieli coś do czynienia z wprowadzeniem tego stylu w Europie. Ale tak nie jest. Ten nazwa jakby powstała dopiero w drugiej połowie wieku XV i nazwano to stylem gotyckim, dlatego że uważano gotów za barbarzyńców, którzy zdobyli kiedyś i zniszczyli Cesarstwo Rzymskie, i tak samo teraz ten styl wprowadził takie barbarzyństwo w architekturze, więc ta nazwa właśnie dlatego została skojarzona z gotami.
1: A na czym polegało to barbarzyństwo gotyckie?
4: Tak, to wymyślono właśnie tę nazwę we Włoszech, a jak wiemy, Włosi żyli na architekturze starożytnej, więc to była architektura tak zwana klasyczna, gdzie wszystko było proste, eleganckie, a tutaj nagle wchodzi styl, który jest zupełnie inny, który wprowadza takie zamieszanie, można by powiedzieć, bo kiedy popatrzymy na te budowle gotyckie, to one są takie niezwykle wyniosłe,
1: tak, strzeliste.
4: Tak,
1: zgadza się.
4: U nas może w Płocku akurat nie mamy takich wzorców, bo nie zachowały się te kościoły w postaci swojej pierwotnej, ale te, które pozostały, a są przepiękne kościoły, katedry na zachodzie, we Francji, w Anglii, we Włoszech, w Niemczech nawet, to charakteryzują się niezwykle bogatą ornamentyką. Te całe na tych frontonach i nawet i z boku katedr odbywa się taki ruch. Tam jest mnóstwo rzeźb, płaskorzeźb. No i przede wszystkim wysokość tych budowli. One są ogromne, strzeliste, bo czasy, w których ten styl zaczął wchodzić do użytku, to były czasy, kiedy ludzie chcieli jak gdyby przybliżać się do Boga. Minął czas, kiedy budowano tak nisko, przysadziście, bo takie były budowle romańskie. Zresztą budowle romańskie charakteryzowały się też tym, że to były także obiekty obronne, nawet i te sakralne. Więc one były takie właśnie masywne, niewielkie okienka strzelnicze. A tu wchodzi styl, który wprowadza nam światło, wysokość, i człowiek, kiedy wchodził do takiego kościoła, to patrzył w górę, dlatego że te ogromne witraże, które były często jeszcze kolorowe, ściągały jego wzrok do góry. No, a w górze, wiadomo, jest Bóg, więc przybliżało człowieka w ten sposób do Boga.
1: No i poza tym ta przepiękna cegła czerwona, tak, która też kojarzy się, tak, z gotykiem, prawda? No i te łuki strzeliste, tak jak mówiłaś tutaj.
4: Tak. I łuk ostry. W romańskim stylu był łuk taki półokrągły, a tu łuk ostry. Z tym, że chciałam tu powiedzieć, że ten właśnie gotyk ceglany to jest charakterystyczny dla tych państw, które wymieniłeś, czyli tych krajów Hanzy, rejonu Morza Bałtyckiego. Natomiast na zachodzie, we Francji, gdzie ten styl powstał w połowie mniej więcej wieku XII, to były budowle kamienne. My nie mogliśmy sobie pozwolić na kamienne, bo nie mamy kamienia. Do dzisiaj go nie mamy. Gdzieś tam na południu trochę tych złóż jest, ale we Francji, w Anglii, we Włoszech to ogromne są te kamieniołomy, Dlatego tamte budowle były kamienne. I generalnie gotyk w Europie dzielimy na kamienny i ceglany. I ponieważ u nas nie było tego surowca kamiennego, ale było co innego. Była glina i okazało się, że tej gliny jest tak dużo, że można sobie pozwolić na niesamowitą liczbę budowli. Dlatego też nieraz się śmieję, że Kazimierz Wielki zostawił Polskę murowaną, bo miał materiał odpowiedni.
1: No właśnie. Płock jest jednym z 8 polskich miast, które należą do tych, gdzie ten szlak gotyku ceglanego przebiega. Jest troszkę jednak zabytków, trochę pozostałości tego gotyku ceglanego w naszym mieście, nieraz nawet niewidocznego tak na pierwszy rzut oka, prawda? Tak. Powiedz mi, od jakiego miejsca warto by zacząć taką wędrówkę tym szlakiem gotyku ceglanego?
4: No, wiadomo, w Płocku to większość osób zaczyna swoje wycieczki od Wzgórza Tumskiego. I tam rzeczywiście mamy jasny przykład tego, że w Płocku gotyk ceglany jest, ponieważ mamy pozostałości części murów obronnych, które były tam pobudowane mniej więcej na przełomie XIII i XIV wieku i mamy te nasze dwie słynne baszty, basztę zegarową, dawną, dzisiaj nazywamy ją wieżą, wieża zegarowa i wieża szlachecka, onegdaj nazywana wieżą wysoką.
1: No to może zatrzymajmy się w takim razie w tym miejscu i troszkę opowiedzmy właśnie o tym terenie i o tych budowlach, które pozostały, no chyba najbardziej rzeczywiście okazałe, tak jak mówisz.
4: Tak, no oprócz wieży Małchowianki, tak? Bo ta jeszcze jest taka bardzo rzucająca się w oczy, tak. Tu często w przewodnikach, to muszę powiedzieć, czytamy, że są to wieże i fragment muru, które są pozostałością murów obronnych z czasów Kazimierza Wielkiego. Bo to właśnie ten król pobudował nam, właściwie no polecił budować, sam wiadomo nie budował, mury obronne wokół miasta całego naszego ówczesnego i jeszcze podwójne mury wokół zamku. Ten jednak mur, który nam pozostał, to nie jest mur kazimierzowski. To jest mur, który powstał wcześniej, ponieważ zanim jeszcze powstały mury na polecenie króla Kazimierza Wielkiego, to najprawdopodobniej książę Bolesław II, a to był syn Siemowita I, a wnuk Konrada Mazowieckiego, pobudował właśnie te mury pierwotne, bardzo wysokie, co zresztą dzisiaj widzimy na kilkanaście metrów, z basztami, żeby chronić nasze miasto przed niezwykle okrutnymi napaściami, które przez naprawdę wieki na nasze miasto spadały. To były ataki Prusów, dzisiejsze Mazury, Jaćwingów, Litwinów. Niesamowicie okrutny właśnie był najazd Litwinów, który spowodował, że tenże Bolesław II podjął się takiej budowy, bo w czasie takiego najazdu w 1262 roku w okrutny sposób został zamordowany jego ojciec Siemowit. Prawdopodobnie ścięto mu głowę, co było wtedy straszną sytuacją, ponieważ nie czyniło się takich rzeczy rycerzowi. I tenże właśnie Bolesław, kiedy podrósł, to postanowił zbudować mur, który będzie obroną, bo wcześniej był to mur ziemny. Takie mury były łatwe do zdobycia i dlatego to nasze miasto było zdobywane. On biegł wzdłuż całego Wzgórza Tumskiego i to, co nam pozostało, te dwie baszty, najlepiej zachowane, to jest rzeczywiście tylko fragment, a później, no gdzieś tak ponad 50 lat później, bo rozpoczęło się to w roku, no muszę tu podać datę, wybaczcie mi, 1353, kiedy zaczęły się budowa murów w Płocku, to opleciono drugim rzędem murów to nasze wzgórze. Tylko, że tak jak mówię, tamte zostały rozebrane doszczętnie, bo zaczęto mury płockie rozbierać za czasów, kiedy przyszli do nas Prusacy, w okresie po drugim rozbiorze i pod koniec XVIII wieku te mury zostały rozebrane całkowicie, dogłębnie, aż do momentu, kiedy był fundament kamienny, to wszystko rozebrane, ale powiem ciekawostkę, co było w ogóle takim no, miłym, niesamowitym zdarzeniem dla archeologów, także ponieważ w ulicy Bielskiej, tak na przedłużenie obecnego fragmentu muru, kiedy tam robiono pracę, znaleziono właśnie pozostałości Bramy Bielskiej. I to było niezwykłe wydarzenie, dlatego że, tak jak powiedziałam, za czasów pruskich, kiedy zaczęto ten mur rozbierać, to rozbieranie trwało 16 lat, więc oni sobie już zdążyli z Płocka pójść, zanim to skończono, to doszczętnie rozbierano, a tu nagle fragment. Nawet była taka sytuacja, że miasto chciało jakby odbudować tę wieżę, były plany, planowano tam jakieś restauracje, taki punkt widokowy, no jak na razie tego nie zrealizowano. Ale wracając do naszego wzgórza, tak jak powiedziałam, pozostały te dwie baszty. Ta jedna może utrzymała się dlatego, że pod koniec XV wieku, kiedy wieże katedralne były już mocno naruszone, przeniesiono tam dzwony katedralne i dbano o tę wieżę. Po prostu o nią dbano. Dzisiaj możemy ją podziwiać. To jest ta nasza wieża zegarowa. Przebudowywana, ale jest, stoi i cała jej podstawa jest z pewnością gotycka i to samo wieża, ta druga, południowa. Ona wcześniej nazywała się wieżą wysoką, ponieważ była o wiele wyższa. Została także rozebrana częściowo za czasów pruskich, dlatego że groziła zawaleniem. I żeby ją ratować, częściowo ją obniżono.
1: Ale jeżeli chodzi o mury obronne, mamy fragmenty murów obronnych zachowane w Płocku.
4: Tak.
1: I oprócz tych dwóch baszt, o których ty mówisz, również są w innych miejscach i możemy je zobaczyć,
4: tak,
1: prawda?
4: Tak, to właśnie te, które pozostały, to już są te słynne mury kazimierzowskie. I to jest ten największy fragment muru, który wynurzył się po rozebraniu budynku mieszkalnego. To jest przy ulicy Kwiatka. No i nasza baszta przy ulicy Zduńskiej. Tych baszt było 18 po tej stronie, bo nie wiemy, dotychczas nie ustalono na 100%, ja nawet ostatnio pytałam pani archeolog, która prowadzi pracę w Płocku, czy mur od południa, czyli od Wisły był. No domniemywa się, że był, ale to jest tylko domniemanie, ponieważ tak naprawdę nie zostało udowodnione, że ten mur biegł. Więc mur miał baszty i ten fragment, który został przy ulicy Zduńskiej, został zachowany, a to dlatego został zachowany, że on pod koniec XV wieku został przeznaczony na budynek. Baszty nie były od środka zamknięte ścianą. One były w kształcie litery U. I właśnie przeznaczono za czasów księcia Janusza II, przeznaczono tę basztę dla Bractwa Strzeleckiego na skład broni. Oni to po prostu zrobili z tego budynek, który dzięki przebudowie z kolei w wieku XVIII ostał się do dzisiaj. Odsłonięto fragment cegły, żeby było widać, że to jest właśnie gotyk. No i trzeci fragment muru, który jest całkowicie niewidoczny, to są, jak to ja się śmieję, plecy tego domu pod trąbami, bo dom pod trąbami jest także jednym z najstarszych, w ogóle to jest chyba najstarszy taki z budynków niesakralnych, tylko tego nie widać, ponieważ on został otynkowany i tego nie widać, ale to jest dom, który pochodzi z końca wieku XIV, gdzieś tak 1380. Natomiast pięknie odsłonięto też gotycki budynek obecnego Towarzystwa Naukowego Płockiego z połowy wieku XV. On kiedyś też był otynkowany. Widziałam to na starych zdjęciach, ale ponieważ zdjęto tynk, to widzimy, że to jest gotyk ceglany.
1: No właśnie, wróćmy do tego domu pod trąbami może. To bardzo charakterystyczny budynek i też przechodzimy koło niego, nawet nie zastanawiając się, że to jest tak stara budowla, prawda? Natomiast kiedy wejdziemy do samego budynku, tam są przepiękne piwnice.
4: Przepiękne. Ja bardzo żałuję tego, że one nie są udostępnione do zwiedzania. Ja nawet poszłam tam ostatnio, ponieważ została otwarta tam restauracja. Miałam szczęście, że jak weszłam, to była właścicielka tej restauracji, przemiła pani i prosiłam ją o możliwość zwiedzenia tych piwnic, że tam byśmy z grupą kolegów przyszli, bo nie wszyscy z nas przewodników widzieli. Tam zawsze ktoś był właścicielem, nie zawsze udostępniał, nie zawsze były one możliwe do zwiedzania, ale wielka szkoda, ponieważ są przepiękne zresztą i obecnie jak wchodzimy na parterze tego budynku, widzimy te niesamowite gotyckie sklepienia. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że takie gotyckie sklepienie oryginalne, najstarsze chyba na Mazowszu, zachowało się w zakrystii kościoła świętego Dominika. Dzisiaj to jest kościół świętego Maksymiliana Kolbe, czyli nasz słynny kościół na górkach.
1: Jeżeli chodzi jeszcze o ten właśnie dom pod trąbami, tam podobno jest możliwość przejścia lochami przez całe wzgórze tumskie. Tak przynajmniej głosi legenda.
4: No tak, tam był nawet, ja przepraszam, nie pamiętam nazwiska, pan, który bardzo mocno się tym zajmował i on jak gdyby chciał udowodnić w swoich artykułach, że te przejścia były. To znaczy tak, archeolodzy mówią, że w Płocku właśnie z uwagi na specyfikę budowy wzgórza raczej takie przejścia były niemożliwe do zrobienia. Ale nie wiemy. Przed wojną jeszcze wiele osób mówiło, że takie wejścia były, że gdzieś na wzgórzu ktoś znalazł wejście, że gdzieś na terenie obecnych sądów tam chłopcy znaleźli jakieś wejście, że w Małachowiance w najstarszej części też było jakieś wejście. trudno jest powiedzieć, czy one były, bo w średniowieczu robiono takie przejścia, przynajmniej częściowe, nie tylko po to, żeby sobie tajemnie przechadzać się gdzieś z punktu jednego do drugiego. Po prostu robiono to po to też, żeby ludność mogła się tam schronić na wypadek napaści. A ponieważ, tak jak powiedziałam, te napaści na Płock były niezwykle okrutne, więc uratowanie życia i przynajmniej tej ruchomej części dobytku, no było możliwe, jeżeli ludzie się w takich właśnie gdzieś tam lochach chronili.
1: Zostawmy w takim razie naszych słuchaczy w tym miejscu, przy domu pod trąbami. Warto tam zajrzeć, zwłaszcza, że tak jak powiedziałaś, znowu pojawiła się tam restauracja. Tak. Wcześniej też była, to była kultowa restauracja. Tak. Później był taki okres, gdzie nic tam właściwie nie było i nie można było wejść do środka tego budynku. Natomiast teraz znowu można i rzeczywiście warto chociażby wejść sobie i zobaczyć, jak to wygląda.
4: Zobaczyć te sklepienia, polecam bardzo. Niezwykle klimatyczne miejsce.
1: A my zapraszamy oczywiście na kolejną audycję. Moim gościem dzisiaj była Urszula Włodarczyk, przewodnik turystyczny. Dziękuję ci serdecznie.
4: Dziękuję państwu bardzo również.
3: SK Płock.
1: W studiu Radia SK witam Annę Krzemińską, artystę malarza, absolwentkę Wydziału Malarstwa oraz Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Witam cię serdecznie.
5: Witam.
1: Aniu, to dumnie brzmi, ale to nie jedyne, co tak naprawdę osiągnęłaś, bo ty poszłaś w tę naukę i to dalej, i to dużo dalej. Wymień, co ty jeszcze skończyłaś?
5: Skończyłam Wydział Architektury Wnętrz. To jest chyba takie moje miejsce w ogóle na ziemi. To jest mój dom drugi, tak naprawdę, z którym się nie mogę rozstać i teraz właśnie na nim pracuję. No, w międzyczasie też byłam na takim kursie w Paryżu.
1: No nie na takim byle jakim kursie, bo to była Sorbona.
5: No, na Sorbonie, tak, dokładnie. Ale był to taki wypad, ponad miesiąc. Mogłam się wtedy właśnie zapoznać z wszystkimi muzeami, szczególnie w Luwrze. Na przykład przesiadywałam i oglądałam mnóstwo obrazów. A, właśnie, to jeszcze tak dodam. Malowałam na moście.
1: Tam?
5: Tak, i sprzedawałam obrazy.
1: A co ty?
5: No, było bardzo romantycznie.
1: Super, no to niesamowita sprawa. Ale to nie tylko Paryż, bo były również inne miejsca i do tych miejsc wrócimy już za moment, ale powiedzmy, że tak naprawdę to jesteś Płocczanką, stąd pochodzisz. Skończyłaś Małochowiankę, prawda? Powiedz mi, jak to się zaczęło, to twoje malarstwo? Przecież jesteś w tej chwili niesamowicie znaną artystką, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jak to się zaczęło? Bo wcale nie skończyłaś liceum plastycznego.
5: Nie skończyłam liceum plastycznego, skończyłam kierunek ścisły, bo w liceum ogólnokształcącym uczyłam się na kierunku matematyka i chyba fizyka, już nie pamiętam dobrze. No, bardzo lubiłam te przedmioty ścisłe, ale jednak myślę, że to już od najmłodszych lat jakby się kierowało w moim umyśle coś takiego, że jednak chyba chcę zostać tą malarką. Pamiętam takie wydarzenie, jest to bardzo ważne, że pierwszy raz dostałam sztalugi robione przez mojego tatę w wieku 6 lat.
1: A, widzisz, czyli jednak
5: ojciec. Już malowałam, teraz mi się przypomina. Czyli to było dużo wcześniej, tak.
1: Czyli rodzice cię trochę zaleźli tym? Oni mają też jakiś związek z malarstwem?
5: Nie. Znaczy, to są osoby o umysłach zupełnie ścisłych. Natomiast widzieli chyba u mnie potrzebę tworzenia czegoś manualnie.
1: A był jakiś taki potrzebę impuls malowania w szkole średniej? Bo mówiłaś, że nauki ścisłe bardziej cię interesowały.
5: Nie, to nie tak było. Po prostu rodzice też postawili na to, że muszę się wykształcić porządnie, muszę zdobyć to wykształcenie podstawowe dobre.
1: No i to akurat Wydział Malarstwa?
5: No właśnie, z tym Wydziałem Malarstwa to później. Najpierw poszłam na Wydział Architektury Wnętrz, żeby dostać jakiś zawód, no bo z tym się wiążą się większe perspektywy. Natomiast to malarstwo od zawsze praktycznie mnie interesowało i już chyba nawet, bo jeszcze wtedy były gimnazja, to w gimnazjum już wiedziałam, że chcę tam iść. Od pierwszej klasy liceum zdecydowałam, że idę na Akademię Sztuk Pięknych. I wiem, że to wszystko się udało przez to, że byłam bardzo uparta i wiązała się z tym bardzo duża praca też i bardzo dużo wysiłku. I pamiętam, że też to liceum jest dość wymagające. Dużo, dużo pracy wtedy też musiałam włożyć w naukę. A poza liceum, właśnie musiałam jeździć na różnego rodzaju kursy. No i było to ciężkie, przyznam szczerze, bo często po zajęciach od razu musiałam pędzić do Warszawy, na przykład na kursy, które trwały do 21.
1: Ale dziewczyno, ty w ogóle jesteś taką osobą, która pędzi od miasta do miasta, bo przecież do niedawna jeszcze mieszkałaś w Płocku, pracujesz w Warszawie, a jednocześnie pracujesz we Włocławku. Jak to godzisz?
5: No jakoś godzę. Czasami jest bardzo ciężko. Czasami faktycznie dopada mnie zmęczenie, ale daję radę. Zresztą to, co robię, daje mi bardzo dużą siłę i energię do mojej pracy twórczej, ale i też w ogóle do życia. Bo to, czym się zajmuję, to jest dydaktyka, uczenie malarstwa między innymi. I jak widzę postępy uczniów i ich zaangażowanie, radość, no to ja sama z tego czerpię po prostu dużo energii.
1: Jak to się stało, że zainteresowałaś się sztuką Dalekiego Wschodu?
5: A to jeszcze muszę nawiązać tutaj do Płocka. I to jest takie jeszcze wydarzenie z mojego dzieciństwa, bo ja jeszcze tańczyłam. Tańczyłam w zespole dzieci Płocka i pojechaliśmy raz na taką wyprawę do Japonii. To miałam jeszcze bardzo mało lat, chyba około 9. No i mogliśmy zwiedzać różne miasta i w tych miastach mieliśmy też koncerty. Pokazywaliśmy właśnie polską sztukę ludową, co też było wspaniałym dla mnie doświadczeniem, bo czuję swoje korzenie tutaj bardzo mocno. Może też widać w moich obrazach czasem, że jednak inspiruję się tym Dalekim Wschodem, ale ta twórczość ludowa tutaj i cała kultura jest dla mnie bardzo ważna.
1: Później zaczęłaś podróżować i doceniono twoją sztukę również w innych krajach. Jakie to były kraje?
5: No tak, zaczęło się od Tajlandii. Tam byłam na wystawie międzynarodowej i na takich warsztatach w ośrodkach akademickich. W ogóle jak się zaczął ten wyjazd do Tajlandii? Moja praca magisterska była poświęcona batikowi. No i wtedy się wszystko zaczęło. To się też zaczęło od takiego kontaktu z moją panią profesor Anną Sławkowską-Rodę, która uczyła mnie nie tylko projektowania wystaw, bo byłam u niej w pracowni, ale też zasiała ziarno, że powinnam kontynuować malarstwo, bo wszystkie te projekty jednak odznaczały się tym, że czuję kolor, I że tam bardziej chyba to malarstwo wychodziło na wierzch. No i też stworzyłam właśnie taki projekt, który nawiązywał i do malarstwa, i do tego batiku, w którym zaczęłam szukać symboli, magii. No i stworzyłam też taką pracę teoretyczną, która później jakoś została dostrzeżona na akademii, już na doktoracie. No i przez to zaczęły się moje wyjazdy.
1: Batik. Wyjaśnijmy może, co to takiego?
5: Batik jest to technika dekorowania czy malowania też tkanin za pomocą gorącego, roztopionego wosku. Batik ma bardzo wiele odmian. Z jednej strony jest to tkanina taka dekoracyjna, a z drugiej strony może też stanowić technikę malarską lub nawet, tak jak u mnie, być używana jako witraż wręcz, ponieważ ważna jest ta przezierność i oświetlenie i światło, które jest dla mnie też takim czynnikiem metafizycznym trochę, duchowym. Batik właśnie w tych krajach, do których jeździłam, no bo też byłam i w Indonezji, w Malezji, Indiach, no jeszcze gdzieś w Chinach. O. No to właśnie on, szczególnie w Indonezji, jest taką tkaniną, która w procesie samego powstawania jest już takim sposobem na medytację, na ćwiczenie swojego umysłu, swojej harmonii, ponieważ jest to bardzo żmudna praca, która wymaga czasami nawet kontroli oddechu.
1: Jak rozpoczęłaś swoją naukę tej techniki?
5: No właśnie, to zaczęło się tak naprawdę przez panią profesorę, którą wymieniłam. Ona wysłała mnie na Wydział Malarstwa do pracowni tkaniny artystycznej, do profesora Doroty Grinczel. No i tam rozpoczęłam właśnie przygodę z batikiem. Najpierw jakby uczyłam się tej technologii, potem zaczęłam szukać w różnych źródłach, skąd to w ogóle pochodzi ta technika i jakie ma znaczenie też w kulturze. No i właśnie się dokopałam do tej Indonezji. Tak naprawdę w tych wszystkich krajach, które zwiedziłam, może oprócz Chin, brałam udział w warsztatach batikowych. I tam poznawałam ich sposoby właśnie batikowania, ale też bogatą symbolikę, która jest zawarta właśnie w tkaninach.
1: I nauczyłaś się tam chyba dużo więcej niż tutaj w Polsce, podejrzewam.
5: Tak, tam troszeczkę inaczej się podchodzi do tego batiku. Są inne technologie na pewno.
1: Co różni tę naukę, którą pobiera się tu w Polsce, od tej, którą możemy pobrać tam, na miejscu, gdzie właściwie stworzono ten batik?
5: Na przykład takim bardzo ważnym doświadczeniem były warsztaty w Indonezji. Tam u mistrza tak naprawdę uczyłam się takiej precyzji też wykonywania tych wzorów, ale też zróżnicowanej technologii, która u nas raczej ciężko aż tak rozbudowane techniki zapoznać się z nimi po prostu. Różne materiały, różne produkty, które są wykorzystywane do tego, aby osiągnąć bardzo zróżnicowane efekty potem.
1: Aniu, co chcesz przekazać za pomocą swoich prac odbiorcy?
5: Bardzo istotne jest dla mnie przekazanie takiego stanu duchowego, mojego własnego, z którym może każdy się jakoś utożsamia. Myślę, że jest to w pewnym sensie z jednej strony właśnie dla mnie intymne moje osobiste doświadczenie, a z drugiej strony każdy może odczuć coś takiego bezpośrednio na sobie. W batiku to jest dla mnie ważne, właśnie taka duchowość. Każde położenie barwnej plamy ma znaczenie. To jest tak, że w batiku nie można robić pomyłek. Wszystko to, co położymy na bawełnie, na płótnie, no już zostaje i nie można tego już w żaden sposób zamalować. Więc to też jest taki, musi to być wyważony gest po prostu.
1: Czy masz jakieś swoich guru, jeżeli chodzi o sztukę?
5: Oj, bardzo wielu.
1: Na przykład?
5: No, od takiej tradycyjnej sztuki począwszy, to chyba najbardziej lubiłam Vermeera za jego piękne światło i za kobiecość. Ostatnio bardzo lubię artystów nowej figuracji, na przykład Ryszarda Grzyba. No, oczywiście Jarosława Modzelewskiego również. Bardzo lubię też abstrakcję, tą taką związaną z nurtem trochę action painting, czyli po latach 50. w Stanach Zjednoczonych. No, którą rozpoczął Jackson Pollock, a potem były kontynuacje. Bardzo duże znaczenie ma też dla mnie malarstwo Georgie O'Keeffe, Frida Kahlo, za jej taką intymność i kobiecość i pokazywanie właśnie tego bólu, ale i radości, i tej witalności, siły kobiecej. A też ogromne inspiracje czerpię z sztuki wschodu i z miniatur, szczególnie właśnie indyjskich, które są bardzo barwne, operują właśnie płaską plamą i bardzo ciekawą kompozycją, ale te kolory są tak mocne, jak ta przestrzeń, w której się tam poruszałam.
1: Jakie to uczucie być artystką, która ma już na swoim koncie przeszło 50 wystaw i to na całym świecie?
5: Ja z natury jestem chyba bardzo skromna. Myślę, że jestem po prostu Anią z Płocka.
1: A jaki jest odbiór tych twoich obrazów w innych krajach? W krajach Dalekiego Wschodu, bo tam przecież też wystawiałaś swoje prace.
5: No, spotkałam się z bardzo miłym przyjęciem, na przykład podczas mojej takiej indywidualnej wystawy w Indiach. To było chyba w Bhopalu. No, bardzo dużo ludzi ze mną rozmawiało, jakby właśnie te batiki zrobiły na nich wrażenie. Batiki, ale oni zupełnie troszeczkę inaczej pojmują jakby malowanie. Są bardziej tacy dekoracyjni, może nawet idą w stronę trochę ilustracji. I tu zderzyli się znowu z taką barwną płaszczyzną i światłem. Myślę, że to było coś dla nich nowego, że ta rodzima technika, w której oni stosują mnóstwo wzorów, dekoracji, nagle staje się właśnie barwną płaszczyzną, trochę jak u Marka Rotko.
1: W twoich pracach bardzo ważny jest kolor.
5: Tak, kolor jako nośnik emocji, kolor duchowy, kolor energii i ta energia jest zmienna również. Mam nadzieję, że to też widać.
1: Ta energia jest bardzo ważna w twoich obrazach, ale również chyba w twoim życiu, co?
5: Tak, czasem jest bardzo właśnie czerwona, bardzo mocna. No a czasem jest też melancholijna. Są te dobre dni i te gorsze trochę. Ale jednak myślę, że jest to normalne, że każdy z nas przechodzi taką drogę.
1: Twoje prace zmieniają się, zresztą jak u każdego artysty. Powiedziałaś, że chcesz iść w troszkę innym kierunku. W jakim?
5: Wcześniej właśnie pod wpływem batiku malowałam, nawet w tym malarstwie sztalugowym, malowałam barwne płaszczyzny. Zamykałam je w takie konkretne znaki, ale były to znaki abstrakcyjne. Bardziej takie, które dają pewne wrażenie, są pewnym symbolem, może wielowymiarowym. Teraz natomiast chciałabym trochę dotknąć właśnie tej figuracji, ale nie chciałabym chyba, żeby to był taki czysty realizm, bo jakby on nie daje mi pola do wypowiedzi. Chciałabym, żeby to była bardziej rzeczywistość, ale przetworzona właśnie taką ekspresją uczuć.
1: Uczysz też młodzież w liceum plastycznym we Włocławku nie tylko malarstwa i rysunku, ale także fotografii. I tak się zastanawiam, czy fotografia też jest tym, co sprawia ci dużą przyjemność, czym się zajmujesz?
5: No, z fotografią miałam pierwsze takie zderzenie na Wydziale Architektury Wnętrz właśnie. Tam mogłam się rozwijać wielokierunkowo. Mieliśmy i rzeźbę, i malarstwo, i właśnie fotografię. Teraz dołączyły jeszcze nowe specjalizacje, takie jak tkanina w architekturze, bardzo ciekawe.
1: I robisz fotografię?
5: Robię, ale raczej nie jest to główne medium, w którym się wypowiadam. Jest ona raczej dla mnie pomocnicza, powiedzmy.
1: A co z architekturą wnętrz?
5: Obecnie się bardziej skupiłam właśnie na malarstwie, jakby oddałam całą duszę malarstwu. I ciało malarstwu. ale na pewno to ma wpływ. No, nie mam kłopotu z jakimiś realizacjami, nie wiem, i graficznymi, i z operowaniem właśnie nawet programami jakimiś komputerowymi.
1: Aniu, osiągnęłaś sukces i to sukces międzynarodowy. Jak to się robi?
5: Trzeba bardzo dużo pracować. Nic się bez pracy, jakby bez pracy nie ma kołaczy. Po prostu.
1: Dążyć po prostu do celu.
5: Dążyć do celu, znajdywać właśnie rozwiązania, które pomogą nam w rozwiązaniu tych różnych schodów, tak? Tych problemów, które napotykamy na tej drodze. Ale też chyba bardzo ważne jest to, żeby nauczyć się współpracy z ludźmi. I jeśli ja daję komuś energię i jakieś dobro, to dobro później do mnie wraca. Takie mam wrażenie. Jakby te kolejne etapy, które przechodziłam, to zawsze wiążą się z tym, że po pierwsze dużo pracowałam, ale też właśnie wiążą się z tą wymianą energii między ludźmi.
1: I to jest najważniejsze, żeby
5: tak,
1: osiągnąć sukces.
5: Tak.
1: Dziękuję Ci bardzo za przybycie do studia.
5: Dziękuję.
3: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam do wysłuchania kolejnych rozmów z gośćmi w magazynie reporterów SK Płock, a będą nimi dzisiaj Mariusz Pogonowski i Paweł Wójtowicz.
3: SK Płock.
1: Moim gościem w Radiu SK jest Mariusz Pogonowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Teatr Per Se, reżyser, aktor. Stowarzyszenie Teatr Per Se kojarzy się głównie ze spektaklami teatralnymi, ale tym razem będziemy rozmawiać o czym innym. Witam Cię, Mariusz.
6: Witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Stowarzyszenie Teatr Per Se postanowił zorganizować kilka imprez w ciągu lata dla dzieciaków, dla młodzieży, ale również i dla starszych. Dlaczego nie teatr, a imprezy?
6: Są to imprezy, ale to są imprezy artystyczne, gdzie głównym, jak gdyby kulminacyjnym punktem imprezy jest prezentacja kogoś, kto albo pretenduje do miana artysty, albo nim jest i występuje wobec publiczności. Czyli ten aspekt występu i sceny, podziału na widownię i scenę zostaje.
1: W takim razie zacznijmy od pierwszego dnia wakacji. Bo wtedy właśnie będzie miała miejsce pierwsza impreza i to w parku na Winiarach.
6: Tak, na Winiarach, tam gdzie zbudowaliśmy w zeszłym roku w ramach projektu Bałtyckie Perły Kultury, który zakładał właśnie integrację sąsiedzkie. I tak naprawdę ten projekt jest troszeczkę kontynuacją tego projektu budowania odporności społecznej, żebyśmy się wewnątrz naszych osiedli znali, żebyśmy mogli się wspierać. Znając się nawzajem jest nam łatwiej, jest sympatyczniej. Odosobnienie zawsze generuje depresję i rodzaj takiego właśnie wyłączenia samotności.
1: Stawiacie na integrację. Dzieciaki, rodzice, babcie, dziadkowie.
6: Tak, dokładnie. Więc 27 czerwca na Winiarach, tam na tej trawie przy Placu Zabaw będzie postawiona scena Jezdna Pokisu i tam pierwszy konkurs to jest wakacyjna metamorfoza, czyli dziecko razem z rodzicem, babcią albo jakiejś innej maści opiekunem przebiera się z pudełek, z jakichś bibu, z gałązek, kubków po jogurtach czy czego tam sobie myśli, robi sobie kostium, ma godzinę 10 na przygotowanie tego kostiumu, żeby to pomalować, trochę tam ukleić. Damy różne rzeczy oczywiście do działania.
1: Można przynieść?
6: Oczywiście, można przynieść z domu, tylko nie połączone, gotowe już rzeczy pomalowane, tylko takie do pracy. Uh-huh. I budujemy ten kostium i potem jest prezentacja i rodzic ma opowiedzieć o kostiumie, a dziecko ma go zaprezentować na scenie i to też jest, podlega ocenie. Mamy nagrody, mamy medale artystyczne.
1: No i podobne jakieś specjalne tytuły też dla tych dzieciaków.
6: Tak, mam powymyślane tytuły dla dzieciaków, które na przykład Dyktatora Mody Wakacyjnej Metamorfozy Winiary 2026. No i tam tych tytułów jest, są różne te tytuły, ale będzie kamera, robimy potem z tego taki film i show. I chciałbym, żeby i dzieci, i rodzice zaistnieli w tej wspólnej zabawie i żeby powstały fajne kostiumy też, które też chcielibyśmy w jakiś sposób pokazać publiczności. Wydaje mi się, że będzie też strefa relaksu, gdzie będą stoły biesiadne, ławki, można będzie przynieść jakiś kompot, kanapki czy coś, żeby tam usiąść, ponieważ będziemy się bawić aż do godziny 22. Oczywiście publiczność tam się zmienia, no bo dzieci nie zostaną do 22, tylko po tych, potem mamy piana party dla dzieciaków, różne animacje, konkursy takie już stricte zabawowe i potem od godziny 16:00, 15:30 już kapele rockowe próbują.
1: No ale wcześniej mówiłaś tutaj o animacjach, zapraszacie, wiem, że też Lwa Honorka, dzieciaki bardzo go lubią.
6: Bardzo go lubią, będziemy rozmawiać na samym początku wakacji o bezpiecznych wakacjach, o bezpieczeństwie też na wodzie, rozmawiam ze strażą pożarną też, żeby przyjechali z wozem bojowym, też troszeczkę o tym powiedzieli, no tak, żeby świadomie podejść do tych wakacji i do tego czasu wolnego.
1: No i a jednocześnie, żeby było bardzo atrakcyjnie.
6: Tak.
1: Dobrze, w takim razie mówiłeś, że od 16:00 koncerty kapel rockowych. Co to będą za kapele? Do 22:00 to jest spora dawka czasu, więc trzeba ją zapełnić.
6: Cały czas się zgłaszają. Ja rozpuściłem wici po różnych domach kultury i do ludzi, którzy znałem, że mają jakiekolwiek kapele w Płocku i grają. Często są to młodzi ludzie, którzy spotykają się od roku czy od kilku miesięcy, mają 5 numerów na koncie. Jak usłyszeli, że jest impreza, to my jeszcze 2 numery do tego czasu zrobimy. Są bardzo podekscytowani, ale mają gitary elektryczne, perkusje i chcą grać. Jest po prostu siła w tych ludziach. Są to piękni, młodzi ludzie, ale też i doświadczone płockie kapele. No, z tych młodych, no to jest Adult Skids, czy tam Paranoia, Odmowa, to są niepokorne dzieciaki, więc te nazwy Spiral Out, Moon Chasers, prawda? Ale doświadczone płockie zespoły to jest Watacha, Botak, Muzzle. Muzzle to też jest, są młodzi. Potem jest jeszcze Syrena 104, to też no, chłopaki starsze już grają w pokisie, ale no spokojnie, Don't Touch. Mamy Wojti, który śpiewa szanty, dla niego to będzie debiut. Facet wejdzie, starszy facet śpiewa sobie szanty z gitarą, ale no wpuścimy go tam na początku imprezy, niech też pośpiewa.
1: Płocka scena otwarta po prostu.
6: Dokładnie, nawet jest zaproszenie, że jeżeli ktoś chce być stand-uperem i ma przygotowany taki występ od 3 do 7 minut, wpuszczamy go na tą scenę, wystarczy, że się zarejestruje.
1: Ale co ciekawe, ta płocka scena otwarta będzie nie tylko tego dnia, 27 czerwca, ale macie zamiar to kontynuować w czasie wakacji.
6: Tak.
1: Czyli pojawi się ona także w sierpniu podczas imprez, które organizujecie.
6: Tak jest. W sierpniu, 15 sierpnia, organizujemy imprezę najpierw na plaży nieopodal amfiteatru i tam będzie konkurs Zamki z Piasku, czyli taki dla budowniczych, ale dziewczynki też lubią bawić się w piasku, woda w wiaderkach, różne tam szpatułki, trzy szufelki, łopaty, budujemy zamki na ocenę, konkurs, medale, tytuły i tak dalej.
1: Wiem, że nawet i dorośli na plaży budują prawda, te zamki z piasku, ale tutaj
6: trzeba mieć małe dziecko ze sobą.
1: Rozumiem właśnie, o to chodzi.
6: Z samych staruchów nie zachęcam.
1: Dobrze, czyli dzieciaki muszą tylko
6: tak
1: budować
6: jest.
1: Te zamki.
6: Oczywiście tam też będą animacje i różne takie tam rzeczy dla dzieciaków, zabawy, festiwal kolorów planujemy, więc będzie fajnie. Też ta przestrzeń muzyki i strefy relaksu z tymi stołami biesiadnymi, że można sobie po prostu, jak się przyjdzie z tym dzieciakiem, on się bawi, to sobie usiądę, pogadam, coś tam ten. No i potem mamy scenę otwartą, ale już w amfiteatrze. Ponieważ mam zbudowane nagłośnienie na sumę, w tym roku 10. suma w amfiteatrze.
1: Powiedzmy, co to suma, żeby
6: syntetyczna, ultra nowoczesna muzyka amfiteatralna. Po raz 10. spotykamy się w amfiteatrze i płockie kolektywy muzyki elektronicznej za darmo, chłopaki DJ-e po prostu całą noc do białego rana grają w amfiteatrze muzykę. Są wizualizacje, jest ciemno, ale wszyscy się znają. Amfiteatr jest, tańczy i bawimy się na scenie amfiteatru, a jak ktoś chce pogadać, to siada sobie na widowni.
1: Kto tam będzie z tych
6: atmosfera.
1: Takich bardziej znanych?
6: Z tych bardziej znanych będziemy mieli Kewskiego.
1: No
6: Kewski to syn Adama Mieczykowskiego, który jest chyba w niektórych kręgach bardziej znany od niego, ale Kewski razem ze swoim kolegą, to jest zespół, grają muzykę elektroniczną i są coraz bardziej rozpoznawani w Europie, mają bardzo dużo odsłon tych swoich piosenek, więc no idziemy z tym nurtem takich znanych ludzi i oni zagrają w tym o 12:00, kiedy potem będzie pokaz laserowy. Ale wracając do tematu, czyli będą kapele rockowe od tej godziny 17:00 do 22:00 grają kapele rockowe i płynnie przechodzimy w elektro. I tak ludzie słuchający muzyki elektronicznej, główni ludzie przychodzili po 22:00, więc jakby tu się wszystko zgadza. Optymalizujemy koszty, wykorzystujemy sprzęt do maksimum. Jak już rozstawiamy scenę, to ma grać.
1: Mariusz, stand-uperzy również mogą pojawić się też tego dnia. Powiedz mi, jak wygląda nabór tych ludzi? Czy oni muszą jakoś się zgłaszać przed tą imprezą pierwszą 27 czerwca
6: i jest sierpniową? W ogłoszeniach podany mail teatrpersemałpa@gmail.com, żeby się zarejestrować. I to samo, tak samo prosimy rodziców z dziećmi. Jeżeli nikt się nie zarejestruje, a przyjdą ludzie i będą chcieli wystąpić, to wystąpią. Ale jeżeli będziemy mieli pełne obłożenie po rejestracji internetowej, to wtedy powiemy, przepraszamy, trzeba było się zarejestrować. Oczywiście no, mamy jedną zasadę, że stand-up współcześnie jest też kojarzony z przekleństwami, z wulgaryzmami i z tym, że no właśnie wtedy najczęściej publiczność się śmieje, kiedy podkreślamy wulgaryzmem moment puenty, więc niestety nie. Występujemy też przy dzieciach na scenie publicznej. Zamienimy wszystkie wulgaryzmy słowem pączek. Proponuję, jeżeli nie, możecie sobie znaleźć swoje słowo.
1: I generalnie pełna kultura.
6: Tak jest.
1: No dobrze, to jest 15, ale to się nie kończy, bo kolejna impreza już zakończenie lata.
6: Czyli od 22 gramy tą sumę do 6 rano, cały czas muzyka trwa, wizualizacje.
1: Czyli tak naprawdę to trwa prawie cały dzień, bo od godziny 13 zaczynacie tym konkursem, prawda? No właśnie.
6: Prawie dobrze. Jest tego dużo, będzie to pracowity dzień, ale zoptymalizujemy koszty, wykorzystując jak gdyby sprzętu maksimum.
1: No dobra, to powiedzmy w takim razie, co będzie się działo 29 sierpnia.
6: Festiwal Kredy w Parku Północnym na Podolszycach. Kreda, dużo kolorowej kredy. Dzielimy się też właśnie tam, to jest konkurs, więc się rejestrujemy z tatą, z mamą, można rodzinnie i tą kredą malujemy chodniki. Forma i to, co powstanie na chodniku, jest dowolne. No i mamy jury, oceny, medale, tytuły i tak dalej. Na początku myślałem o tym, żeby malować kwiaty, ale nie, malujemy co chcemy na tych chodnikach, jest tam duża dowolność. Będzie tam też dmuchany zamek jako taka atrakcja dla wszystkich i oczywiście animacje, różne rzeczy, strefa relaksu i potem od 16 zaczynają się próby i gramy. Ostatnią zamykającą imprezę, wakacje i to będzie muzyka rockowa, także będzie głośno.
1: W sumie ilu tych wykonawców pojawi się na scenie podczas wszystkich tych imprez?
6: W tej chwili mam dogadane i umówione 14 zespołów, które niektórzy grają trzykrotnie. Tak jak na przykład Wataha gra na każdym koncercie. Są chętni do grania, więc...
1: Mariusz, dlaczego wybraliście akurat muzykę rockową? Muzyka rockowa, no oczywiście była niezwykle popularna w latach 80. To był wtedy boom polskiej muzyki rockowej. Później się to troszkę zatarło. Czy teraz rzeczywiście wraca tego typu muzyka? Dlatego?
6: Na sumie gramy elektronikę, ale na tych koncertach szukałem wykonawców, którzy na żywo wykonają muzykę dla publiczności i mało tego, są to wykonawcy, którzy są płocczanami, którzy działają i grają w Płocku.
1: No czyli okazuje się, że w Płocku jest element, sporo, prawda?
6: Element integracyjny, dokładnie, tak jest sporo, tylko nie mamy tego świadomości. Niektórzy z nich, tak jak mówię, zagrają pierwszy albo drugi raz. Zagrali na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i nie mają zleceń, nikt ich nie zaprasza na scenę i nie wystawia dużych paczek i mocnego nagłośnienia, żeby ich wpuścić na scenę. A ja ich zapraszam. Dlaczego? Ponieważ uważam, że nawet jeżeli artysta nie jest mocno wykształcony i nie ma wielkich umiejętności i doświadczenia, to aspekt tego wejścia na scenę i prezentacji, tego rzutu na matę, że ja tu teraz dla was gram, to jest niezwykły przepływ energetyczny i to już samo w sobie stanowi wartość i jakość.
1: Co warto dodać, te wszystkie imprezy, na które zapraszacie przez całe lato praktycznie, są bezpłatne.
6: Są bezpłatne, ponieważ są dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Płocka. To jest projekt, który napisało Stowarzyszenie Teatr Per Se. Mamy też kilku sponsorów, ale to sobie zobaczcie na pewno. Ale też dodam, że jest za darmo, ale też jest potrzebny nasz wkład. Wszyscy wykonawcy, artyści, oni też grają za darmo. My też robimy coś wolontarystycznie za darmo, a jak chcemy się zjeść kolację na tych wiesiadnych stołach, to też musimy w koszyczku sami przynieść swoje ciastka.
1: No i bardzo dobrze. Mariusz Pogonowski organizuje wraz ze Stowarzyszeniem Teatr Per Se te wszystkie imprezy. Współorganizatorem jest POKiS oczywiście. Mariusz, a co jeśli chodzi o stowarzyszenie w następnych miesiącach, czy planujecie jakieś przedstawienia teatralne?
6: Jeżeli chodzi o przedstawienia teatralne, to w wakacje jest w Muzeum Mazowieckim festiwal performance'u i zostaliśmy zaproszeni na ten festiwal performance'u bardziej jako Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, czyli moja grupa teatralna, którą prowadzę. Zaprosiłem do współpracy również szkołę PUL, Płocki Uniwersytet Ludowy, ponieważ tam potrzebuje siły takiej żołnierskiej. Zaprosiłem grupę, z którą współpracuję w Drobinie i robimy spektakl o współczesnym niewolnictwie. Ciekawy intelektualnie, bardzo mocny, no i to jest performance, więc tutaj zatraca się nam scena z widownią. Nie wiadomo, kto do końca jest aktorem. To będzie takie dosyć mocne działanie. 26 lipca o godzinie 18 w Muzeum Mazowieckim. Zapraszam, to będzie się działo.
1: No to w takim razie jeszcze wakacje wszystko, więc dużo, dużo macie do zorganizowania i do zaprezentowania podczas najbliższych 2 miesięcy.
6: Mam jeszcze po wakacjach jedną imprezę, ponieważ na festiwalu Temersona będziemy występować. Rafał Kowalski, dyrektor Muzeum Żydów Mazowieckich, napisał książkę, gdzie między innymi opisał jak gdyby działanie Temersonów Franciszki i Stefana. I na podstawie tego fragmentu książki ja przygotowuję spektakl o Temersonie właśnie na festiwal Temersona. To też będzie fajne działanie, gdzie będę chciał pokazać Franciszkę i Stefana Temersona przy pracy, ale też jak gdyby opowiedzieć troszeczkę o tej ich idei, o tej ich wolności twórczej.
1: Pierwsza impreza 27 czerwca. Zapraszamy. Stowarzyszenie Teatr Perse organizatorem jest tej imprezy i nie tylko. O wszystkich imprezach rozmawialiśmy przez ostatni kwadrans, a moim gościem był Mariusz Pogonowski. Bardzo dziękuję.
6: Dziękuję.
3: SK Płock.
1: Paweł Wójtowicz, mistrz Polski w samochodowych wyścigach górskich z 2020 roku i wicemistrz z 2024 roku w klasach RWD i 2B jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Pawle.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzisiaj głównie będziemy rozmawiać o rajdzie płockim. Wraz z Arkiem Tycem, Błażejem Lewandowskim, a także Bogdanem Wolnym zdecydowałeś się na organizację tej imprezy. To już drugi rajd tego typu w naszym mieście. To dość nietypowe, że zawodnicy zawodowi decydują się na organizację takiego wydarzenia. Jak zrodził się pomysł?
7: Bogdan Wolny, to jest przez ciebie też wymieniony wcześniej, któregoś razu to jego, on może powiedzieć, że takim ojcem chrzestnym, to jest jego pomysł, zarzucił nam wątek mi i Arkowi, no a że nam dużo nie trzeba dwa razy powtarzać, to stwierdziliśmy, że zrobimy się w Płocku, gdzie tutaj ten temat jest, może będzie suchy, nie było nigdy, znaczy już długi czas nie było żadnej imprezy motoryzacyjnej, więc stwierdziliśmy, że dobra, jest nas trzech, zaraz dołączył Błażej i działamy. Pierwsza impreza wyszła, wydaje mi się, bardzo fajnie, spotkała się z fajnym, bardzo pozytywnym odbiorem tutaj wśród mieszkańców Płocka, jak i zawodników, których mieliśmy z całej Polski, więc stwierdziliśmy, że tak, działamy dalej i tak to wygląda.
1: Powiedz mi, kto może wziąć udział w tym rajdzie? Czy są jakieś ograniczenia?
7: Nasz rajd jest dedykowany do amatorów, czyli każdy posiadający prawo jazdy kategorii B, sprawny samochód i wszystkim chęci może wziąć udział. Zapraszamy właśnie amatorów. My chcemy propagować podnoszenie tej świadomości na drogach właśnie wśród amatorów, wśród zwykłych kierowców. Świadomości, jak się samo to zachowuje, bo tutaj w warunkach u nas na EKTS-ie, w warunkach bezpiecznych, znaczy oczywiście względnie bezpiecznych, ale zabezpieczonych przez zarówno służby straży pożarnej, policji. Prowadzony rajd jest przez sędziów z licencjami PZMOT-u, pod auspicjami PZMOT-u posiadamy wizę PZMOT, więc nie jest to żadna amatorka z naszej strony, aczkolwiek rajd, tak jak powtarzam, jest dla amatorów i bardzo serdecznie zapraszamy każdego. Musi być załoga, musi być kierowca i pilot. Pilot co najmniej 16 lat skończone. No i dwa kaski. Kaski nie muszą być żadne homologowane, mogą być to być kaski motocyklowe. Jak ktoś nie ma, to też nie ma problemu. Załatwimy, pożyczymy jakoś, to zawsze można się tutaj dogadać, pomóc. My właśnie, nasza tutaj czwórka organizatorów od samego początku, czyli od badania technicznego, odbioru administracyjnego służy pomocą. My jesteśmy po to, żeby właśnie pomóc, żebyście wy, czyli zawodnicy, dobrze się bawili i fajnie spędzili ten czas.
1: Czyli rozumiem, że kierowca nie musi mieć żadnej licencji sportowej.
7: Nie, właśnie to jest rajd przeznaczony dla kierowców amatorów. Oczywiście robimy klasę pro, w której będą kierowcy licencjonowani, ale to jest osobna klasa, oni nie są klasyfikowani w klasyfikacji generalnej, można powiedzieć, że to jest całkowicie osobny ten, a u nas będzie 7 klas, w zależności od pojemności silnika, auta, więc też absolutnie auto może być naprawdę absolutnie absolutnie cywilne, nie musi mieć żadnej mocy ogromnej jakiejś, przygotowań do sportu. Po prostu, żeby przyjechać, żeby dobrze, fajnie spędzić czas, zobaczyć, z czym to się je. Wziąć udział, zawsze ta adrenalina na starcie, jak stoper rusza, czy powiedzmy tutaj fotocela, to rośnie. Plus pilot niech zobaczy, na czym polega prawdziwa praca pilota w rajdowa, czyli będzie miał książkę tą drogową, itinerer, identyczny jak na rajdach w randze mistrzostw Polski czy mistrzostw Europy, więc to jest coś takiego właśnie. Pilot nawiguje pomiędzy odcinkami, mamy dojazdówki. Dojazdówki odbywają się w normalnym ruchu drogowym, więc tutaj do wszystkich zawodników, także na odprawie, czy apelujemy, żeby jechali zgodnie z przepisami ruchu drogowego. BRD jest dla nas bardzo ważne. W zeszłym roku właśnie to fajnie wyszło, policja nie miała absolutnie żadnych zastrzeżeń, było dużo obstawy policji, ale nawet jednego pouczenia nie musieli wystawić zawodników, więc bardzo dziękujemy zeszłorocznym zawodnikom, że za tak fajne, odpowiedzialne zachowanie.
1: Powiedziałeś, jak powinno być wyposażone auto. Wiemy, że już musi być kierowca, musi być pilot. Czy pilot musi spełniać jakieś wymogi?
7: Nie, absolutnie mówię. No ten wiek, 16 lat, 16 plus według regulaminu KJS jest.
1: Czyli co, to może być ktoś z rodziny,
7: tak,
1: na przykład?
7: Tak, oczywiście właśnie. Syn, żona, ojciec, to tak rodzinie. Można spędzić czas rodzinnie, coś innego niż do tej pory. Tak.
1: Jak będzie wyglądała ta rywalizacja? Jak będzie wyglądała trasa? Gdzie jest start? No i co potem?
7: Dokładnie. Planujemy start honorowy na rynku Starego Miasta. Będzie rampa, będą flagi, będą fajni speakerzy. Myślę, że będzie to fajnie wyglądało. Po starcie według książki drogowej planujemy próbę w Polskim Parku Technologicznym pierwszą. Kolejne, mówię, to są wszystkie próby planowane, ale jesteśmy coraz bliżej realizacji, żeby były potwierdzone. Kolejna próba będzie w miejscowości Brochocinek.

0: rajdowych. Poza tym wraz z Fundacją dla Bezpieczeństwa planujemy takie BRD, miasteczko BRD, miasteczko bezpieczeństwa ruchu drogowego. Fundacja Bezpieczeństwa współpracuje ściśle z płocką policją i oni obiecali wystawić coś fajnego właśnie dla najmłodszych, stworzyć jakieś tam konkursy, zabawy, więc zapraszamy wszystkich, całe rodziny, przez cały dzień od godziny 10 do godziny tej 19 na rynek Starego Miasta na pewno będzie co robić. Na rynku też Starego Miasta postawimy duży telebim. Telebim będzie live transmitował wydarzenia z trasy, z odcinków, plus będą tam na żywo też wyniki pokazywane. Jest też taka chyba fajna atrakcja. Nie trzeba się udawać, tak jak wspomniałem, do naszych tutaj ościennych gmin. Można ten czas spędzić na rynku Starego Miasta, na pewno będzie warto i fajnie. A nasz rynek tak, nawet bez takiego, jest bardzo uroczy, więc zapraszam wszystkich serdecznie.
1: Ty jesteś mistrzem Polski, również utytułowani Arek Tyc i Błażej Lewandowski. Powiedz mi, czy z wami też będzie można się spotkać, pogadać, zobaczyć wasze samochody?
0: Na pewno my będziemy, wiesz co, na początku do tej godziny, tam 16, ja będę na trasach rajdu, ale później tak, jestem na miejscu, można porozmawiać, zapraszamy, będzie też Arek, będzie Błażej, moje auto będzie wystawione na rynku Starego Miasta, bo mówię, nie będę miał tyle czasu, żeby brać udział w tym rajdzie, bardzo bym chciał, bo jest to na pewno fajny temat.
1: No logiczne, jak
0: tak,
1: organizator.
0: Ale muszę po prostu tam swoich tematów, które mają podzielone obowiązki między nami, muszę dopilnować tych swoich obowiązków na trasie, więc na pewno już pod koniec na mecie będziemy tam, więc zapraszamy.
1: Przygotowania już trwają, powiedz mi, czy one są już prawie dopięte na ostatni guzik. No jeszcze trochę czasu jest, bo przeszło miesiąc, ale to już nieduży okres, dlatego że przygotowania przecież trwają wiele miesięcy.
0: Tak, przygotowania zaczęliśmy do rajdu, można powiedzieć, w październiku zeszłego roku. Po pierwszej edycji, jak emocje opadły z pierwszej edycji, ustaliliśmy między nami, czy chcemy, czy robimy to dalej. Definitywnie wszyscy byli na tak. Zaczynają się przygotowania od tego, że najpierw robimy objazd my, czynni zawodnicy, właśnie to, jak mówiłeś, wspomniałeś, Arek Tyc, Błażej, ja. Robiliśmy objazd takich prób, które się w zeszłym roku sprawdziły. Te powtarzamy, czy park technologiczny i próba w Opatówcu. Był bardzo fajny odbiór tych prób wśród zawodników. Nam też się bardzo podobały. Więc w tym momencie jeździliśmy po okolicznych miejscowościach. Znaleźliśmy też te nowe próby, które tak... No każdy z nas jest z okolic Płocka. Zna te drogi lepiej lub gorzej. Ktoś miał jakiś pomysł lepszy, gorszy. Jechaliśmy we trzech, razem jeszcze we czterech, bo z Bogdanem. I tak wybraliśmy takie, co nam się najbardziej podobało, takie clue. I w tym momencie, jeżeli już to mamy, to w tym cię zapraszamy Moto Auto Club z Warszawy, który nam pomaga organizować właśnie pod względem ustawy sędziowskiej, chronometrażu, czyli pomiaru czasu, zarówno odbioru inwestycyjnego, jak i badania kontrolnego. Michał Ołdakowski, tutaj dyrektor sportowy naszego rajdu, przyjechał z nami, zrobiliśmy też metraż, pomierzyliśmy te próby, potwierdził, potwierdził, ale czasami jest tak też, że Michał powie, na przykład nie, ta próba nie, bo coś tam nie pasuje ze względów technicznych, logistycznych. Tu w tym roku udało się tak, że wiedzieliśmy też, czego Michał oczekuje, bo rok temu też z nim współpracowaliśmy, więc potwierdził nasze spojrzenie, które próby są naprawdę petarda, będzie się działo, będzie fajnie. I w tym momencie, jeżeli mamy to, jest zgoda taka, to nasza wewnętrzna organizatorów, zaczynamy przeprawę, że tak powiem, rozmowy, ustalenia z urzędami. I tutaj chciałem bardzo podziękować na przykład właśnie urzędom wszelakim, starostwu, urzędowi miasta, urzędowi marszałkowskiemu, czy gminom Radzanowo, Staroźleby, władzom tych gmin Staroźleby, władzom gmin Słupno, bo oni wszyscy w tym momencie naprawdę wychodzą do nas pomocnie, starają się pomóc. Oczywiście wszystko musi być, wszystkie wymagania prawne, formalne muszą być spełnione. To właśnie trwa. Tworzenie tych wszystkich planów zabezpieczeń, wniosków o uzgodnień. Tak, każdą z tych prób musieliśmy też uzgodnić z policją naszą płocką. Więc to trwa, ale spotkałem się z absolutnie fajnym, pozytywnym odbiorem, za co serdecznie wszystkim urzędom dziękuję.
1: Amatorzy na trasie, a kto będzie sędziował?
0: Tak, sędziowie są z PZMOT-u, sędziowie są z licencjami PZMOT, więc jest to tak jak na poziomie, takim jak powiedziałem, rajdu na poziomie rajdu mistrzostw Polski, mistrzostw Europy. Sędziowie ci sami, którzy sędziują rajd płocki, czy sędziowali wcześniej, będą u nas też.
1: No dobrze, nie powiedzieliśmy, kiedy ten rajd się odbędzie.
0: Tak, rajd się odbędzie 11 lipca. Zapraszamy, jest to sobota, cały dzień. Wcześniej będzie badanie kontrolne administracyjne aut w piątek przy starostwie powiatowym w Płocku.
1: Paweł, czy kierowca musi się jakoś przygotować do tego rajdu?
0: Najważniejsze, poza sprawnością ogólną i, tak jak mówię, ważnym prawem jazdy, aby auto było sprawne. Podstawowy przegląd, czy nie ma gdzieś luzów, czy olej nie cieknie, czy ma klocki hamulcowe. W aucie ważne, żeby żadne luźne elementy, gasica, żeby była zamontowana, apteczka, żeby nic nie latało. No bo wiadomo, w emocjach, na próbie, przy jakichś tam przeciążeniach się pojawiało, żeby to nie poleciało gdzieś, nie zniszczyło auto, bądź nie zrobiło zrobiło krzywdy tobie, kierowcy, albo pilotowi. Więc to takie podstawowe przegląd, nic więcej.
1: A on jako on?
0: Kierowca jako kierowca? Mm-hmm. No kierowca, wiadomo, może obejrzeć też, ja na przykład jak startuję, gdzieś pierwszy raz jestem na jakimś terenie, zawsze staram się znaleźć onboardy, zobacz jak to wygląda. Nie, wydaje mi się, że taki absolutny amator, najważniejsze, żeby był wypoczęty i gotowy do tej rywalizacji. Bo mówię, no na tym poziomie amatorskim to przede wszystkim podstawa jest taka, żeby być wypoczętym i gotowym do nowych wyzwań.
1: Mówiłeś tu już o tym elemencie edukacyjnym. Myślę, że to bardzo ważne, prawda?
0: Tak, jedną z podstaw naszych założeń właśnie tego naszego rajdu, rajdu Randze jako ETS, jest podnoszenie świadomości kierowców, uczestników. W tym momencie, biorąc udział w takiej rywalizacji, w tych, tak jak wspomniałem, warunkach względnie bezpiecznych, zabezpieczonych, możesz bardzo wiele się nauczyć. Bardzo się wiele nauczyć, jak się zachowuje auto, jak ty reagujesz w sytuacjach skrajnych. I w tym momencie przenosi się to, ta świadomość na drogi, na ruch publiczny, co dla nas jest bardzo ważne. To potwierdzają wszystkie badania, że kierowca, który po takich rajdach parę razy weźmie, on jeździ dużo bezpieczniej w ruchu drogowym. No chcieliśmy też coś stworzyć właśnie tutaj, dlatego zapraszam amatorów, żeby ten rejon płocki, te nasze okolice, zamiast tak jak mówię, tego cudzego palenia opony pod marketami, przyjechać do nas, sprawdzić się, porównać do innych, tu pokazać, co potrafię.
1: Ty jesteś już zawodowym kierowcą, jesteś specjalistą od górskich wyścigów. No właśnie, czym różni się taki górski wyścig od rajdu?
0: Tak, wyścig od rajdu różni się przede wszystkim tym, że w wyścigach górskich jadę sam, bez pilota. Różnica wzniesień. Jednym z podstawowych zasad wyścigu górskiego jest to, że jedziemy pod górę, hiking, wspinamy się. Oczywiście też tu i tutaj będą, w naszym rajdzie są drogi asfaltowe, równe. U mnie w wyścigu górskim też jest bardzo równe, biorą udział auto otwarte w formuły, więc ta trasa wyścigu górskiego musi być absolutnie perfekcyjna, nawierzchnia. Jedziemy, no my w Mistrzostwach Polski jedziemy bardzo blisko limitu, z ogromnymi prędkościami, średnie ze startu zatrzymanego do nawet 150-140 paru na godzinę u mnie dochodziły średnie przejazdu, więc jedziemy też, to też są drogi publiczne, jedziemy po drodze publicznej. Często niektóre odcinki, na przykład niektóre odcinki, tak jak w Magurze, jest początek w wiosce pomiędzy zabudowaniami, więc to podnosi adrenalinę. A rajdy ogólnie, szerokie spektrum rajdów jest na różnych nawierzchniach, też szutrowych, asfaltowych. Najważniejsza różnica to jest właśnie posiadanie pilota i tam jest wiele odcinków. Tu tak samo w naszym rajdzie będzie tych odcinków 5 plus 6, już planujemy 5 odcinków plus 6 mostowa. Tak w na przykład w wyścigach jedziemy na jednym odcinku.
1: Paweł, ty sobie odpuściłeś jeden z ostatnich sezonów. Powiedz mi, jak wyglądają plany na 2026 rok, twoje?
0: Tak, ja w tym roku chcę na pewno, pełnego sezonu nie pojadę, bo już dwie eliminacje ubiegły. Nie chcę, jakoś po 9 latach sezonów tak troszeczkę się nie spadło. Będę chciał pojechać wybrane wyścigi, na przykład genialny wyścig eliminacji Mistrzostw Europy w Limanowej. Może uda się pojechać na jesieni, tam wczesnym październikiem do Chorwacji na wyścig w miejscowości Skradin. Takie są moje wstępne plany, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja jestem gotowy, licencję odnowiłem, pracujemy nad autem moim. Auto jest, że tak powiem, po tych też wielu sezonach wyścigów wymagało konkretnej rewizji, przebudowania, zbudowaliśmy nowy silnik, jednostka skrzyni biegów też jest w poważnej rewizji. Wielkich zmian nie robimy, a taka pełna przebudowa auta od podstaw.
1: Na zakończenie, dlaczego warto w takim razie wziąć udział w tych wyścigach, w tym drugim rajdzie płockim i powiedz mi, kiedy można się zapisać?
0: Zapisy ruszą na około 30, tak zawsze we wszystkich zawodach motorsportowych puszczamy zapisy na około 30 dni przed startem imprezy, czyli no tam od 11-12 czerwca powinny być. O wszystkim będziemy informowali na naszych social mediach. Zapraszamy serdecznie do obserwowania i polajkowania naszych social mediów. Będzie też regulamin, więc dlaczego warto wziąć udział? No właśnie jak wspomniałem, fajna zabawa, może można fajnie spędzić czas rodzinnie. Ktoś jak jest już na wyższym poziomie, no to ta rywalizacja wchodzi w grę. Można, że tak powiem, walczyć o zwycięstwa klasy. Będą fajne nagrody od naszych sponsorów. W zeszłym roku były te nagrody naprawdę zaskakująco fajne, więc to też jest jakaś wartość dodana, że walczymy o coś. Poza tym, no podnoszenie tych umiejętności, to też jest istotne. Jeżeli ktoś na przykład ma świadomość tego, że jazda szybka, niebezpieczna jest, nie jest odpowiednia na naszych drogach publicznych, więc może to u nas zrobić. Zapraszamy wszystkich serdecznie.
1: 11 lipca w takim razie wszystkich zapraszamy i tych, którzy wezmą udział, i tych, którzy będą obserwować na drugi płocki rajd. A moim gościem był Paweł Wójtowicz, który jest jednym z organizatorów tej imprezy. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: SK Płock.

ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.